0: ważymy takie plany
1: bez lipy.
0: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w biznesie.

Jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

po swoje, mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przegląd piłkarski, pora zacząć. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Przemysławem Witkowskim, sekretarzem klubu MKS Mrągowia. Mrągowo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam słuchaczy Meloradia.
1: I na początek oczywiście B-klasa. 5 września w sobotę Start Kozłowo rozegrał na wyjeździe spotkanie z rezerwami Mazura Ełk. No i to spotkanie niestety zakończyło się porażką Startu Kozłowo.
2: Pewna i wysoka wygrana rezerw Mazura Ełk, który dominował w całym spotkaniu. Nie dał szans dla Kozłowa, żeby wywieźć nawet jeden punkt. Mecz zakończył się wynikiem 8-1 dla Mazura. W całym spotkaniu widoczne było doświadczenie zespołu, który wsparty został zawodnikami z pierwszej drużyny. Honorowego gola dla Startu w tym spotkaniu strzelił w 53 minucie Dawid Krawczyk i Start dalej zajmuje 11 miejsce w tabeli. Kolejne swoje spotkanie rozegra 12 września w Kozłowie o godzinie 15, a przeciwnikiem będzie Jurand Barciany.
1: I w B-klasie grają również rezerwy Mrągowi Mrągowo. W minioną niedzielę 6 września rezerwy Mrągowi rozegrały spotkanie z zespołem z Rucianego Nidy. To spotkanie zakończyło się remisem.
2: Podział punktów, bezbramkowy remis w spotkaniu, gdzie oba zespoły walczyły o pełną pulę do ostatniego gwizdka. W meczu było pełno emocji, walki, ale jednak remis sprawiedliwy. Rezerwy Mrągowi zajmują obecnie 5 miejsce, na koncie mają 5 punktów. W następnej kolejce rezerwy wybierają się mecz do Kowali Oleckich, bardzo daleki wyjazd i spotkanie zostanie rozegrane 12 września o godzinie 14.
1: I teraz A-klasa. W miniony weekend Żagiel Piecki wygrał na wyjeździe z zespołem Wilczek Wilkowo.
2: Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla gospodarzy, którzy od 6 minuty po wykorzystaniu rzutu karnego wyszli na prowadzenie 1-0 dla Wilczka. W dalszej części meczu to Żagiel przejął inicjatywę i trzykrotnie po stałych fragmentach gry zdobył bramki i strzelcami tych bramek Jakub Wachowski, Jakub Tomaszewski oraz Przemysław Kulik. Czwarta bramka był to gol samobójczy. Dużą kontrowersji w tym spotkaniu, że chodzi o sędziowanie. Gdzieś tam bardzo mocno sędzia mylił się w tym spotkaniu na niekorzyść drużyny z Piecek. Żagiel dalej utrzymuje fotel lidera, ma na koncie 12 punktów. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra w Pieckach z Kresową Górową i Ławeckie. I mecz odbędzie się 12 września o godzinie 16, a powiem tylko tyle, że mecz zakończy się wynikiem 4-1 dla Piecek.
1: Salent Boże natomiast przegrał na wyjeździe z drużyną Reduta Bisztynek.
2: Niestety dalej bez punktu pozostaje zespół Salentu Boże. Tym razem Salent musiał uznać wyższość drużyny z Bisztynka, która do przerwy prowadziła już 4-0. W końcówce spotkania najpierw w 86 minucie Reduta podwyższyła na 5-0, a 3 minuty później honorową bramkę dla Salentu strzela Damian Bombało. Salent przegrywa kolejne spotkanie i zamyka tym samym tabelę A-klasy, zajmując 14 miejsce. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 13 września o godzinie 16, tym razem u siebie, a przeciwnikiem będzie zespół Pogoni Ryn.
1: W piątek w godzinach wieczornych Mrągowia Mrągowo rozegrała spotkanie z Mazurem Wydminy i tutaj dobra informacja dla kibiców, bo to spotkanie udało się wygrać. Mazur nie zdobył żadnej bramki, a za to Mrągowia zdobyła 4.
2: Tak, na to co przyzwyczailiśmy kibiców, na strzelanie bramek znowu było w tym spotkaniu widać tą przewagę Mrągowi. Bramki padały. Na pierwszą bramkę kibice musieli czekać niestety aż do 40 minuty. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego Łukasza Kuśnierza z Piotrkiem Wypnieckim dośrodkowanie w pole karne do piłki dochodzi Maciej Narloch i z bliska kieruje piłkę do siatki. Prowadzimy 1-0 i do przerwy taki wynik się nie zmienia. Drugiej części spotkania już w 49 minucie po dokładnym podaniu ponownie Łukasza Kuśnierza. Bramkę na 2-0 strzela Mateusz Barszewski. W 73 minucie mamy podwyższenie wyniku ponownie po podaniu Łukasza Kuśnierza. Tym razem Łukasz wykonywał rzut wolny, piłka skierowana została na 5 metr, a Kondra Klaszuk nie miał problemów, aby z bliskiej odległości zdobyć bramkę. 3-0 dla Mrągowi. W końcówce spotkania kombinacyjna wymiana piłki pomiędzy Laszukiem a Wypniewskim. Konrad podaje pomiędzy obrońcami Mazura do wbiegającego w pole karne Piotra Wypniewskiego, który strzelając po długim rogu podwyższył wynik spotkania na 4-0 dla Mrągowi. Mrągowia jest dalej liderem rozgrywek Ligi Okręgowej. Zdobyła komplet 15 punktów. Kolejne spotkanie Mrągowa rozegrała na wyjeździe 12 września o godzinie 16, a przeciwnikiem będzie Wiktoria Bartoszyce.
1: To oczywiście była Liga Okręgowa. Wrzesień to dobry moment, żeby zacząć przygodę sportową, żeby zacząć przygodę z piłką nożną. No i właśnie też kluby sportowe, kluby piłkarskie rozpoczynają nabór. I taki nabór był również w Mrągowi, Mrągowo, na Stadionie Miejskim w Mrągowie w miniony piątek.
2: Fajnie to wszystko się odbyło, ale szkoda tylko jednej rzeczy, że pogoda trochę nie dopisała. Deszcz dość tutaj zaskoczył, ale mimo tego naprawdę przyszło dużo dzieci. Trenerzy też, no wiadomo, musieli się zaangażować w tą pracę. O 16:30 ten nabór się zakończył. Skończył się tam przed meczem. No fajnie ogólnie wszystko, gdyby nie ta pogoda, to jeszcze na pewno lepiej i dłużej by to potrwało. Musieliśmy też skrócić ten nabór, ale nabór trwa cały czas. Zaczął się tu na stadionie w tej chwili w Mrągowie na głównej płycie. Na pewno zimą dodatkowe nabory będą też takie zorganizowane na hali sportowej. Będzie więcej możliwości, bo i tego czasu będzie dużo więcej, bo to będzie, jak domyślam się, w okresie ferii. Tak więc wtedy dzieci mają wolne, już się zaczęła szkoła. To jest inaczej, ale zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci, rodziców do uczestnictwa w naszym klubie. Wiem, że też przedstawiciele naszego klubu byli w niedzielę na dniach sportu ze swoim stoiskiem, tak jak i inne dyscypliny sportowe. Fajnie, że się takie imprezy odbywają, zachęcają do uprawiania sportu dzieci, młodzież, nawet i dorosłych. Super inicjatywa, należy tutaj pogratulować dla miasta za wsparcie, za pomoc. No i dla wszystkich stowarzyszeń życzyć, żeby jak najwięcej tych dzieci, młodzieży uczestniczyło, bo coraz mniej widać, ta młodzież nie garnie się za bardzo do tego sportu i ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej uczestników tych wszystkich naszych dyscyplin. No i wiadomo, że piłki nożnej i Mrągowo, no gdzie mam w sercu ten klub i ten sport.
1: Ile trzeba mieć lat, żeby zacząć trenować piłkę nożną?
2: Wszystko zależy od tego, ile jest chętnych, w jakim wieku, ale wiem, że już od 7 roku życia przyjmują nasi trenerzy do grup młodzieżowych zawodników. Jeżeli by się zebrała duża grupa, to można wtedy utworzyć jedną grupę, a przeważnie są to grupy łączone. Tak więc od tych dzieci najmniejszych nie wymaga się już tam jakiegoś wieku. Jeżeli jest ktoś chętny, to z miłą chęcią przyjmujemy, łączymy do grup i wtedy w grupach łączonych razem trenują.
1: Co z miejscami w klubie sportowym? Czy są miejsca dla nowych zawodników? Jeżeli w późniejszym etapie chcieliby na przykład dołączyć, chcieliby zacząć trenować albo przenieść się z innego klubu sportowego?
2: Z tym to jest trochę kłopot na pewnym etapie, bo brakuje wykwalifikowanych jeszcze trenerów, chociaż dużo chłopców naszych porobiło podstawowe trenerskie uprawnienia. Ale to gdzieś tam później w dalszym etapie jest niezbędny dalszy rozwój, ale wiem, że trenerzy mają swoich asystentów, którzy prowadzą w tych mniejszych grupach naborowych treningi. No, Tu jest jeden problem, z którym walczymy nie tylko my, ale również inne kluby, jeżeli chodzi o tak zwane osoby do trenowania, o pomoc w treningach, ale jakoś tutaj radzimy sobie. Przy naborach cały czas wspominamy o tym, że zapraszamy do tego, aby kolejni jacyś przyszli zawodnicy, czy obecni zawodnicy starali się pomóc dla tego klubu i wsparli poprzez udział w treningach, poprzez to, żeby przejść rekrutację na trenerów. Ważny jest czynnik ludzki w tym wszystkim, ale jakoś do tej pory dawaliśmy sobie rady i nie ma z tym wielkiego problemu.
1: Kto może trenować piłkę nożną? Dla kogo to jest?
2: No każdy, kto chce trenować, uprawiać sport. No, na tym etapie jest przede wszystkim zabawa, tak? Chęć do tego, żeby tą dyscyplinę akurat uprawiał, żeby w ogóle uprawiać sport. Uważam, że tutaj jakakolwiek wprowadzanie rywalizacji poprzez naciski z tytułu zdobywania punktów czy jakichś wyników, to nie ma sensu. Tutaj to jest typowa chęć po prostu uprawiania sportu i zabawy. Na tym rzecz wszystkim polega. W dalszym etapie już mamy wyniki, gdzieś tam rezultaty z tych meczy. To już jest w dalszej fazie etapu rozwoju zawodnika. A kto ma ochotę, kto chce uprawiać sport, zapraszamy serdecznie do Mrągowi. Mrągowo naprawdę mamy wykwalifikowanych trenerów. Fajnie to wszystko się układa. Tam Karol Lemecha jest koordynatorem tej całej akcji młodzieżowej. Mamy tą srebrną gwiazdkę. Możemy się tym poszczycić. Tu w województwie nie każdy klub posiada. Tak więc to też są pewne aspekty, które powinniśmy doceniać i my doceniamy na pewno to. Uczestniczymy w programie Klub corocznie. To też jest dodatkowy atut naszego klubu. Mamy obozy letnie, obozy zimowe, półkolonie. Naprawdę jest co robić. Jeżeli tylko ktoś zaangażuje się i zacznie trenować w klubie, nie będzie się na pewno nudził, a kadra jest bardzo wykwalifikowana.
1: Utarło się, że piłka nożna to raczej męski sport, sport dla chłopców, ale coraz częściej dziewczęta też trenują piłkę nożną. W Mrągowie gra jakaś dziewczynka?
2: Jest kilka dziewczynek, razem trenuję z chłopcami. Utworzyć struktury dziewcząt nie jest tak wcale łatwo. Kiedyś już był klub dziewczęcy, ale nie w Mrągowie, ale w klubie Mazury Mrągowo, z tego co pamiętam. Istniał kilka lat, ta sekcja istniała kilka lat, do tej pory nie było reaktywacji tej sekcji. Jeżeli się zgłosi, myślę, minimum 15 dziewcząt.
1: Może warto było pomyśleć.
2: Ale też do tego trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje do trenowania dziewcząt. No to jest... Nie chciałbym tutaj robić jakiegoś podziału, no ale pod każdym względem jest to specyficzne trenowanie dziewcząt niż chłopców. No, są mankamenty, które gdzieś tam w jakiś sposób trzeba zachować. Przede wszystkim no, też musi być odpowiednia osoba do trenowania tych dziewczyn. Nie jest tak do końca łatwo, a na tą chwilę, jeżeli ktoś z dziewczyn jest zainteresowany, dziewcząt jest zainteresowany, to do chłopców może dołączyć. Trenują w grupach, wiem, dziewczęta też razem i świetnie sobie radzą.
1: Także ja dziękuję serdecznie i oczywiście zachęcamy do oglądania meczów lokalnej piłki nożnej. Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Sezon kąpielowy mamy już zakończony, więc pora teraz podsumować mijające lato i to, jak ten sezon kąpielowy wyglądał na wodach powiatu mrągowskiego. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. I z nami w studiu Meloradia jest pan Zygmunt Kisielewski, prezes mrągowskiego oddziału WOPR. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry państwu. Rzeczywiście sezon jeszcze letni trwa. Natomiast sezon kąpielowy zaczęliśmy 15, w zasadzie, bo było od 13-15 czerwca, no i do 31 sierpnia. 15 czerwca zaczęliśmy na jeziorze Czos, Jaszczurcza Góra, później 27 Piecki, a 1 lipca już, że tak powiem, wszystkie kąpieliska pracowały. Na etacie było 7 ratowników, czyli licząc Mrągowo i Piecki, bo od wielu lat stosuję taką wymianę, żeby ratownicy się nie przyzwyczajali do kąpieliska, tylko po prostu co 2 tygodnie była taka rotacja, a jak rotacje ratownicy mają, no to i podobne warunki i podobne pod każdym względem, i finansowym, i pod względem wyposażenia. Sezon był rzeczywiście był różny. Albo były śródziemnomorskie upały, lub też przewaga była dni słotnych, zimnych. No ale, a nasi ratownicy musieli, że tak powiem, wytrwać i przy takiej aurze i przy takich temperaturach, jakie tutaj, załoga się wytrzymała przez cały sezon. Jeden ratownik tylko pracował w koniec czerwca i lipiec, natomiast to był student, natomiast już sierpień musiał wracać na uczelnię. Natomiast pozostała załoga była w komplecie. Tak jak było, jak ogłaszaliśmy, kąpieliska były czynne od 10 do 18 przy różnej pogodzie. Gdy była pogoda nieciekawa, pojawiała się biała flaga, znaczy ciekawa to biała flaga, jak nieciekawa, czerwona flaga. Świadczyło to o tym, że ratownicy są i są, że tak powiem, w dyspozycji. Byli odważni, no, nawet tacy, gdzie woda była dużo, dużo cieplejsza od powietrza. Powietrze było 17-19 stopni, woda miała 21-23 stopnie. No i byli tacy, którzy z tego korzystali. W tym sezonie głównie skupimy się na w zasadzie tym sezonie kąpielowym. Natomiast jeżeli chodzi o sezon zabezpieczenia, czyli jesteśmy jeszcze na jeziorach, pełnimy dyżury sobotnio-niedzielne, czyli każda sobota, niedziela nasze łódki są na odpowiednich akwenach. Zabezpieczamy gminę Piecki, gminę Mrągowo i miasto Mrągowo. No i tutaj no, trzeba się chwalić, że na tych akwenach i na rejonie naszego działania nie doszło do żadnego nieszczęścia.
1: W te wakacje nie było żadnego utonięcia
3: nie
1: tutaj
3: było
1: na
3: żadnego,
1: naszym terenie.
3: Na tych akwenach, gdzie my zabezpieczaliśmy, gdzie pod naszym jurysdykcją po prostu tutaj nie było żadnego nieszczęścia.
1: Ale od początku roku były utonięcia.
3: No ale w naszym powiecie tak. Natomiast tam, gdzie...
1: Chodzi mi o utonięcia maturzystów spod Warszawy.
3: Ale to tam na tym jeziorze akurat nie zabezpieczaliśmy. Rzeczywiście tam było tak, sezon niechlujnie zaczęli, to było i później było nieszczęście na jeziorze Krzywym, no ale tam akurat ten rejon doraźnie, że tak powiem, natomiast tam stałych dyżurów nie pełnimy. Natomiast tutaj, gdzie byliśmy, że tak powiem, na stałe, gdzie nasi ludzie są, chociaż to sobotę, niedzielę, tutaj się nasze łodzie pojawiają, tutaj jakoś nieszczęść nie było. Natomiast
1: takich poważnych, ale drobniejsze zdarzenia były.
3: U mnie, no to zdarzeń, właśnie do tego chciałem przejść. Zdarzeń mieliśmy ponad 39 odnotowanych, to zdarzeń było dużo więcej, tylko to, co każdego dnia my zgłaszamy do RCB, wszystkie takie, że tak powiem, opatrunki, skaleczenia i jakieś poważniejsze uszkodzenia ciała. I takich zgłoszeń mieliśmy 39, 40, dla 46 osób udzielono większej czy mniejszej pomocy. W tym roku była, że tak powiem, wzywana, nasi ratownicy wzywali 3 razy karetkę, z tym 2 przypadki były takie, że karetka tych, że tak powiem, poszkodowanych zabrała. Sezon uważam, że na te warunki, jaka aura nam w tym roku sprzyjała, po prostu no, był w miarę udany, bez żadnych tam większych wpadek. jesteśmy jeszcze do końca października, jesteśmy jeszcze na akwenach takich jak jezioro Czos, jezioro Juno. Tutaj nasze łodzie jeszcze będą. Natomiast na pozostałych akwenach jak Probarskie, Mokre czy Wągiel, tam zawsze pojawiają się ten czas, kiedy będzie wyzwanie. Natomiast tutaj na tych jeziorach jesteśmy na stałe.
1: Do kiedy woprowcy będą jeszcze na jeziorach?
3: Do 30 października.
1: Do końca października.
3: Do końca października jesteśmy. A dlaczego jesteśmy? Dlatego, że jeszcze regaty są.
1: Ale teraz na przykład w takim okresie wrześniowym są jeszcze jednostki pływające, że tak powiem, jakieś motorówki, żaglówki na wodzie.
3: Jak już tylko słońce wyjdzie każdego dnia, jak tylko słońce wyjdzie i są warunki sprzyjające, żeby korzystać z dobroci natury, jakim jest lato, no to tutaj rzeczywiście i rowerki jeszcze się pojawiają, kajaki sporadycznie, ale też jeszcze, no a już mówię o żaglówkach, czy jakimś po prostu sprzęcie motorowodnym. Mówię to, nie jest to czerwiec, nie jest to lipiec, ale pojedyncze jednostki się pojawiają. No jak jednostki są, no to i my staramy się być, bo chociażby kilka dni temu też osobiście holowałem, kobieta wypłynęła rowerkiem z wypożyczalni, ROR zaczął nabierać wody. Będąc na patrolu zobaczyłem, że ktoś tam rękoma macha, dlatego przypominamy cały czas, jeżeli ktoś jest w potrzebie na wodzie, to ręka do góry i ruchy wahadłowe, albo w ogóle ręka, że jakby podniesiona, świadczy o tym, że ktoś potrzebuje pomocy. No i tam taka sytuacja była, podpływamy bliżej, rzeczywiście rower nabiera wody, to ja mówię, że chcę przejąć załogę na motorówkę. Ta pani mówi, ale to sprzęt. Ja mówię, na razie my jesteśmy WOP, mówię, ratuję ludzi. Proszę bardzo, na pokład, bo tam dziewczynka 11 czy 12 lat, to było szybciej się odważyła. No całe szczęście, że obie panie były, obie mama z córką, były w kamizelkach. To chwała im, no i na pokład. Kobieta miała troszeczkę opory, co ze sprzętem. Na razie zabieramy panią, a sprzęt zobaczymy. No i była możliwość, żeby ten sprzęt przypiąć do łodzi. No i przyholowaliśmy na pomoc i panią, z tego żadnej pomocy nie chciała. Mówi, że wszystko jest dobrze, tylko tyle, że się wystraszyła. Zanim dopłynęliśmy do brzegu, to już trochę ochłonęła, że już wszystko dobrze. No i ten sprzęt również, żeśmy najpierw mamę z córką na pomoc, a tam później obsługa portu przyjęła i rower.
1: No, no i
3: tam...
1: takie przypadki też się zdarzają na wodzie. Wszystko może się tak naprawdę wydarzyć, więc to trzeba mieć też z tyłu głowy. No i warto mieć kamizelki.
3: Była poważna impreza 6, było święto sportu w Mrągowie i też byliśmy, szczególnie przypominaliśmy, że kamizelki, czy na kajakach, czy sportowych, czy zwykłych, no niestety, ale jeżeli się jest na sprzęcie, czy na supach, czy na obojętnie jakim sprzęcie, no niestety, ale kamizelka to jest taki środek asekuracyjny, który zawsze podtrzymuje nas na wodzie. I tutaj to jest obowiązkowo i ten sezon uważam za udany, dlatego, że nawet czy nasza łódka, policja też często była i często, gęsto to było, że jak wiem, ludzie zaczynali szybciutko, nawet jak gdzieś nie mieli na sobie tej kamizelki, to szybko pod ręką i zakładali, a szczególnie, że aura w tym roku, tak jak powiedziałem, była kapryśna, często słońce, a dużo, dużo ciemnych, czarnych chmur, a to wróży zawsze wiatr i deszczową pogodę.
1: Jak trzeba się zachować na wodzie, kiedy na przykład no, widzimy te czarne chmury, kiedy zbliża się burza?
3: Zawsze zwracamy uwagę, rzeczywiście trzeba się obejrzeć, dookoła się rozglądać, przy zmianie pogody, ciemnych chmurach, szybciutko, że tak powiem, schodzić do brzegu, do najbliższego brzegu. No niektórzy mówią, że proszę do brzegu, ale my mamy z wypożyczalni sprzęt. Ja mówię, do najbliższych trzcin, jeżeli już będzie wiatr, do najbliższych trzcin przeczekać, mówię, i dopiero można dalej próbować nie ryzykować. Wiatr zaczyna, fale się podnoszą, nie ryzykować, próbować dojść do portu, bo może to przykro się skończyć. Także przypominamy cały czas, żeby będąc na wodzie patrzeć do przodu, rozglądać się, korzystać ze słonecznej pogody, ale czasami trzeba się obejrzeć do tyłu i jeżeli się pojawią chmury czarne, ciemne, no to mówię, wróżące, że tak powiem, zmianę pogody na gorszą, no to w ten czas szybciutko do najbliższego brzegu. I przy brzegu, jeżeli starczy jeszcze nam czasu, do najbliższego brzegu próbować w ten czas skierować się do portu. Ale to jest moja rada i rada ratowników, żeby, mówię, nie zostawać na otwartej przestrzeni przy wzrastającym wietrze i tego zwiększających się falach. Jak najbliżej, mówię, do najbliższego brzegu.
1: Tak, no trzeba też mieć to na uwadze, no bo ta pogoda, jak sam pan wspominał, bywa kapryśna. Taką właśnie pogodę też, no mamy na Mazurach. Różnie to bywa, czasem jest deszcz, czasem słońce, a czasami nawet burze.
3: Lato mieliśmy takie, jakie mieliśmy. Dla nas najważniejsze było to, że poza tymi dwoma nieszczęściami, które mieliśmy na początek sezonu, natomiast później mówię w tym rejonie, gdzie nasze łodzie były, gdzie my byliśmy, pojawialiśmy się.
1: Dwoma nieszczęściami, o których pan mówi?
3: No, na Juksach. No to pierwsze, to mówię, to maturzyści, co tam przyjechali zrelaksować się. Dla jednej rodziny skończyło się to tragedią, no i na Krzywym.
1: Ale w wakacje było spokojne.
3: Ale wakacje były, tutaj mówię, bezpieczne, spokojne, tam gdzie nasi ludzie się pojawiali, gdzie nasze łódki tam się pojawiały. Tutaj był akurat ten sezon, uważam, za udany. No chciałbym w tym miejscu podziękować naszym władzom, a mianowicie burmistrzowi miasta Mrągowa i całej, że tak powiem, Radzie Miejskiej za środki finansowe, które pozwalają to, że nasze łodzie są na wodzie i, że tak powiem, i pełnią dyżury. Chciałem również podziękować pani wójt Spiecek i również też tam po prostu patrole były, odpowiednie środki, więc pełniliśmy te dyżury. No i wójtowi gminy Mrągowo, tutaj też, że tak powiem, na tych akwenach gminnych też mamy wyznaczone, tam byliśmy i staramy się, że tak powiem, dalej jeszcze pełnić dyżury, żeby uprzedzać, a jak dojdzie do nieszczęścia, czy do jakiejś wywrotki, czy ten, żeby po prostu no tych, że tak ludziom pomagać i że tak powiem, żeby spokojnie wrócili do domu, do brzegu i do domu. No chciałbym dalej podziękować nasz dyrekcji czy prezesowi TBS-u Karo za środki finansowe na zabezpieczenie kąpielisk, również pani wójt Spiecek, również za środki finansowe, że jezioro Wągiel, kąpielisko było zabezpieczone przez naszych ludzi i spokojnie, żeby ten sezon mijał. Również chciałem podziękować naszym, że tak powiem, stałym inwestorom czy sponsorom i koleżankom i kolegom, którzy nas na co dzień prawie wspierają, że my możemy, że tak powiem, być na wodzie, pokazywać się z przyzwoitym sprzętem, bo sprzęt mamy jaki mamy, ale staramy się, żeby był sprawny. No i mówię, to też również te środki, które idą na paliwo, to między innymi i też wykorzystujemy do remontu sprzętu. Sezon, uważam, udany. Nieszczęść, mówię, było, jeżeli już były, to na początku sezonu w naszym powiecie zdarzały się. Natomiast cały sezon uważam za udany. Dziękuję bardzo za to, że ludzie w miarę respektują przepisy, zachowują się tak jak trzeba, a przy okazji mówię, korzystają z dobroci natury, jakim jest woda. No i ja mówię, i żeglarzom, jeżeli jest wiatr, również, żeby ten wiatr był sprzyjający, żebyśmy spokojnie relaksowali się i żebyśmy wrócili po urlopie bezpiecznie do domu. Czyli jeszcze raz uważam, że w miarę kaprycznej pogody, kaprycznej aury sezon był udany. Dziękuję bardzo.
1: Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Zygmunt Kisielewski, prezes Mrągowskiego Oddziału WOPR. Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Na liście zadań dopuszczonych do głosowania znalazły się 4 działania. Za chwilę dowiemy się o nich więcej. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Pauliną Zborowską-Wejchman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
1: Co możemy powiedzieć o tych zadaniach, które przeszły do dalszego etapu, czyli do etapu głosowania?
4: To ja bym zaczęła trochę od początku. Że mamy podział na 2 rodzaje zadań. Jednym z nich są zadania inwestycyjne, czyli inwestycyjno-modernizacyjne, a drugie z nich to zadania miękkie. W związku ze zgłoszeniem tylko 2 zadań miękkich, z czego tylko jedno przeszło ocenę formalną i merytoryczną. Znamy już wstępnie zwycięzcę właśnie zadania miękkiego, a pozostało nam wybór czterech zadań inwestycyjnych. Jednym z nich jest na przykład sieć interaktywnych nośników informacji miejskiej. To propozycja mieszkańców na to, aby w przestrzeni miejskiej zamiast takich naszych znanych pylonów, na których pojawiają się plakaty o informacjach, co w Mrągowie będzie się działo, żeby te nośniki zamieniły się właśnie na takie interaktywne, do których możemy wrzucać i filmiki, żeby te plakaty były bardziej atrakcyjne i bardziej widoczne. Drugim z takich projektów jest rozbudowa toru pamtrakowego. Tutaj znany projekt szczególnie dla aktywnych osób, które jeżdżą na deskach i hulajnogach. Mamy skatepark, poniżej obok Orlika jest pamtrak, i propozycja rozbudowy tej przestrzeni. Mamy również trzeci projekt, jakim jest rozbudowa placu zabaw przy Jeziorku Magistrackim w Mrągowie. Jest tam częściowo zagospodarowana przestrzeń. Mieszkańcy wskazują, że nie ma nigdzie obok takiego placu zabaw w centrum miasta, stąd propozycja, żeby tam pojawił się plac zabaw. I rewitalizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Parku Lotników. Etap pierwszy, modernizacja nawierzchni przy obiekcie streetworku parkouru. Tu propozycja jest tego typu, abyśmy po koło jakby tej przestrzeni, gdzie tą przestrzeń do zabawy na parkurze mamy, żeby nie było takiej nawierzchni naturalnej, tylko była przystosowana, taka pewnie ratanowa, bardziej miękka, żeby było bezpieczniej.
5: Trzeba też podkreślić to, że mamy pewne zmiany w tym roku w budżecie obywatelskim. Chodzi o to, że mieszkańcy nie zgłaszali nowych projektów, tylko po prostu będą jakby kontynuowane, rozwijane inwestycje, które już są w mieście.
4: Tak, to są projekty modernizacyjno-inwestycyjne, czyli zmieniamy na lepsze coś, co już istnieje. Takie jest nasze założenie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Nie tworzymy nowego, tworzymy, poprawiamy rzeczywistość. Też z tego względu, że zrobiliśmy rewizję budżetu obywatelskiego i zadań, które zostały zgłoszone. Często, gęsto te inwestycje no po prostu niszczeją, bo nie są może aż tak często uczęszczane. To jest ten nakład środków, niekoniecznie współmierny do atrakcyjności danego projektu. Stąd w tym roku propozycja taka, żeby to były jednak zadania, które będą poprawiać, a nie tworzyć nowe.
5: Zgłoszonych zadań było więcej?
4: Zgłoszonych zadań było więcej, natomiast nie wszystkie przeszły tutaj ocenę formalno-merytoryczną. Rozmawialiśmy z inicjatorami tych zadań, więc mamy już koncepcję na przyszły rok do poprawy, tak żeby wpisywały się one w budżet obywatelski.
5: Dlaczego były odrzucane? Z jakiego powodu?
4: Przede wszystkim właśnie z tego argumentu, że nie były inwestycyjno-modernizacyjne, tylko było to tworzenie nowych przestrzeni, czyli nie wpisywało się to w tegoroczne założenia budżetu.
5: Głosowanie na projekty zgłoszone do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 rozpoczęło się 18 czerwca i potrwa do końca września, tak więc niewiele czasu już pozostało, żeby oddać swój głos. A czy wiadomo, ilu mieszkańców już zagłosowało?
4: Nie do końca, ponieważ mamy też, o ile w systemie elektronicznym widzę liczbę osób, o tyle nie wiem, ile jest kart w urnach, więc to jeszcze nie jest oczywiste. Będziemy liczyć te głosy 30 września. Natomiast zachęcamy wszystkich mieszkańców do właśnie oddania głosu, zadecydowanie, jak ma wyglądać ta nasza przestrzeń mrągowa. Mamy na to realny wpływ, głosując w budżecie obywatelskim.
5: O czym należy pamiętać podczas głosowania?
4: O tym, żeby po prostu wejść na stronę www.mragowo.pl i tam znajdą Państwo po prostu ikonkę głosuj w budżecie, krok po kroku całość prowadzi. Gdyby mieli Państwo jakieś wątpliwości, wtedy na naszym fanpage'u Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych jest instrukcja krok po kroku, jak to wygląda. Myślę, że taki proces nie będziemy słuchaczy dokładnie opisywać, bo zajmie to za dużo czasu, a nie będzie koniecznie atrakcyjne do słuchania. Natomiast jestem przekonana, że każdy sobie z tym poradzi, przypominając, że w budżecie obywatelskim może głosować każdy mieszkaniec Mrągowa, niezależnie od wieku.
5: Niezależnie od wieku, czyli nie trzeba być pełnoletnim.
4: Nie trzeba.
5: Jeżeli chodzi o Mrągowski Budżet Obywatelski 2027, jaki budżet właściwie jest do wykorzystania w tym roku?
4: Mamy 200 tysięcy na zadanie inwestycyjne i 50 tysięcy na zadanie miękkie. Łącznie budżet budżetu obywatelskiego to 250 tysięcy.
5: 250 tysięcy to jest łączny budżet, czyli 200 tysięcy na takie zadanie inwestycyjne. Mówimy tutaj o głosowaniu i miasto zachęca do tego, żeby głosować, żeby brać czynny udział. Chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli wpływ na to, jak będzie wyglądało ich miasto. Głosować można w formie elektronicznej, ale nie tylko. Wersja papierowa nadal jest dostępna.
4: Wersja papierowa nadal jest dostępna. Na korytarzu Urzędu Miejskiego jest urna, są karty, też jest instrukcja, więc myślę, że napisanie imienia i nazwiska swojego nikogo to nie pokona, podanie numeru telefonu i wybranie zadania. Tyle trzeba zrobić, żeby zagłosować w formie papierowej. Ewentualnie na naszej dedykowanej platformie do budżetu obywatelskiego też jest karta do pobrania, więc możemy sobie spokojnie w domu, jeśli nie chcemy głosować elektronicznie, wydrukować taką kartę, na spokojnie sobie poczytać o tych zadaniach, wypełnić ją i po prostu wrzucić do urny.
5: Kiedy zadania, zwycięskie zadanie właściwie, kiedy ono będzie realizowane? Budżet obywatelski 2027, czyli w przyszłym roku.
4: Tak, 2027, czyli realizacja w roku 2027. Mamy pełen rok kalendarzowy na realizację tego zadania. W związku z tym, że to są takie procedury nasze urzędowe, no to rok zajmuje, zresztą widzimy to po poprzednich zadaniach. Tyle czasu potrzeba.
5: Cofnijmy się może jeszcze trochę do budżetu obywatelskiego 2026 i przypomnijmy słuchaczom, jakie zadanie wygrało.
4: Psi plac zabaw. Zadanie, które wielokrotnie powracało do budżetu obywatelskiego jako inicjatywa mieszkańców i zostało wyłonione w poprzedniej edycji i jest w tej chwili na ukończeniu.
5: Psi plac zabaw powstanie w centrum miasta właściwie, koło Mrągowskiego Targowiska. Już prace trwają w tym miejscu.
4: Tak.
5: O czym warto jeszcze wspomnieć, jeżeli chodzi o budżet obywatelski? Budżet obywatelski, tak jak już tutaj też wspominałam, to takie narzędzie skierowane do mieszkańców. Mieszkańcy mają wpływ na to, jak będzie wyglądało ich miasto. Dlatego warto brać udział, czynny udział w takich przedsięwzięciach.
4: Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że cieszę się, że co roku tych zadań jest coraz więcej, bo faktycznie mieliśmy taki dość duży spadek, jeśli chodzi o inicjatorów w ogóle zadań do budżetu obywatelskiego. W tym roku 4 zadania inwestycyjne, które przeszły i jeszcze kilka, które pozostało na etapie formalno-merytorycznym, to myślę, że to jest dość duży sukces, jeśli chodzi o budżet i tutaj brawa dla mieszkańców, że to zaangażowanie powróciło i chęć inicjowania tych działań. Zachęcamy jeszcze bardziej właśnie do głosowania, bo fantastycznie, że są mieszkańcy, którzy wymyślają te pomysły. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby zagłosować na budżet obywatelski, wybrać przestrzeń, w której to zadanie zostanie zrealizowane i tak naprawdę, które zostanie zrealizowane, bo różnorodność tegorocznych zadań jest dość spora, więc myślę, że każdy jest bardziej bliżej któregoś z tych zadań, no bo nośniki informacji, plac zabaw, rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej, to wszystko są bardzo różnorodne pomysły.
5: Bardzo różnorodne pomysły, ale takie skierowane, myślę, do dzieci i młodzieży głównie.
4: Myślę, że nośniki, informacji miejskiej są bardzo skierowane do nas i mogą nam ułatwić. Jeśli chodzi o rozbudowę placu zabaw, to ja myślę, że one są bardzo skierowane do rodziców. Tym bardziej, że jesteśmy w strefie, gdzie też jest sporo usług takich gastronomicznych, czy też kawiarni, więc ja chętnie skorzystałabym z takiej przestrzeni móc wypić spokojnie kawę, więc pytanie, czy to dzieci i młodzież, czy to jednak rodzice?
5: No brakuje w tym miejscu tego placu zabaw, chociaż plac zabaw przy Jeziorku Magistrackim już był. Czyli chodzi o to miejsce, gdzie wcześniej
4: dokładnie
5: był ten plac zabaw.
4: Tam, gdzie był, tak. Rozbudowa toru pamtrakowego, to myślę, że jest przestrzeń dla wszystkich, bo nie tylko młodzież, ale też dość dużo dorosłych. Trzeba pamiętać, że dzisiejsza subkultura, która zwała się kiedyś skejtami, dzisiaj ma po jakieś 30-40 lat i nadal dobrze daje sobie radę na deskorolce bądź hulajnodze, więc...
5: No to młodzież, to dalej jest młodzież,
4: zostańmy
5: oczywiście
4: przy tej perspektywie.
5: Dokładnie.
4: No i rewitalizacja tego parkuru, to myślę, że to też nie jest tylko strefa, w której korzysta młodzież, ale też często widzę mieszkańców, którzy po prostu robią tam sobie pierwsze rozgrzewki, jakieś rozciągania, bo to też jest dobra przestrzeń do tego.
5: Jestem ciekawa, sieć interaktywnych nośników informacji miejskiej, to taka nowość mogłaby być w mieście, oczywiście nie wiadomo, czy uzyska największą liczbę punktów, ale inne miasta już takie nośniki mają i ja się zastanawiam, bo miasto na pewno analizowało w pewien sposób to, jak to będzie wyglądało i jak to się przekłada na koszty.
4: Będą analogiczne do takiego nośnika informacji interaktywnej, tym bardziej, że pamiętajmy, że to dzisiaj są wyświetlacze LED, więc pobór prądu to nie są koszta, które w jakiś sposób mogą nas blokować jako miasto.
5: To taka bardziej ekologiczna forma, można powiedzieć.
4: Bardziej ekologiczna, na pewno bardziej z możliwością aktualizowania, bo jeśli nawet coś się wydarzy, tak jak ostatnio było czytanie w ramach biblioteki i pogoda nie pozwoliła na to, żeby jednak zrobić to w przestrzeni otwartej na skwerze i trzeba było przenieść do sali Orbita, to można by było od razu taki plakat również wrzucić na taki nośnik, bo mamy cały czas dostęp do takich informacji i nie musimy zwlekać, czekać z taką informacją do mieszkańców. Nie tylko Facebook, ale wtedy też te osoby, które niekoniecznie chodzą z telefonem w ręku, miałyby też na bieżąco taką informację.
5: No i mniej śmieci, no bo jednak plakaty, które niszczeją, które są już nieaktualne, no trzeba wyrzucić, trzeba coś z nimi zrobić.
4: Dokładnie, mniej kleju, mniej też zaangażowania ludzi zwyczajnie w świecie, bo nie musi jechać ktoś i tego naklejać, tracić na to dnia, tylko ktoś, kto i tak wrzuca plakat na media społecznościowe, tak samo klika i jest on w systemie.
5: Rzeczywiście zadania są różnorodne, są ciekawe, więc warto przyjrzeć się temu bardziej, no i zagłosować na wybrane zadanie, bo to zwycięskie zadanie będzie w przyszłym roku realizowane w naszym mieście i będziemy mogli się przekonać, jak to tak naprawdę w praktyce będzie wyglądało.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Justyna Malinowska, zapraszam.
6: Wakacje już się skończyły, ale to nie oznacza, że Mrągowskie Muzeum, Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur się zamyka. Teraz zmieniają się godziny funkcjonowania muzeum, ale to też nie oznacza, że muzeum jest zamknięte dla gości. Sezon był obfity, jak każdy sezon, z tego co się zdążyłam już dowiedzieć. I za chwilkę o tym jeszcze opowiemy i opowiemy, co jeszcze można zobaczyć w muzeum, co w ogóle można zobaczyć w Mrągowskim Muzeum. A opowie o tym pan Tomasz Wasilewski z Mrągowskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur. Dzień dobry panu. Jak ten sezon przebiegał tegoroczny?
7: Dzień dobry. No, specyfika miasta Mrągowa, a więc miasto zdecydowanie turystyczne i w tym wypadku no, niezmiennie wpływa to też na pracę muzeum. Oprócz tego, że mamy troszeczkę inne godziny otwarcia w czasie sezonu, dostosowane oczywiście do ruchu turystycznego, tak i widać było wzrost odwiedzających muzeum, zwłaszcza osób indywidualnych. Mniej grup, to też jest taka specyfika powiedzmy tego wysokiego sezonu, ale zdecydowanie więcej osób indywidualnych i co cieszy, to już chyba powtórzę po raz kolejny, wzrost odwiedzających ludzi w wieku młodszym, czyli młodzieży, osób powiedzmy gdzieś tam do 25 roku życia.
5: To takie nietypowe?
7: Jak do tej pory tak. Jak do tej pory to było nietypowe. Znaczy, my prowadzimy statystyki oczywiście. Prowadzimy statystyki, jeżeli chodzi o wiek odwiedzających. To jest dla nas bardzo istotne, bo muzeum musi się zmieniać w stosunku do odwiedzających. Inaczej jest troszeczkę, powiedzmy, z osobami starszymi, troszeczkę z młodszymi, inne są potrzeby i oczekiwania, ale pomimo tego, że wystawa jest niezmienna na ten czas, to widać wzrost zainteresowania takim życiem kulturalnym właśnie ludzi młodych. Szukają czegoś innego. Mrągowo to oczywiście jeziora, lasy, piękna pogoda czasami. Ale też powiedzmy widać właśnie to, że szukają czegoś atrakcyjnego, jeżeli chodzi o architekturę, o sam układ miasta, no a przy okazji oczywiście centrum miasta, czyli ratusz i nasze muzeum. I faktycznie wzrost zdecydowany ludzi młodych, którzy przychodzą do muzeum. Chyba opinie są dobre, nie sprawdzałem już dawno. Chociaż jeden z obowiązków, ale nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że dosyć dobre opinie, pomimo tego, że jesteśmy niewielkim muzeum przecież. To z zainteresowaniem cieszyła się ta wystawa, która jest przede wszystkim wystawą stałą i dotyczy właśnie miasta, powiatu mrągowskiego i tego, co możemy zaprezentować właśnie na salach muzealnych.
5: Mrągowo, no to wiadomo, plaże, jeziora i wtedy goście, myślę, że turyści wybierają się, żeby trochę odpocząć nad wodą, ale w taką pogodę, no bo lato bywało kapryśne, pogoda latem bywała kapryśna, więc wtedy, kiedy padał deszcz, było więcej odwiedzających muzeum, wtedy ludzie wybierają się właśnie do takich placówek?
7: Zdecydowanie. Tak widać wzrost, to też jest oczywiście związane z pogodą, ale nie tylko deszcz. Ale upały też mają wpływ na to. A więc jeżeli ktoś szuka ochłody, no to stała temperatura, klimatyzowane pomieszczenia w muzeum powodują to, że faktycznie przynajmniej podczas tych upałów można odetchnąć troszeczkę, powiedzmy, jak tym chłodniejszym powietrzem. Ale tak, deszcz również. Przyjeżdżając tutaj, nie wiem, na 3-4 czy tydzień czasu, prawda, 3-4 dni, można sobie zaplanować wycieczkę. Można gdzieś tam w plany, powiedzmy, tego urlopu wpisać sobie wycieczkę po muzeach przecież, ale pogoda weryfikuje to. A więc bywa tak, że zaskakująco zaczyna padać deszcz, zaczyna wiać wiatr. Będąc w Mrągowie, no szkoda siedzieć, powiedzmy, jakby gdzieś w apartamencie, w hotelu czy gdziekolwiek, a więc turyści wychodzą. I wtedy przy okazji dowiadują się na przykład, że jest muzeum w danym miejscu i przesuwają ten termin, powiedzmy, przyjścia i przychodzą właśnie, kiedy jest niepogoda. A więc tak, no tutaj powiedzmy jakby spoglądając statystyki, takie czyste, techniczne statystyki, możemy śmiało, nie pamiętając, jaka była pogoda danego dnia, stwierdzić, kiedy

0: Oku dotyczy cały czas miasta Mrągowa, powiatu mrągowskiego. I tutaj niesamowita praca profesora Hoffmana, profesora archeologii, który na pierwszej części z tej wystaw pokazał zbiory archeologiczne, które dotyczą właśnie samego Mrągowa i powiatu mrągowskiego. I tutaj zaczyna się taka podróż, powiedzmy, od początków zaistnienia ludzi na tym terenie tuż po zlodowaceniu. A więc zaczynamy od neolitu i ta podróż po salach prowadzi nas aż do 1983 roku, czyli do pierwszego pikniku country. A więc mamy retrospekcję, możemy przejrzeć, zobaczyć, jak to wyglądało podczas tych tysięcy lat istnienia życia, czy powiedzmy istnienia bycia ludzi na tym terenie. Bo jak dobrze wiemy, początek naszej przygody na tym terenie, no to lodowiec, lądolód, który przywędrował tu z północy. No historia w ogóle niesamowita, tysiące lat, dziesiątki tysięcy lat lodowca, no i później budzi się życie. No i pierwsze ślady osadnictwa akurat na pierwszej sali, którą możemy zwiedzać, to właśnie neolit i pierwsi ludzie, którzy przybywają tutaj po to, żeby zdobyć pokarm. I mamy tutaj materialne ślady, bo oczywiście możemy mówić, dywagować na temat wcześniejszych, powiedzmy, życia na tym terenie, dinozaurów, mamutów i tym podobnych. Ślady oczywiście istnieją w postaci skamieniałości, ale jeżeli mówimy o samych ludziach, to mamy tutaj ślady konkretnie ludzi z neolitu, którzy przybywali tutaj zakładający właśnie obozy po temu, żeby zdobyć właśnie pożywienie. I tak przechodząc z gabloty do gabloty, czytając opisy, które są nad tymi gablotami, dowiadujemy się całej historii i historii rozwoju osadnictwa na tym terenie. Cała historia, która jest bardzo niesamowita i co sprowadza nas do takiego podsumowania, że tak naprawdę gdziekolwiek byśmy nie byli na terenie Mrągowa, to prawdopodobnie nieświadomie depczemy pozostałości naszych przodków i to jest takie niesamowite. Zresztą cały świat jest tak zbudowany, prawda? No ale będąc w Mrągowie, będąc na plaży, kąpiąc się w jeziorze, czy chodząc po lesie, zbierając owoce leśne czy grzyby, mamy tą świadomość, że wszędzie przed nami byli nasi przodkowie, zostawili swoje ślady. Oczywiście dla większości z nas te ślady są, powiedzmy, jakby nierozpoznawalne, tak? Albo bardzo mało rozpoznawalne. A za to dla archeologów są to eksponaty, które pokazują nam przeszłość i pokazują naszą historię właśnie na tym terenie.
1: I archeolodzy bardzo chętnie tutaj prowadzą swoje wykopaliska na naszym terenie, na terenie powiatu mrągowskiego.
0: No tutaj śmiało, spokojnie. Myślę, że można powiedzieć, że w ciągu sezonu archeologicznego na terenie powiatu mrągowskiego, okolic powiatu mrągowskiego 15-20 ekip archeologicznych cały czas ma co robić. Cały czas są stanowiska, które są badane, ale też przy okazji jeszcze są stanowiska, gdzie prowadzi się tak zwane badania ratunkowe, czyli zgłoszenie od mieszkańców, od przypadkowych znalazców pewnych ciekawych rzeczy. Archeolodzy mają za zadanie jechanie, powiedzmy, na ten teren, sprawdzanie, jakby wytypowanie tego, co mogło tam się zadziać, co jest w tej ziemi. A więc te ekipy cały czas są, cały czas badają ten teren i jeszcze do niedawna w ogóle uważano, nie wiem, czy w tej chwili się to zmieniło, bo nie mam jakby najświeższych informacji, ale twierdzono, że teren okolic Mrągowa jest jednym z najlepiej rozpoznanych pod względem archeologicznym w ogóle na mapie Polski, a więc no to o czym świadczy, prawda? Do tej pory zresztą nasze muzeum, czy nasze muzea w naszej okolicy, w naszym województwie opierały się na zdobyczach Heimat Muzeów, czyli tych muzeów przedwojennych, które powstawały na tym terenie. I mamy dużo informacji zwłaszcza merytorycznej informacji na temat tego, co było zdobywane. Oczywiście do tej pory uważano, że pierwszymi archeologami na tym terenie byli niemieccy archeolodzy, prawda, współpraca oczywiście z mieszkańcami tutaj, czy naukowcami z tego terenu, ale okazuje się, że już z dawien dawna, od 1650 roku są tutaj badane te tereny,

0: I nawet jeżeli nie były nazywane to, powiedzmy, badaniami archeologicznymi, tak się działo faktycznie, bo jest wielu, powiedzmy, wiele przekazów o tym, że tak się działo. Nawet począwszy od Riddla, no jest to jeden z braci Riddlów, którzy urodzili się w Rągowie. Jeden zresztą był nadwornym dyrygentem cesarza austriackiego w Wiedniu. Drugi był burmistrzem Rągowa, a trzeci był pastorem w Sorfitach, a przy okazji jeszcze miłośnikiem historii i archeologiem, i z jego przekazów, jego opisów właśnie wynika z tego, że prowadził te badania archeologiczne w okolicach Mrągowa. Tutaj opisuje bardzo konkretnie okolice Sorkwit, Maradek, okolicy właśnie tej gminy Sorkwity, no ale to też dotyczy jakby Mrągowa, prawda? A więc okazuje się, że te badania trwają bardzo, bardzo długo, od wielu, wielu lat. Ta spuścizna jest potężna, co prawda zawierucha wojenna zabrała nam większość eksponatów. Te Heimatmuzea nie były aż tak ważne już po wojnie, w momencie kiedy rodziło się, powiedzmy, jakby nowe społeczeństwo, trzeba było zapewnić podstawowe wartości, ale faktycznie ta świadomość później zaczęła wzrastać, a dzisiaj to już wiemy, że ten, kto nie szanuje historii, nie wart przyszłości, a więc bardzo duży nacisk jest na to, żeby faktycznie pokazywać naszą historię.
1: Przechodząc do kolejnej z muzealnych sal, trafimy również na wykopaliska archeologiczne, ale bardzo cenne wykopaliska, chociaż pozostałe oczywiście są też równie cenne. Chodzi o skarb z Czeszkowa.
0: Zdecydowanie, jeżeli mówimy o cenności wykopalisk, to dla świata naukowego to zdecydowanie Czeszkowo jest czymś bardzo wyjątkowym. Oprócz tego, że oczywiście powstały różne periodyki, różne zapiski na temat tej wystawy, to interesowało się tam wszystkim, tą całą kolekcją, oczywiście muzea z całej Europy, jeżeli chodzi o muzea archeologiczne. Czeszkowo jest ewenementem, które pokazuje na nowo, odświeża to na nowo, powiedzmy, tą historię naszego terenu. Jest tam bardzo dużo wątków, bo jednym z wątków jest oczywiście wątek pozostałości archeologicznych, ale to za tym idzie, otwiera tajemnicę, powiedzmy, gdzie zostało to znalezione, kto to zostawił, dlaczego zostawił, w jakim celu to zostawił, a jest tam bardzo dużo elementów takich pochodnych, które tworzą tą historię, i ta historia tak naprawdę jest na początku swojej drogi, ona się dopiero zaczyna. Pomimo tego, że mówimy o znalezisku z 2009-2010 roku, to jeżeli chodzi o ten czas, to i badania archeologiczne to jest dosyć świeży temat i on będzie kontynuowany na pewno. Oczywiście wymaga to dużych nakładów pieniężnych, dużych grantów, zaprojektowania całych tych wykopalisk, bo z tych badań nieinwazyjnych wiemy, że w tym miejscu leżą jeszcze eksponaty, które nie zostały wyciągnięte, no ale nie ma technicznie takiej możliwości na dzień dzisiejszy, bo wymaga to dużo, dużo więcej przygotowań. No ale tak czy inaczej, sam początek tej wystawy pokazuje, że to będzie niesamowita przygoda, no i historia, która pokaże, że ten nasz teren, który przez wiele, wiele lat uważany był za koniec świata, za Galindeo, jest tak naprawdę jednym z ważniejszych centrów Europy sprzed tysięcy lat.
1: Muzeum w Mrągowie po sezonie będzie otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach 9-16.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
5: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Muzeum w Mrągowie zachęca do odwiedzin także po sezonie. Obiekt mieści się w samym centrum miasta, w zabytkowym XIX-wiecznym ratuszu. Muzeum prezentuje bogatą historię regionu od czasów archeologicznych aż po współczesność. Zobaczymy tu eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych na ziemi mrągowskiej. Obejmują one okres od epoki kamienia przez epokę brązu aż po czasy nowożytne i panowanie zakonu krzyżackiego. Jest również część poświęcona rozwojowi dawnego Sensburga, dokumenty, mapy, militaria oraz pamiątki po dawnych mieszkańcach. Nie można również nie wspomnieć o cennym znalezisku, jakim jest skarb z Czaszkowa. Każda z muzealnych sal przenosi nas w inny okres historii. O jednej z nich opowie Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur.
2: W sali prezentowane są zasoby muzealne, które zostały wydobyte przez archeologów na terenie Mazur. Też głównie na terenie powiatu mrągowskiego. Najstarsze prezentowane artefakty są z II wieku przed naszą erą, czyli początek epoki żelaza. Zwiedzający na wstępie mogą zapoznać się z bardzo fajnym nagraniem prezentującym wędrówki ludów w całej Europie. Nagranie to uzmysławia, jak ludy przemieszczały się w V-VI wieku naszej ery, czyli krótko mówiąc, jak wcześni Bałtowie znaleźli się na naszym terenie, czyli na terenie południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego.
1: I co w poszczególnych gablotach zobaczymy, bo to też jest...
2: Zaczynamy od epoki żelaza, to jest II wieku przed naszą erą. Prezentowany jest tak zwany Złoty Wiek Bałtów na terenie Mazur. Mówimy tutaj ściśle o kulturze bogaczewskiej. W tym okresie zaczęto, czyli drugi wiek przed naszą erą, czyli ponad 2000 lat temu, w tym okresie zaczęto już na szerszą skalę stosować żelazo. No i pierwsza gablota prezentuje zdobycze, które zostały, można powiedzieć, pogrupowane w takie trzy główne kategorie. Jeśli chodzi o artefakty żelazne, pierwsza rzecz to są przedmioty, które służyły w życiu codziennym. No i mamy na przykład haczyk na ryby, który został wydobyty w okolicach Wyszemborka. Czyli tak jak mówiłem, są to bezpośrednio tereny nam bliskie. Ale mamy też w tej kategorii, mamy też na przykład takie szydło służące do szycia również z okolic Wyszemborka. No i też na przykład nożyce z Bogaczewa. To są takie przedmioty żelazne, które można powiedzieć zaliczyć do grupy takich przedmiotów codziennego użytku. Mamy też przedmioty, które służyły, można nazwać żelaznymi przedmiotami czy użytkowymi przedmiotami służącymi do walki. No i mamy na przykład groty, które zostały wydobyte na przykład bezpośrednio w jeziorze Czos, groty włóczni. Mamy też na przykład umbro tarczy, czyli to jest taka metalowa część środkowa na tarczy charakterystyczna, która spina całą tarczę i to jest akurat rzecz, która została znaleziona w Bogaczewie. Mamy też na przykład imacz tarczy, czyli taki uchwyt tarczy, gdzie trzymano z drugiej strony wewnętrznej części tarczy ręką, dłonią tarczę i ta część została wydobyta z okolic Wyszemborka. No i mamy też już w tym okresie pierwsze wzmianki w ogóle o ludach zamieszkujących współczesne Mazury. W tamtym okresie, czyli przełom to był okres, gdzie rozpoczynano handel bałtycki, czyli mówimy tutaj o sławnym, takim też medialnym pojęciu jak szlak bursztynowy. Z okolic Bałtyku, ale też i z okolic Mazur rozpoczynano handel bursztynem z Cesarstwem Rzymskim. Wtedy też w tamtym okresie po raz pierwszy wzmiankowano o galindach. Było to właśnie nawiązanie do tego, że przez tereny Mazur wiódł również szlak bursztynowy na południe Europy do Aquilei, czyli do Cesarstwa Rzymskiego. I nawiązując do tego właśnie, mamy w mrągowskim oddziale na przykład surowy bursztyn, Jest to bardzo charakterystyczna rzecz. Często zwiedzający nie zwracają na niego uwagi, ponieważ to jest taki niepozorny, chropowaty, większy kamień, ale jest on przy wypolerowaniu, no byłby, przypominałby współczesny bursztyn, który można spotkać w zakładach jubilerskich. A ten surowiec bursztynowy został znaleziony od niedaleko Mrągowa, bo właśnie w Wyszemborku. A jeśli chodzi o handel międzynarodowy, no to mamy najstarszą monetę właśnie z okresu rzymskiego, która została znaleziona w ruskiej wsi, czyli w niedaleko Mrągowa.
1: To jest najstarsza moneta, jaka znajduje się w Muzeum Mrągowskim?
2: Tak, to jest najstarsza moneta. Mamy jeszcze dirham arabski, ale to już jest starsza, dalsza historia.
1: Oczywiście też w tym czasie pojawiła się biżuteria. No skoro bursztyny, to też i biżuteria. Widzę tutaj korale, jakieś bransoletki być może.
2: Tak, ta wcześniejszy opis dotyczy najwcześniejszych znalezisk z epoki żelaza. Z czasem oczywiście mieszkańcy naszych terenów nauczyli się wyrabiać przedmioty w lepszy sposób, rozwinęło się hutnictwo, ale też i kowalstwo, więc również i rozwinęła się sztuka wyrabiania ozdobników czy ozdobień. No i mamy też taki bardzo ciekawy przedmiot. Mówimy o takich paciorkach ozdobnych, a co ciekawe, te paciorki są owinięte, czy takie kamyki paciorków są owinięte złotą folią, czyli można powiedzieć, że to taki złoty naszyjnik. Ten akurat, który prezentowany jest w naszym oddziale, został znaleziony w Bogaczewie. I w dalszym okresie właśnie epoki żelaza, kiedy już mamy bardziej skomplikowane, bardziej wyrafinowane ozdoby, no mamy gablotę poświęconą w sumie jednej funkcji użytkowej, o której dzisiaj wszyscy skorzystamy z tej funkcji, mianowicie z guzików. Tak? Guziki, które służą do połączenia dwóch połaci materiału. Wcześniej, dawniej, 2000 lat temu takich guzików nie było, więc trzeba było sobie jakoś poradzić w inny sposób, łącząc dwie części materiału. No i mamy na przykład w Mrągowskim oddziale całkiem pokaźną kolekcję szpili. Szpile brązowe, które służyły właśnie do połączenia dwóch materiałów. Te akurat kilkanaście sztuk zostały znalezione w Bogaczewie. Mamy też na przykład w Mrągowskim oddziale zapinki, które również zostały znalezione i w Bogaczewie, i w Wyszemborku. Bardzo fajne, bo one są bardzo ozdobne, bardzo takie wyrafinowane. No i mamy też prezentację tych zapinek na żywo, ponieważ mamy tutaj taki model naszej mrągowskiej Matyldy, która została ubrana właśnie w dawny sposób i gdzie te zapinki można zobaczyć, jak one faktycznie się wtedy prezentowały.
1: No i kolejne gabloty w tej samej sali, tutaj też bardzo ciekawe. Myślę, że dzieci bardzo zainteresowane są tym, co tutaj się znajduje.
2: Jeszcze w epoce żelaza, z epoki żelaza mamy na przykład pozostałości grobu końskiego. Takie groby były przygotowywane dla znaczniejszych członków plemienia. Często z znaczniejszymi wojownikami również grzebano ich konie. I mamy też właśnie w Mrągowskim oddziale muzeum czaszkę konia z epoki żelaza, a ponieważ te konie to była najcenniejsza rzecz, jaką wojownik ówczesny posiadał, to również i razem z koniem były też grzebane przedmioty, które służyły do pielęgnacji tego konia. Czyli mamy na przykład pozostałości drewnianego dużego grzebienia, którym czesano grzywę konia. Mamy też i bardziej rozbudowane, jeśli chodzi o takie walory artystyczne, kolejne zapinki, które są już bardziej nowsze. Te pochodzą z wędrówek ludów, czyli to jest około 6-7 wiek naszej ery.
1: Też bardziej ozdobne już te zapinki.
2: Są bardziej ozdobne te zapinki, ale na przykład zapinka jedna pochodzi z niedaleko nas, Pozmacha.
1: Kolejne to już narzędzia, które służyły do polowania, do walki.
2: Kolejna gablota prezentuje również, to jest czasy już kolejne, czyli idziemy tak chronologicznie coraz dalej, to jest wiek 8-9, czyli już bardziej czasy których jest coraz więcej przedmetów, artefaktów. Te przedmioty nie są znajdywane tylko i wyłącznie w grobach. No i mamy tutaj na przykład pozostałości po sprzęcie bojowym, czyli na przykład topór żelazny, no niestety z nieznanego miejsca. Mamy też i miecz żelazny, niestety też z nieznanego miejsca, ale na przykład z okolicy mamy grot włóczni i oszczepów, które zostały znalezione na cmentarzysku w Kętrzynie. No i też nawiązując już do tego, o czym mówiliśmy, czyli o handlu bursztynem, mamy też i na przykład bursztynowy fragment, który należał do okucia takiego rogu prezentowany w Mrągowie. No i też już wspomnieliśmy o tym, że mamy też kolejną monetę w Mrągowie. To jest siekaniec, czyli takie część monety, połowa dirhamu arabskiego, który został znaleziony w okolicach Reszla.
1: I co ciekawe, są tutaj też pierwsze spławiki, czyli wiadomo, czym pierwsi mieszkańcy się zajmowali.
2: Mamy też spławiki, ten akurat jest bardzo ciekawy, bo on jest wykonany z kory drzewa. Mamy też taki bardzo ciekawy fragment, taki element, który jest prezentowany. Mamy oryginalny element enkolpionu, czyli takiego relikwiarza, które noszono na piersi. To była taka szkatułka, można powiedzieć, taka część zamykana, w której zamykano na przykład zapisane pierwsze słowa modlitwy, tak, które miały chronić. To były takie pierwsze fajne, ciekawe relikwiarze. Co ciekawe, mamy w Mrągowie kopię takiego relikwiarza, które można sobie wziąć, on wisi przy ścianie, można sobie wziąć i zobaczyć, jak to funkcjonowało.
1: No i ostatnia gablota. Są tu topory, naszyjniki, groty i oczywiście też zapinki.
2: Ostatnia gablota prezentująca średniowiecze, to już są czasy państwa krzyżackiego, to jest XIII-XIV wiek, czyli okres już podboju Prusów i bezpośrednio po podboju plemion pruskich przez zakon krzyżacki. Czyli mamy tutaj na przykład topory, mamy tutaj groty żelazne, mamy noże bojowe, ale mamy też i naszyjniki, mamy taki ciekawy naszyjnik z żelazny, który jest prezentowany i często zwraca uwagę, bo on jest taki wydłużony, on był nakładany na szyję, on dawniej nie był taki wydłużony, więc to nie jest tak, że właściciel tego naszyjnika miał taką długą szyję. To jest tylko i wyłącznie współczesna pozostałość po tym, co było. Ten naszyjnik służył do tego, żeby prezentować po prostu swoje bogactwo. Naszyjnik jest żelazny, więc brązowy, przepraszam, więc właściciel takiego naszyjnika na pewno wzbudzał respekt i powagę wśród swoich współplemieńców. Mamy też bardzo wiele różnych takich ozdób zapinek, na przykład zapinki z monet, też bardzo ciekawe, zwłaszcza na pewno dla numizmatyków. Mamy też i naczynia miniaturowe z tamtego okresu, z okolic na przykład Reszla.
1: Nie wszystkie wykopaliska udało się wydobyć w całości, więc one później musiały być sklejone.
2: Tak, w momencie, kiedy archeolodzy znajdują różnego rodzaju pozostałości, na przykład naczyń glinianych, no to oczywiście każdego interesuje, jaki był kształt tego naczynia, więc mamy tutaj w mrągowskim oddziale wiele naczyń, które zostały zrekonstruowane, odtworzone, no i też między innymi, jeśli chodzi o to naczynie, o którym mówiłaś, to jest to miniaturowe naczynie z okolicy właśnie Reszli. Tutaj mamy też bardzo ciekawy z czasów krzyżackich artefakt, a mianowicie mamy w mrągowskim oddziale kobiecy nożyk takiej ozdobionej pochewce, który został również ozdobiony takim pazurem niedźwiedzia.
1: Muzeum w Mrągowie po wakacjach czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9-16. Trzeba pamiętać, że kasa biletowa czynna jest do 15.30. Wtedy następuje też ostatnie wejście. Cena biletu to 15 zł. Można również zakupić bilety ulgowe w cenie 10 zł.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś w programie pierwszy rajd kobiet. Wydarzenie zawita do Mrągowa 19 września. Zainteresowane panie wciąż mogą się zapisywać.
3: Oczywiście ruszamy z Mrągowa. Później jedziemy do Reszla, Świętej Lipki, Kętrzyn, Leśniewo Górne na Śluzę Mazurską. Zahaczamy także Ogierzycko. Zajeżdżamy tam do Twierdzy Bojen. Tam będzie poczęstunek. I wracamy do Mrągowa. I oczywiście na trasie będą niespodzianki, nawet sesja fotograficzna, ale to już dla wtajemniczonych.
1: Będzie też o Mrągowskim Muzeum. O tym, czego można się tam dowiedzieć i co zobaczyć. Już 19 września panie wyjadą w podróż, ponieważ odbędzie się pierwszy rajd kobiet. To wydarzenie organizowane jest przez Fundację Koperta Marzeń. Za chwilę dowiemy się trochę więcej o tej inicjatywie, bo ze mną w studium Meloradia jest Ania Siwicka, która jest organizatorką tego wydarzenia. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Skąd w ogóle pomysł na taką inicjatywę?
3: A więc tak, może zacznę od tego. Jestem inicjatorką tego wydarzenia. Bardzo lubię wspierać kobiety. Chciałam po prostu zrobić coś nietypowego dla kobiet. Żeby to nie była zwykła impreza. Zależało mi, aby połączyć tą motoryzację z integracją, trochę szaleństwa, no a przede wszystkim profilaktykę. I tak właśnie narodził się pierwszy warmińsko-mazurski rajd kobiet.
1: Mm-hmm. Jaki jest cel tego wydarzenia?
3: Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby tego dnia integrować się, żeby to był bardzo fajny, świetny dzień dla nas, dla kobiet, żeby wszystkie mogły się poznać, oderwać od codzienności. No ale przede wszystkim to najważniejsza w tym wszystkim jest profilaktyka zdrowotna. Po raz pierwszy w Mrągowie pojawi się u nas cytobus dzięki wsparciu marszałka Warmii Mazur. No i oczywiście chcemy, żeby połączyć zabawę z profilaktyką i żeby powtarzać to cyklicznie co roku.
1: Mhm. Którędy będzie prowadzić trasa?
3: Oczywiście ruszamy z Mrągowa. Później jedziemy do Reszla, Świętej Lipki, Kętrzyn, Leśniewo Górne na Śluzę Mazurską. Zahaczamy także Ogierzycko. Zajeżdżamy tam do Twierdzy Bojen. Tam będzie poczęstunek. Na powrocie wracamy do Mrągowa. No i oczywiście tam na trasie będą niespodzianki, między innymi nawet sesja fotograficzna, ale to już dla wtajemniczonych.
1: Rajd kobiet, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do pań, ale czy panowie również mogą wziąć udział, czy raczej nie?
3: Był taki zamysł, że wezmą tylko i wyłącznie kobiety, no ale z uwagi na potrzeby niektórych kobiet po prostu potrzebowały kierowcy, bo będą to duże auta, więc oczywiście jak najbardziej też, ale będą musieli wyglądać jak kobiety, więc w perukach zapraszamy.
1: Aż tak?
3: Tak.
1: Start i meta. Kiedy, gdzie i o której?
3: Spotykamy się 19 września na placu Rocha, na tak zwanym placu Rocha, na ulicy Piłsudskiego. Oficjalny start będzie właśnie z tego miejsca i po tej całej trasie wracamy także na plac Piłsudskiego, gdzie odbędzie się finał. Tutaj finał nie będzie kończył się tylko rozdaniem medali, bo później zagra nasz świetny zespół mrągowski 12 godzin, a następnie DJ będzie nas rozbawiał do północy. A później my jako kopciuszki do 12 kończymy zabawę i wracamy do domów. Oczywiście chciałabym z tego miejsca bardzo, bardzo od razu przeprosić mieszkańców, którzy mieszkają nieopodal placu Piłsudskiego za tą imprezę, która będzie się odbywała właśnie tego dnia.
1: Ale to na placu Piłsudskiego, tak jak kiedyś, dawniej dyskoteki były na Rohan.
3: Zgadza się. Wracamy do tych pięknych lat. Więc dlatego mówię, chciałabym bardzo, bardzo przeprosić od razu z góry za hałas, który będzie do północy się odbywał. No a później jako kopciuszki wracamy do domku.
1: Także ja dziękuję serdecznie, no i oczywiście zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Trzeba się jakoś rejestrować, zapisywać?
3: Tak, oczywiście. Przez stronę na Facebooku Koperty Marzeń jest link do zapisów, tam jest formularz, wszystkie szczegóły są opisane. Oczywiście wszystkie osoby, które już są wtajemniczone, dostaną rozpiskę drogą mailową, tak jak na przykład ankiety do cytobusa, na cytologię i cały program.
1: Dużo pan się zgłosiło już teraz?
3: Tak, ponad 130.
1: Jest jakiś limit, czy nie?
3: Tak, na początku miało być 50. Ale z uwagi na to, że bardzo nie lubię się ograniczać. A tym bardziej, że wiem, że bardzo fajne osoby będą brały udział podczas rajdu, więc czym więcej nas, tym bardziej kolorowo. Oczywiście chcę zaznaczyć, że praktycznie wszystkie kobiety będą poprzebierane. Tematyka jest dowolna, więc będzie kolorowo, będzie zabawnie. No i przede wszystkim będzie profilaktyka, o którą zadbam, żeby każda kobieta ją przeprowadziła.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję, do widzenia.
1: Teraz zmieniamy temat. Wakacje już za nami. To był intensywny czas w muzeum w Mrągowie. Drzwi są jednak dalej otwarte dla zwiedzających, ale teraz zmienią się godziny funkcjonowania muzeum. Muzeum będzie otwarte od poniedziałku do soboty. O tym wyjątkowym miejscu na mapie Mrągowa opowiada Tomasz Wasilewski z mrągowskiego oddziału Muzeum Warmii i Mazur.
4: Tutaj krzyżował się szlak bursztynowy. Tutaj mieszkali ludzie, którzy chłonęli wszystko to, co przybywało do nich z zachodu, południa, czy północy, czy ze wschodu. A więc ta wymiana kulturowa. Zresztą cała ta wystawa pokazuje, jak bardzo skomplikowane, ale niesamowicie wymieszane jest nasze środowisko pod względem właśnie archeologicznym, że nie mamy tutaj jednego sprecyzowanego, powiedzmy, kierunku geograficznego, że tutaj tak naprawdę krzyżuje się wszystko i to jest właśnie niesamowite w tym wszystkim, jak bardzo różnorodny jest ten teren, a to czaszkowo. Oprócz tego, że oczywiście ma wartość materialną, bo znajdujemy tutaj elementy srebrne i złote, prawda? Ale też właśnie na przykład wyroby artystyczne. To, co się dzieje, powiedzmy, na tej wystawie z tymi eksponatami, to jest wyrób, który jest po prostu niemożliwy dla dzisiejszych artystów, którzy robią taką biżuterię. Przyjeżdżają, oglądają, podziwiają. To jest coś niesamowitego. A przy okazji oczywiście, tak jak już wspomniałem, te historie i tutaj przy okazji mitologia. Można zauważyć różne zoo czy amorficzne stworzenia, które są pokazywane na tym. Trzeba po prostu zobaczyć. Trzeba się wgłębić w to troszeczkę. Na pewno nie jest to, nie ma tych elementów dużo, ale naprawdę można poświęcić dużo czasu na to, żeby zagłębić się w to, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę niesamowita rzecz. Można się do tego przyłożyć i wtedy otworzą się takie wrota historii niesamowite, które zaproszą do takiego niesamowitego, magicznego świata. To jest właśnie to czaszkowo, które polecam jeszcze zobaczyć, bo tak jak wspomniałem, to początek, później będzie to kontynuowane. No i przy okazji ktoś, kto nabędzie dzisiaj wiedzy, będzie mógł zweryfikować to za jakiś czas, czy dzisiejsze, powiedzmy, opowiadanie o tej wystawie jest prawdziwe, czy to się nie zmieni narracja, powiedzmy, za kilka lat i się okaże, że jednak domysły na dzień dzisiejszy były błędne, a może jednak się potwierdzą. Zapraszam serdecznie, bo wystawa jest naprawdę niesamowita. Tak naprawdę to ma też jeszcze wymiar, powiedzmy, jakby zrozumienia tego, co się pojawia na tych późniejszych salach, bo z czasem już w sumie mamy teraz dostęp już do wszelakich mediów, do książek, do opracowań, a więc te czasy na pewno, powiedzmy, jakby tak okazują się bardziej przystępne dla nas, bo mamy więcej informacji pisanej, mamy więcej informacji, która jest dosyć modna w tej chwili, a więc wszystkie te seriale czy filmy historyczne mówiące o początku na przykład, powiedzmy, polskości, chociaż na tym terenie trudno mówić o polskości, ale jakby tak, żeby gdzieś tam uwidocznić te powiedzmy datowanie, to tak mniej więcej to wygląda, ale też pokazuje tą niesamowitą różnicę. No dzisiaj mieszkamy, powiedzmy, w Polsce, jesteśmy w Polsce i tak przyjmujemy i większość młodzieży, która przychodzi tutaj, bo bardzo często, powiedzmy, prowadzimy lekcje czy spotkania z młodzieżą, nie zastanawiając się nad tym, twierdzi, że tutaj jest Polska, była Polska. Mało tego, możemy nawet mówić o Słowianach, bo jakby jesteśmy kulturowo przynależni do Słowian, tak nam się wydaje. Nic wręcz przeciwnie, jest zupełnie inaczej, a więc uświadamiamy, że ani tutaj nie było Polski, ani nie było tutaj Słowian, a więc pokazujemy tą historię właśnie. I te wszystkie gabloty, które pokazują, powiedzmy, te eksponaty, które są przy okazji podpisane są, prawda, opowiadając nam o czasach, powiedzmy, przed, powiedzmy, chrześcijańskich, później chrześcijańskich, pogańskich w międzyczasie, pokazują, jak bardzo wymieszane to jest, jak tutaj właśnie to ponownie jakby stwierdzę, że ta kulturowość się tak bardzo łączyła i tutaj, powiedzmy, mieszała. A więc to wszystko jest nam coraz bliższe, bo mamy coraz większy dostęp do, po prostu do wartości naukowych i możemy sami sobie to zweryfikować w tej chwili, bo każdy z nas ma kompendium wiedzy w postaci telefonu, komputera, internetu, prawda, a więc bez większego problemu. Tak, cały czas nadal, jeżeli ktoś wejdzie w tą historię naszego terenu, przechodząc z gabloty do gabloty, przechodząc z planszy do planszy, poznaje coś nowego. Za każdym razem można wyciągnąć coś ciekawego i cały czas, powiedzmy, jakby można szukać samemu tej tożsamości naszych przodków. Chociaż z drugiej strony, tak, my już kiedyś rozmawialiśmy o ten temat, że trudno jest jakby znaleźć dzisiaj współcześnie rodziny, które mają tutaj, powiedzmy, głębsze korzenie. Zastanawialiśmy się długo, jak to wygląda a propos właśnie tych korzeni, a na terenie, powiedzmy, Warmii, Mazur w zasadzie, Mrągowa, jest mało takich rodzin, które mają tutaj, powiedzmy, są pokoleniowe, z pokolenia na pokolenie. Ale to nie znaczy, że jeżeli mieszkamy tutaj, jeżeli czujemy się mieszkańcami Mrągowa, to nie możemy czuć się tymi mieszkańcami Mrągowa. Właśnie chyba na tym to polega, żeby ta właśnie świadomość tego, kto tu mieszkał przed nami, kto budował to społeczeństwo, jaka była kultura, jakie były różnice, bo to chyba jest najfajniejsze. Właśnie te różnice, bo dzisiaj to się sprowadza wszystko do jednego poziomu, ale jakie były różnice? Pokazuje, że każdy z nas może właśnie, na przykład zaczynając odwiedzając naszą wystawę, zacząć tą przygodę samemu, prawda, jak mieć ten wstęp w muzeum. I muzeum chyba ma takie zadanie, żeby zaszczepić, gdzieś tam zainteresować. A później to już jest praca. Praca, ale to z ciekawości. To praca kojarzy nam się z czymś, co jest wymagane, ciężkie, zarobienie pieniędzy. A tutaj ta praca raczej jako hobby, jako powiedzmy taka zajawka młodzieżowym językiem, żeby faktycznie było. I to też nas cieszy jako pracowników muzeum, że coraz więcej młodych ludzi przychodzi i pyta się o szczegóły. Wstydem chyba nie jest się przyznać do niewiedzy, ale czasami jesteśmy zmuszeni do takiej głębszej retrospekcji, do głębszego zagłębienia się w dany temat, żeby faktycznie nie być zaskoczonym. Nie ma ludzi nieomylnych, ale też nie mamy, powiedzmy, tej wiedzy pełnej, no bo wiadomo, że człowiek musi się rozwijać w którymś tam kierunku, ale staramy się cały czas na bieżąco, powiedzmy, weryfikować to, a później przekazywać to. A więc dzięki też gościom, którzy przychodzą do muzeów, dowiadujemy się mnóstwa rzeczy, które później możemy faktycznie rozwinąć.
1: Jeśli jest ktoś, kto jeszcze nie był w Mrągowskim Muzeum albo był bardzo dawno, to warto tam zawitać. Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9-16. Trzeba jednak pamiętać, że kasa biletowa otwarta jest do 15.30 i wtedy odbywa się ostatnie wejście.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Swój artystyczny świat już niebawem otworzy przed mieszkańcami Mrągowa Marta Szymborska. Poezja, taniec, obraz i muzyka, czyli instalacja. To wszystko 20 września w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Martą Szymborską, utalentowaną mrągowianką. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, hej.
1: Instalacja to oczywiście jedno z działań, które obecnie przygotowujesz, ale to nie wszystko. Jesteś stypendystką stypendium artystycznego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest okazja, żeby ci oficjalnie pogratulować, więc gratuluję.
5: Dziękuję bardzo.
1: Jest czego gratulować, dlatego że niełatwo było zakwalifikować się do grona stypendystów, bo w sumie nieliczne jest to grono. W naszym powiecie jesteś jedyną osobą.
5: Tak. Tak, w naszym powiecie jestem jedyną osobą, jeśli chodzi o taką dziedzinę tańca, bo tak zostało to zakwalifikowane. Jesteśmy we dwie z Angeliką Stawisińską, która jest z Olsztyna i realizuje projekt też w dziedzinie tańca.
1: Co w ramach tego projektu, który ty przygotowujesz, co w ramach tego stypendium chciałabyś zrobić?
5: Tak naprawdę jestem na finiszu tego stypendium, bo ono trwa od maja do października. Już na ten moment wydałam tomik poezji, który tak naprawdę jest takim startem do tego, co teraz będzie się wydarzało. Jest to tomik poezji pod tytułem Pępowina, na który składają się wiersze mojej mamy Hanny Szymborskiej i moje. I tak naprawdę dla mnie jest to debiut poetycki. Ale też w związku z tym, że jestem osobą, która bardziej jakoś wywodzi się z tańca, to dla mnie jakoś ta poezja istnieje bardziej w ruchu, więc moim takim zamysłem na to, żeby jakoś pokazać swoje teksty, było to, żeby je pokazać nie tylko w formie pisanej, ale przede wszystkim w takiej formie artystycznej, gdzie się przenikają różne dziedziny sztuki i każdy może jakoś odebrać to, co się zadziewa artystycznie, jakby w swój indywidualny sposób i bardziej być, doświadczać, czuć w taki sposób.
1: Hanna Szymborska, mrągowska poetka, myślę, że słuchacze o tym doskonale wiedzą, ale Marta Szymborska, no tutaj wiadomo, Marta Szymborska, zbieżność nazwisk nie jest oczywiście przypadkowa. No właśnie ty nie jesteś z tej strony poetyckiej, bardziej ten taniec, tak? Tutaj z tej strony cię nie znaliśmy.
5: Jasne, i też dla mnie to jest taki początek, bo trochę otwieram się też na inne sfery. Myślę, że to jest też związane z wiekiem, z dojrzewaniem takim po prostu ludzkim. Moja mama jest takim elementem trochę ośmielającym, ponieważ ona tworzy poezję już dosyć długo. Ja te wiersze pisałam bardziej tak w momentach, w których jakby była taka potrzeba i one zostawały gdzieś w komputerze, w domu, na kartce. Natomiast chodził za mną taki pomysł już od dłuższego czasu, żeby jakoś te wiersze, teksty odkryć, ale też właśnie odkryć w jakiejś takiej trochę innej formie, nie tylko w formie pisanej, nie tylko w formie książki i stąd to właśnie połączenie.
1: Jesteś gotowa na to, żeby wyciągnąć je z szuflady?
5: No na to wygląda, że ta gotowość się we mnie pojawiła. Jestem na innym etapie życia, jakoś bardziej ten świat wewnętrzny, odczuwanie są dla mnie teraz jakoś takie bardziej naturalne.
1: Tytuł Pępowina, bo cały czas mówimy jeszcze o tomiku, który w ramach stypendium pierwszy się pojawił. Tytuł Pępowina i tutaj też myślę, że zrozumiały dla słuchaczy, wiadomo o co chodzi.
5: Tak, tytuł jakby bierze się oczywiście z tego połączenia z moją mamą, ale też idzie dalej, bo w tej instalacji, w tym projekcie trochę tak tkam połączenia z różnymi osobami i zaprosiłam też do współpracy różne osoby, które gdzieś na mojej drodze twórczej się pojawiły i są to osoby takie jak na przykład Tu i Teatr Tańca, czyli grupa taneczna, którą prowadzę w Centrum Kultury. Są to dziewczyny, które ze mną pracują tanecznie i tutaj jakoś włączyły się też w trochę innej formie, ale ruchowej. Będą podczas tej instalacji, będą współtworzyć to wydarzenie Justyna Zapała, która będzie tworzyła muzykę. Z nią też moje drogi jakoś połączyły się dosyć dawno temu. Tworzyła ona muzykę do spektakli tanecznych, które realizowałam wcześniej. Jest Justyna Połomska, która też w takiej, może nietypowej formie wystąpi, ale też będzie prezentowała teksty, również zaśpiewa piosenkę, więc bardzo jestem ciekawa też, jak to wszystko się połączy. Jest Dorotka Sadłowska, którą też spotkałam na swojej drodze zawodowej, która też będzie prezentowała teksty moje i mamy. Jest Gabrysia Łozowska, która kiedyś jako mała dziewczynka przyszła do mnie do zespołu tanecznego, teraz jest choreografką, instruktorką i kontynuuje w Centrum Kultury jakby pracę z mrągowską sceną tańca. Więc jest Ala Naworska ze swoją córką, więc to jest też taki bardzo, bardzo ciekawy łącznik pokoleniowy. Mama z córką wystąpią, zaprezentują przepiękny, nie chcę zdradzać szczegółów.
1: Wszystko. Tak, mama z córką, łącznik pokoleniowy oczywiście, ale w ogóle kobiety wszystkie utalentowane. Od właśnie takiej młodej Poli, małej dziewczynki Poli Naworskiej, po Hannę Szymborską, twoją mamę, więc tutaj kobiety w różnym wieku, ale które gdzieś na twojej drodze się pojawiły.
5: Dokładnie tak, właśnie ta międzypokoleniowość, bycie w różnym wieku i to, jak to się wszystko przenika i łączy, myślę, że będzie bardzo ciekawym elementem. Żałuję, że nie mamy tu za dużo mężczyzn, ale mężczyźni pojawią się w formie wsparcia takiego technicznego, bo będzie Mariusz Otkiński, który zadba o dźwięk, i Kuba Demecki, który zadba o światło. No i to jakby dzieje się też w partnerstwie z Mrągowskim Centrum Kultury.
1: Mhm. Instalacja. Co mamy przez to rozumieć? Co się pod tym kryje? Co będzie można zobaczyć?
5: Instalacja, no to jest takie słowo, które ma połączyć to, że nie jest to jedna dziedzina sztuki, że jakoś to wszystko się ze sobą przenika, łączy, że to jest coś więcej niż tylko sama poezja, że to jest coś więcej niż tylko sam taniec, niż muzyka, że to jest jakieś takie połączenie na głębszym poziomie sensów, dziedzin, odczuwania, doświadczania, i chciałabym, żeby osoby, które będą z nami tego dnia, jakoś też mogły się odnaleźć w tym świecie, jakby żeby były jego uczestnikami, a nie odbiorcami, żeby jakoś czuły się częścią tego świata.
1: Taniec przez wiele lat ci towarzyszy, a pamiętasz, jakie były tego początki, jak rozpoczynała się twoja droga artystyczna, droga taneczna, może wcześniej było coś innego w dzieciństwie, jak to wyglądało?
5: No właśnie taniec był ze mną w zasadzie od najmłodszych lat. Moja mama wspominała mi, że jako mała dziewczynka biegałam na paluszkach i sobie coś tam pląsałam. Też uwielbiałam jakby w naturze chodzić po drzewach, gdzieś biegać, skakać, i w zasadzie zaczęłam tańczyć w szkole podstawowej. Jak usłyszałam, że są zajęcia akurat w naszym Domu Kultury, że moje koleżanki chodzą na zajęcia taneczne, to jakoś tak poczułam taki zew natury i po prostu od razu się tam znalazłam. No i ta moja droga przez taniec była różna, bo oczywiście odchodziłam od niego i wracałam, ale jakoś zawsze czułam, że taniec jest moją drogą i on jest, był i myślę, że będzie zawsze ze mną.
1: Przez wiele lat w związku z tym jesteś związana z Mrągowskim Centrum Kultury, wcześniej Centrum Kultury i Turystyki.
5: Tak, tak, tak. Tak, tańczyłam tam jako mała dziewczynka w zespole tanecznym. Najpierw prowadziła go Wanda Haas, potem Małgorzata Rafałowska. Z Małgorzatą Rafałowską do tej pory mamy kontakt. Mam mnóstwo przyjaźni i przyjaciół, znajomych, których poznałam właśnie w tamtym momencie również.
1: Takie mam pytanie do ciebie. Czy człowiek z duszą artystyczną trochę inaczej postrzega świat?
5: Zapewne. Zapewne są momenty, w których wrażliwym osobom trudno się odnaleźć. Natomiast ja mam też tą cechę, że jakoś się odnajduję. Mam też różne inne talenty, które pozwalają mi w tym świecie funkcjonować, być i się odnajdywać, ale faktycznie gdzieś w głębi duszy jestem tą wrażliwą i delikatną osobą i świat sztuki jest dla mnie tym najbardziej takim prawdziwym, naturalnym, w którym się najlepiej czuję.
1: Ta wrażliwość czasami nie pomaga w trudnych sytuacjach.
5: I nie pomaga, i też potrafi pomóc, bo lepiej czujemy drugiego człowieka, lepiej rozumiemy różne słabości, ale też faktycznie bywa to trudne.
1: Od maja właściwie trwają twoje przygotowania do projektów, do tych działań w ramach stypendium Marszałka. Jest pępowina, będzie instalacja. Co jeszcze?
5: W zasadzie tyle, bo ta instalacja jest takim finałem tego projektu artystycznego i tego mojego stypendium. Natomiast też mam takie poczucie, że to otwiera w moim życiu też trochę inny kierunek, że nie tylko ten taniec jakoś będzie istniał, ale być może coś innego. I też bardzo jestem otwarta na to, że być może, nie wiem, ktoś będzie, komuś się to spodoba, być może będzie możliwość przeniesienia tego w jakieś inne miejsce. Będzie też z tego taka relacja fotograficzna, którą zrealizuje Ewa Dolińska-Baczewska. Będzie też ślad taki filmowy, więc mam nadzieję, że to gdzieś też pójdzie w świat i być może, nie wiem, komuś się to spodoba, być może ktoś się w tym odnajdzie, być może będzie szansa na to, żeby w tej, czy może w nieco innej formie to pokazać raz jeszcze.
6: Czyli instalacja nie będzie finałem, takim końcem, tylko ma być początkiem nowej drogi?
5: Tego nie wiem. Zdecydowałam się jakby wystartować w tym konkursie na stypendium, bo wiedziałam, że jakby w tym momencie swojego życia tworzę to coś troszkę innego. I nie wiem, co to otwiera, ale mam nadzieję, że to jest jakiś nowy kawałek mnie i nowy kawałek artystycznej drogi, która się otwiera.
6: Jakie masz plany na przyszłość? Też związane z tańcem?
5: Bardzo ciekawe pytanie, którego się nie spodziewałam. Moje plany tworzą się jakoś w trakcie życia. Jestem przez bardzo wiele lat związana z Mrągowskim Centrum Kultury i tam pracuję i jakoś tak trochę czuję, że to jest mój drugi dom, ale też bardzo wiele się w tej kulturze zmienia. Nie wiem, jak moje życie będzie wyglądało za lat parę. Też jakoś przez cały okres życia jakoś zawsze się rozwijałam i starałam się zdobywać nowe jakieś kwalifikacje, więc po drodze jest też terapia tańcem i ruchem, jest coaching, teraz jest psychoterapia, więc też bardzo otwieram się w tą stronę i jakoś kontakt z drugim człowiekiem, taki autentyczny, bliski w relacji jest dla mnie bardzo ważny. Być może to będzie jakaś część mojej dalszej ścieżki zawodowej.
6: Terapia tańcem i ruchem. Różne są formy terapii. Tańcem też można poprowadzić terapię, można jakoś zmienić kierunek swojego myślenia poprzez taniec?
5: Bardzo, bardzo można. Od jakiegoś czasu, od kilku lat prowadzę jako poruszalnia takie zajęcia tańca intuicyjnego, ale też warsztaty rozwojowe poprzez ruch. Przez te lata też zauważyłam, jak to potrafi zmieniać, bo kiedy jakby przychodzimy na takie zajęcia, to też kontaktujemy się z własnym ciałem, przede wszystkim z tym, co czujemy, a my jako ludzie na co dzień często od tego czucia jesteśmy po prostu odłączeni. Dużo się dzieje w naszych głowach, myśli po prostu galopują, podążają w jakieś nieznane ścieżki, wyprowadzają nas czasem na manowce, a taka chwila uważnego zatrzymania się, skonfrontowania ze sobą, ze swoim ciałem, z oddechem, pomaga nam tak trzeźwiej spojrzeć na to, co robimy, co czujemy, w którą stronę idziemy.
6: Można się wtedy wyłączyć albo po prostu zatrzymać tego nitwę myśli?
5: Jak najbardziej. Właśnie nie chodzi w tym wszystkim o wyłączenie, tylko o to, żeby jakoś...
6: Przełączenie to, co, może właśnie.
5: Tak, jakoś o przełączenie może bardziej uwagi, o to, żeby to, co robimy, było robione też jakby z takim wewnętrznym kompasem, z poczuciem, że idziemy w dobrą stronę, że postępujemy w zgodzie ze sobą.
6: Komu dedykowana jest instalacja? Kogo chciałabyś zaprosić? Kogo byś chciała widzieć?
5: Zapraszam wszystkich, których to w jakiś sposób zawoła, którzy poczują, że jest to też kawałek ich świata, którzy jakoś w artystycznych sferach czują się jakoś dobrze, którym wrażliwość jest bliska. Słowo, czucie, ruch, muzyka, ale myślę, że każdy, kto przyjdzie, znajdzie coś dla siebie.
6: Więc pozostaje nam tylko zaprosić. 20 września
5: o godzinie 17 w budynku przy ulicy Warszawskiej 34. Jest to stare kino Mazur, które kiedyś istniało w Mrągowie, potem był tam też sklep Rossmann, więc w tej chwili jest to wolna przestrzeń, w której zadzieje się to, co tworzymy.
6: I oczywiście wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Mrągowie kończy 80 lat. Z tej okazji 26 września odbędą się obchody tego wyjątkowego jubileuszu. O tym, co będzie się działo tego dnia, opowiada Jan Parda, dyrektor pierwszego LO.
7: Będą spotkania w różnych konfiguracjach, w różnych miejscach. Będziemy gotowi, aby być w szkole do momentu, dopóki ostatni uczestnik naszego zjazdu nie opuści jej murów. O godzinie 19:00, prawdopodobnie jeszcze godzina jest do ustalenia, odbędzie się dla ogromnej grupy absolwentów uroczysty bal. Tyle, jeśli chodzi o takie ogólne informacje, natomiast szczegóły zna nasza szefowa organizacyjna uroczystości, pani profesor Wioletta Łotysz, i ją poproszę o to, żeby podała nieco więcej szczegółów.
6: Podejrzewam, że kadra pedagogiczna właśnie w tym okresie, oprócz swojej pracy zawodowej, ma też dużo pracy związanej z przygotowaniami tego wyjątkowego jubileuszu.
8: Dzień dobry, Wioletta Łotysz, polonistka pierwszego LO. Tak, zgadza się, jesteśmy w tak zwanym ferworze walki, jeśli chodzi o czas, dlatego że musimy przygotować się do pracy nauczycieli, ale także do właśnie tego wydarzenia, które będzie wydarzeniem lokalnym, środowiskowym. Stąd liczne działania, które podejmujemy, mające na celu uatrakcyjnić czas, który spędzą u nas absolwenci. Będziemy więc mieli okazję posłuchać wspomnień. Mamy nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby przyjrzeć się zdjęciom starym i posłuchać różnych anegdot. Natomiast w Domu Kultury na pewno będzie wiele wartościowych przemówień. No i wystąpią także prelegenci, którzy będą mieli swoje wykłady. Będą to pan profesor doktor habilitowany Piotr Sobotka oraz pan doktor Mateusz Przybysz, którzy będą mogli zająć stanowisko nie tylko jako absolwenci naszej szkoły i powspominać szkołę, ale także przedstawić wyniki swoich naukowych odkryć, badań. Oprócz wymienionych przeze mnie panów będą także wypowiadać się na temat szkoły, ją wspominać, związani z tą szkołą przyjaciele oraz różne ważne osoby, które zechciały przyjąć nasze zaproszenie, choćby takie jak pani kurator Warmińsko-Mazurska, która na pewno będzie chciała także kilka słów o naszej szkole powiedzieć, czy pan starosta.
6: To wydarzenie skierowane jest oczywiście do absolwentów, ale nie tylko, bo do społeczności miejskiej również.
8: Tak, zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy są zainteresowani, żeby poznać bliżej no właśnie 80 lat naszego trwania, dlatego że w Domu Kultury będziemy mieli przyjemność oglądać ożywione zdjęcia, które będą takim miłym, mam nadzieję, przypomnieniem, reminiscencją minionych lat. No i przy okazji posłuchać różnych absolwentów, którzy będą dzielić się wrażeniami z czasów swojej młodości. Będziemy mieli okazję posłuchać pana Alickiego, pana Kulika, czyli osoby, które tutaj spędziły bardzo dużo czasu i pamiętają, powiedziałabym, takie początki tejże placówki. Także serdecznie zapraszamy, niezależnie od tego, czy ktoś jest absolwentem naszej szkoły, czy też po prostu mrągowianinem i chce się przyłączyć do tej celebracji.
6: O 80 lat może się nie cofniemy, ale czy możemy się cofnąć do czasów, kiedy państwo podjęli tutaj pracę? Jak ta szkoła wtedy wyglądała? Pamiętacie pierwsze dni?
7: Jeszcze raz Jan Parda. Pamiętam, pierwsze dni było to 21 sierpnia 1995 roku, kiedy zostałem zatrudniony przez ówczesnego świętej pamięci już dyrektora Antoniego Wróbla. Wówczas nie było to pierwsze liceum ogólnokształcące, był to zespół szkół. No i pamiętam, były to wakacje, ale taki intensywny okres przygotowywania się do nowego roku szkolnego. Dla mnie było to nowe, jak gdyby nowa praca, nowe wyzwanie, więc no, jak gdyby bardzo mocno angażowałem się w to, żeby tą pracę wykonać dobrze, żeby przygotować szkołę do rozpoczęcia roku szkolnego. No ale pamiętam pierwsze kontakty z nauczycielami, pierwsze kontakty z pracownikami szkoły bardzo pozytywnie, no i trwam tu 31 lat, od 9 lat mam przyjemność kierować tą placówką. Tu poznałem swoją żonę. W pierwszych dniach swojej pracy po niespełna roku pobraliśmy się i do dziś trwamy.
6: To gratulacje w takim razie. A pani?
8: Ja również jestem bardzo emocjonalnie związana z tą szkołą, ponieważ do niej chodziłam. Jestem absolwentką pierwszego LO i dla mnie wielkim przeżyciem było to, kiedy przekroczyłam próg tej szkoły już jako nauczycielka i w

0: Oni prowadzili, kiedy ja jeszcze siedziałam w ławce i z perspektywy ławki oglądałam to, co teraz sama uprawiam.
1: Jak zmieniała się szkoła przez te wszystkie lata i na przykład stosunek uczniów do szkoły, to też się pewnie zmieniało przez lata.
2: Wydaje mi się, że dość istotnie. No, mamy troszeczkę inny świat niż ten, w którym my rozpoczynaliśmy swoją działalność, tutaj swoją pracę, gdzie, że tak powiem, status nauczyciela był nieco inaczej postrzegany przez nie tylko uczniów, ale przez całą społeczność. No, obecnie muszę powiedzieć, że jest trudniej. Nie powiem, że gorzej, ale na pewno zdecydowanie trudniej.
0: A ja chciałabym powiedzieć, że jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zajrzeć do nas i zapoznać się z naszą historią w taki atrakcyjny sposób, to odsyłam Państwa na stronę, która od wczoraj już żyje w sieci, 80lomragowo.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie ciekawostki związane z różnych dekad naszej szkoły. Te, które do tej pory skrywały karty kronik szkolnych, a także te, które gdzieś nam są zamieszczane na łamach naszej strony internetowej. Także odsyłam słuchaczy wszystkich do tejże strony, bo uważam, warto.
1: Jest też taka nowość w tym roku, czyli zakaz korzystania z telefonów w szkołach.
2: Zakaz używania telefonów dotyczy szkół podstawowych. Niektóre licea, niektóre szkoły ponadpodstawowe wprowadzały zakaz. My uznaliśmy, że skoro nie ma podstawy prawnej, tego nie wprowadzamy, natomiast podejmujemy szereg działań edukacyjnych, które jak gdyby zmierzają w kierunku ograniczenia, nie zaprzestania korzystania z telefonów, ale ograniczenia korzystania z telefonów przez uczniów. Między innymi robiliśmy to przez wprowadzenie tak zwanych stref offline w naszej szkole. Są miejsca, gdzie nie wolno używać telefonów i staramy się to w jakiś sposób przekazywać uczniom, żeby się do tego przyzwyczaili i żeby może w miejsce tego magicznego ekraniku wzięli książkę, zeszyt. I już na korytarzu widać pierwsze efekty. Taka działalność, wydaje mi się, w odniesieniu do uczniów już prawie dorosłych, powinna być skuteczniejsza niż takie bezwarunkowe ograniczenie, czyli zakaz i tyle. Wiadomo, że młodzi ludzie mają taką tendencję, że jak coś jest zakazane, to pewnie jest przyjemniejsze niż... Więc te zakazy będą łamane. My nie wprowadzamy i nie zamierzamy wprowadzać, chyba że zostanie to wprowadzone w sposób obowiązującego prawa oświatowego. Na tę chwilę w naszej szkole nie ma zakazu korzystania z telefonów komórkowych, natomiast prowadzimy działania absolutnie takie wychowawcze, które zmierzają do ograniczenia tegoż procederu.
1: Wspomniał Pan o tym, że teraz jest trudniej niż było to kilkanaście lat temu na przykład. Czy telefony, to, że uczniowie mają dostęp do internetu taki codzienny, nielimitowany, czy to też wpływa na to, że jest trudniej pracować z uczniem obecnie?
2: Wydaje mi się, że to jest jeden z głównych czynników, że uczniowie jednak przyzwyczaili się do tego, że mają tam takie ciekawe lub mniej ciekawe rzeczy i że ten, że tak powiem, zawartość tego wirtualnego świata jest na tyle bardziej atrakcyjna niż real, że jednak chcą tam przebywać, tak? No, tam nie ma tyle stresu, tam w każdej chwili można wyłączyć, tam nie ma nudy, tam, że tak powiem, zmieniające się błyskawicznie okienka i różne rzeczy powodują taką dodatkowy dopływ adrenaliny. To jest pewnie problem. I ta higiena cyfrowa, bo tak to powinniśmy nazwać, no, u nas została bardzo mocno zaniedbana i no jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i teraz trzeba pracować nad tym, żeby jednak wykształcić w świadomości młodych ludzi to, że ekranik nie jest najważniejszy, że są rzeczy równie ważne, które niekoniecznie muszą być pobierane przez ekran smartfona.
0: Tak, może z perspektywy polonistki bym dorzuciła tu jedną kwestię. Mianowicie na pewno pan dyrektor się ze mną zgodzi z tą kwestią, że no nie wyeliminujemy tego czynnika z naszego życia, natomiast musimy się nauczyć mądrego korzystania z tego narzędzia i wydaje mi się, że bardzo dobrze, że młodzież sama zaczyna dostrzegać potrzebę odłożenia telefonu jako takiego urządzenia, które powoduje zbyt dużo wrażeń, bodźców, które są po prostu szkodliwe i czują potrzebę budowania relacji, na przykład w postaci właśnie spotkań takich, powiedziałabym, oko w oko. I my stwarzamy im taką szansę, żeby mogli porozmawiać na przerwie.

0: Nie na komunikatorach, ale właśnie bezpośrednio, osobiście, bo przecież te relacje międzyludzkie są tak naprawdę najważniejsze i to one także szkołę kształtują, budują i potem to się także wspomina, kiedy z tej szkoły się wychodzi.
1: Z perspektywy polonijskiej, więc chciałabym Panią zapytać, czy na przykład uczniowie teraz mają większy problem na przykład z ortografią, czy w ogóle napisaniem jakiegoś dłuższego tekstu bez pomocy?
0: Trudno mi jest ocenić, czy teraz jest trudniej, natomiast na pewno dostrzegamy zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji, która znalazła swoich entuzjastów z tegoż prostego powodu, że wszyscy czujemy się zobligowani czy w takiej potrzebie ekonomii czasu. No i jeśli mamy coś napisać sami, wolimy posłużyć się narzędziami, które zrobią to za nas szybciej, wydaje nam się, że może nawet lepiej i ten wysiłek intelektualny jest właśnie taki niepotrzebny. Pożądane. Więc staramy się, żeby te narzędzia, które dał nam postęp, były mądrze wykorzystywane, a nie nas wyręczały po prostu w rozwoju, bo jeśli zaczniemy zdawać się na komputer, na maszyny, cóż nam zostanie z człowieczeństwa? Myślę, że to jest wielkie wyzwanie przed nami. No i cóż, robimy wszystko, żeby oswoić te nowe narzędzia, które przecież mają nas wspierać, a nie być nam na przekór.
1: Na pewno doskonałą okazją do rozmów będzie 26 września, czyli Wielkie Święto Szkoły, Wielkie Święto Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie. Na pewno wymiana doświadczeń, na pewno wspomnienia o tym, jak wyglądała kiedyś szkoła i jak szkoła wygląda obecnie.
2: Jest to sobota. Lokalizacje są trzy. Pierwsza lokalizacja to kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha, Mrągowie przy ulicy Królewieckiej, gdzie dla osób zainteresowanych będzie odprawiona dedykowana msza święta. Potem od godziny 10, około 10, bo to zależy, o której nastąpi przemieszczenie się uczestników, rozpocznie się gala, uroczysta gala w Mrągowskim Centrum Kultury. Planujemy, że potrwa to około 2 godzin. Będą wystąpienia, będą wspomnienia, będzie część artystyczna, na której wystąpią nasi absolwenci. Będzie to niespodzianka, ale na pewno warta posłuchania i obejrzenia. A od godziny około 12 będą spotkania w szkole. Planujemy najpierw zrobienie okolicznościowego zdjęcia wszystkich uczestników z balkonu szkolnego na podwórku. To takie zdjęcia są robione już od 20 lat. Na każdym zjeździe jest takie zdjęcie. No i tak ciekawie jest, jak się ogląda i porównuje te fotografie. I w tym roku zamierzamy zrobić dokładnie to samo. Mamy już umówioną panią fotograf, która zrobi nam takie zdjęcie. I będzie to trwało, tak jak powiedziałem, do czasu, kiedy ostatni absolwent, uczestnik zjazdu opuści mury. Wtedy zamkniemy i duża część z tych osób uda się po małej przerwie na bankiet do Mercedes Club. Zapraszamy mieszkańców, nie tylko absolwentów, na uroczystą galę oraz dla chętnych do odwiedzenia szkoły po tej gali. Jedynym ograniczeniem na gali będzie pojemność sali widowiskowej, ponieważ tam musimy zmieścić zaproszonych gości, musimy zmieścić absolwentów, którzy się zadeklarowali i przyszli, ale jak będą miejsca, to zapraszamy każdego przechodnia, aby wszedł, zobaczył, posłuchał. Myślę, że warto.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: O reklamie.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
13: Syna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś będziemy rozmawiać o rykowisku jeleni, bo to rykowisko, te gody już się rozpoczęły. Ze mną w studiu Meloradia jest pan Waldemar Bzura, znany fotografik przyrody, który z tą przyrodą jest za pan brat i niejedno rykowisko pan widział, ale też wieloletni pracownik Mazurskiego Parku Krajobrazowego, oczywiście już teraz na zasłużonej emeryturze, ale gdzieś tam z tą przyrodą obcował pan przez wiele, wiele lat, no i dalej pan obcuje. Dzień dobry panu.
14: Dzień dobry.
13: Takie pytanie na początek. Czym to rykowisko dokładnie jest? Wiemy, że to są gody, ale na czym to polega?
14: No, w większości fotografików to właśnie czekają tylko na te właśnie rykowisko. Zawsze się przygotowują, bo to jakiś czas trwa. Już tak się nawet zaczyna, mówią mnie raz, że pod koniec sierpnia, no wrzesień, październik. Pojechałem wieczorem, bo to pierwszy raz tak w tym roku. Bo ja zawsze tak jeżdżę pod koniec, czyli tak po 20. To wtedy zauważyłem po tych moich tylu latach jeżdżenia na to rykowisko, że wtedy już bardziej, można powiedzieć, wychodzą te jelenie na zewnątrz. A tak to tak bardziej skryte są. Gdzieś tam w lesie ganiają się, walczą o łanie, byki. I czym to jest? To jest tak, można powiedzieć, byk w tym czasie no, zdobywa, jak to po naszemu można powiedzieć, dziewczyny. No i czym więcej zdobędzie, no to wiadomo, tak, no to jest silniejszy i nawet samo to on swoim tak zwanym rykowiskiem, jak to mówię, rykowisko, nie? Czyli ryczy. Rzenia, nie? Mhm.
13: Jak one się zachowują wtedy? Jak jelenie się zachowują w czasie rykowiska?
14: No to mówię, są, no tak po naszemu można powiedzieć, że to takie trochę są pobudzone, nie? I niektórzy mówią, że się nadboją, nie? Że do lasu, bo żeby tam jeleń jeszcze nie zaatakował. No chociaż tak, myślę, że to jest chyba nieprawdą, bo tam, ja tam miałem różne spotkania z jeleniami i podchodziły do mnie na parę metrów i jakby czuły, że to jednak coś innego jest, nie łania. Ale często jest tak, że ktoś gdzieś tam stuka jakimś o gałąź i on myśli, że to jest jakiś tam byk. Ja tak nawet sobie wabią niektórzy fotograficy, że gdzieś tam stukają kij o kij, nie? A jeleń sobie myśli, o, coś tam się dzieje, nie?
13: I można tak zwabić?
14: No daje może. No tak niektórzy prawdopodobnie nawet robią, nie? I ja tego nie robiłem, bo zawsze po prostu traktowałem to jako takie, gdzieś tam na skraju lasu sobie stoję z aparatem i czekam, aż wyjdą z tego lasu. Chociaż niektórzy wchodzą wewnątrz do lasu, I po prostu chodzą za jeleniami, nie? A ja to, no, można powiedzieć, że od początku zawsze jakby czekam na to, aż wyjdą z lasu, nie? Nie lubię chodzić po lesie, a tym bardziej, że komarów jest tyle, że wczoraj byłem wieczorem, to po prostu
13: tak, to
14: nie
13: prawda.
14: Idzie wytrzymać.
13: Tak przyjęło się i taka jest definicja, że jesienny okres godowy jeleni szlachetnych w Polsce trwa od połowy września do początku października, ale w ostatnich latach jakoś to rykowisko coraz szybciej się zaczyna.
14: Ja myślę, że to jest trochę podyktowane też pogodą. Ja też również zauważyłem, że jednak przy chłodniejszych nocach, nie? I one bardziej wtedy są aktywne, nie? Ja nieraz wieczorem do późna siedziałem, czekałem, to jak już zaczęło się chłodno robić, dopiero zaczynają one wtedy jakby się odzywać, nie? I sobie myślę, aha, rano przyjadę, to na pewno tutaj jeszcze będą ganiać się po tej łące. I się okazało, że nie, rano cicho, ciepło się zrobiło, nie? I jednak nie było tych jeleni. Często mówimy tak, że bo to trzeba się odróżnić, bo niektórzy mówią na byka, ogólnie mówi się jelenie, tak? Tylko że w jeleniach to jest jeleń, to znaczy byk, i łania to jest jego, jakby można powiedzieć, żona. No tak, jakbyśmy powiedzieli człowiek, kobieta i chłop, nie? Tak samo tu jest, nie? Że jest jeleń, to jest ogólnie mówi się, nie? Czyli byk to jest ten, co jest z rogami, a łania też jest jeleniem, tylko że bez rogów, nie?
13: No dokładnie. A jak się zachowywać podczas rykowiska w lesie? Teraz też okres właśnie grzybobrania. Wiadomo, grzyby są w naszych mazurskich lasach. Mniej lub więcej, ale są. Pojawiły się te grzyby. Jak się zachowywać, będąc w lesie, kiedy usłyszymy to rykowisko? Czy trzeba zachować ostrożność?
14: Ja myślę, że posłuchać. Bo to jest piękne. No ja przeżyłem tyle rykowisk, no mówię, że to pierwsze moje rykowisko, to myślę, że to będzie gdzieś ponad 20 lat temu jakby we mnie. I co roku jeżdżę i samo to nawet zdjęcie jak nawet nie wykonam, ale same gdzieś tam siedzę sobie i słucham ten, można powiedzieć, te ryczenie, ale to jest tak piękne. Tym bardziej, że taki nieraz jak wyjdzie byk, który bardzo głośno ryczy, ten to jest taki, można powiedzieć, przywódcą taki. I nieraz te drobniejsze byczki gdzieś tam, jak słyszą, że taki jest potężny głos, to one już odchodzą, nawet nie chcą z nim zaczynać, bo wiedzą, że oni nic do powiedzenia nie mają w tym wszystkim, nie? Także, że no, mi się wydaje, nie zwracać uwagi. Jak lubi ktoś posłuchać, to warto po prostu ciszy sobie posiedzieć, posłuchać i coś pięknego.
13: Jak to rykowisko jeleni, jak to ryczenie jeleni brzmi? Czy można z czymś pomylić? Albo nie. Do czegoś jest podobne?
14: No, raczej nie. To słychać od razu, nie, że to jeleń gdzieś tam, byczek ryczy. A czym głośniejszy i czym taki bardziej dosadny, to znaczy, że to już no, musi być kawałek tego byka. Już samo to, jak patrzymy, że to, znaczy patrzymy, że taki byk osiąga przy później do 250 kg, no to już sama masa tego, nie? To już wiadomo, że taki podejdzie, jak nie, ja cztery oczy, znaczy cztery, no moje i jelenia i tak stanął 10 metrów ode mnie i tak zaryczał, no trochę taki. Kiedyś pamiętam to miałem, to chyba nawet się trochę jakby przestraszyły, bo nie wiedziałem, co on będzie robić, czy on na mnie ruszy, nie. Ale nie, jednak on po prostu miał wiatr w drugą stronę, czyli nie wyczuł mnie. Po prostu się odwrócił, zaryczał, ja też zaryczałem tak swoim głosem, nie, on tak popatrzył na mnie, odwrócił się i poszedł. O, to nie myśliwy, tylko uśmiał się i poszedł dalej, nie. Widział, że to fotograf z Krytyni, to.
13: Aha, już pana znał.
14: Może znał.
13: Jelenie, no tak jak i inne zwierzęta leśne, dzikie zwierzęta, no to zwierzęta płochliwe raczej. Czy w okresie rykowiska, czy w okresie godów one stają się mniej płochliwe, mniej boją się i bardziej podchodzą do ludzi?
14: Ja myślę właśnie,
13: tracą tą czujność?
14: Tak, i to tak człowiek, no nie chciałbym nawet tak trochę w tą stronę wchodzić właśnie teraz w tym rykowisku, gdzie jest strzelanie, nie? Bo to rzeczywiście te byki, nie? W ogóle jako jelenie bardziej wychodzą, nie? Tym bardziej pod koniec już tego rykowiska, gdzie takie byk, przecież wiadomo, że w tym czasie rykowiska to prawie nic nie je, nie? jest już wyczerpany i tego, bo ja nie widziałem, że pod koniec, jak ja jeździłem, czy on wychodzi, nie, się kładzie, leży, odpoczywa, nie, po tym całym boju swoim, tym trzytygodniowym, czterotygodniowym, nie, tak się wydaje.
13: I myśliwi czekają na ten okres.
14: I myślę, że to jest trochę takie właśnie, chociaż powiem tak, kiedyś rozmawiałem właśnie na ten temat z myśliwym, nie, i mówię, że tak, no trochę niehumanitarny, no, strzelać właśnie w tych w tym czasie, nie, bo to wychodzą, wiesz, wiadomo, to jest wtedy taki odstrzał, nie, ale on mi tłumaczył, że no wiesz, no, ale to jest dobra selekcja w tym czasie, bo można popatrzeć, nie, czy to się nadaje, on, czy tego, czy do odstrzału on jest, nie, no nie chciałbym w ten temat wchodzić głębiej, nie, no, ale moim zdaniem to jest takie, że nie powinno się strzelać, tyle powiem, nie, bo jednak to jest takie, za łatwo to przychodzi, nie? Bo to wiadomo, w tym czasie jelenie z tego, co ja widziałem przez tyle lat.
13: No tak, wykorzystanie takiego słabego
14: to jest,
13: momentu
14: tak,
13: to zwierząt.
14: Jest, dobrze pani powiedziała. To jest wykorzystanie takiego słabego momentu, gdzie właśnie on jest zajęty wtedy sobą i mi się wydaje, że to nie powinno się strzelać w tym czasie. Ale większość mi się wydaje fotografii, nie tylko, nie ludzi też twierdzi, że to jest taki okres, gdzie nie powinno się strzelać.
13: Gdzie pan nasłuchuje tego orkowiska? W których lasach?
14: Powiem tyle, że to jest, no to są okolice, nie, właśnie nie będę mówił, ale to jest tak Dolna Krutynia. Chociaż byłem, patrzyłem, łąki są nieskoszone trochę, teraz będzie trudniej. Chociaż, no może zdjęcia mogą też być ciekawe, jak wyjdzie i tak prawie go nie będzie widać, tylko same poroże jego, nie, i głowy. Z takich, to wysoka trawa jest teraz. Ale, no mówię, większość fotografików czeka na ten moment. Widzę, że już na Facebooku się pokazują zdjęcia, czyli już niektórzy gdzieś tam mają miejsce, gdzie wychodzą. Bardzo ładne zdjęcia. No ja też posiadam sporo zdjęć, bo to mówię, tyle lat. Zawsze coś tam się wykonało, jakieś zdjęcie. Ale ja to tak, teraz jak jadę, to już jak uda się zrobić, to zrobić. Bardziej zależy na posłuchaniu tego, nie? Jak wyjdzie, popatrzeć na takie, no to są naprawdę piękne chwile w życiu. Spotkanie takie z jeleniem, nie? Znaczy z bykiem, można powiedzieć. Zawsze mówi się jeleń, nie? No ogólnie to wiadomo, o co chodzi, nie? Nawet na byka to nie jest, mówi się, o, ale bardzo ładny jeleń, nie? No jeleń można też powiedzieć, no ale byk to wiadomo, że tu już chodzi o tego, który ma poroże.
13: Ja przyznaję, że ostatnio będąc w lesie, w sumie niedaleko Mrągowa, bo na terenie nadleśnictwa Mrągowo, właśnie takie rykowisko słyszałam. No to już było nawet tydzień temu, więc zdziwiłam się, że dość wcześnie się rozpoczęło.
14: Tak, tak. Wiem, że któregoś roku to niektórzy już tam dawali na Facebooku, że pod koniec sierpnia już się odbywało. Może to nie jest tak, one bardziej w tym czasie, te początki to są takie bardziej skryte, gdzieś w lesie, nie? Nie za bardzo wychodzą na łąkę. Dlatego ja wolę później trochę jeździć, gdzie już wiem, że one powoli zaczynają już wychodzić, wtedy odpoczywać, łanie wychodzą, zaczynają sobie pojadać, tam nie przychodzi, położy się, leży, nie, one sobie chodzą w koło, on jak cały król patrzy, tylko obserwuje. Ale wystarczy, że gdzieś tam któryś zaryczy, jakiś byk drugi, nie, to one mają jakieś chyba, poznają się albo coś, bo to patrzy, że głową zaczyna ruszać, wstaje, nie, i w tamtą stronę, gdzie ten byk zaryczał, już biegnie w tam.
13: Ciekawym zjawiskiem w przyrodzie jest też okres godowy łosi. To się dokładnie nazywa bukowisko i też się zaczyna w podobnym okresie, no bo od początku września do połowy października.
14: Bukowisko, wie pani co, ja byłem 3 lata temu, 4 lata temu, pojechałem na Łuknajno właśnie i rzeczywiście słyszałem też, to takie uczenie, tak sama nazwa, jak mówię, nie bukowisko. I widziałem wtedy w jednym miejscu chyba 6-7 łosi, nie? No i mam fajne zdjęcie nawet porobione. To jest trochę inaczej wygląda, nie? To jest to takie beczenie, tak, tam gdzieś tam, nie? To tak, można się pomylić. Jak ktoś nie zna tego głosu, nie? To całkiem inaczej. Ja sam się dziwiłem. Słyszałem, coś, co to gdzieś coś się odzywa, nie? Nie widziałem, bo pierwszy raz, nie? Tak słyszałem. Bo jelenia to się nie pomyli, nie? To jak słychać, to jak ktoś zaryczy, nie? To... Ale tak jak na Dolnej Krutyni mówię, tam tych byków, pamiętam, kiedyś tak siedziałem już do późna nawet. Jak zaczęły ryczeć, nie? To po prostu jakby, to prawie jakby ziemia się ruszała, nie? To po prostu jak wyszły na tą łąkę, zaczęły się ganiać i ryczały, to jest takie przeżycie, że człowiek aż niemożliwe, nie? Tu, tamty są tłuszcz. Normalnie może, nie wiem, około 20 byków, jak zaczęło ryczeć, nie? To po prostu szkoda, że nie nagrałem tych głosów.
13: Czyli bez porównania z bukowiskiem.
14: To jest w ogóle coś innego, nie? Może też tak samo, tylko tam chyba bardziej takie, to odbywa się takie bardziej takie, no nie jest aż tak, mi się wydaje, to atrakcyjne, może tak powiedzieć, jak rykowisko. Ale też, no, myślę, że łosie, to co ja widziałem wtedy, to też jest piękne, nie? Bo ja zdjęcia mam w tych mgłach, nie? Jak one idą tam, na Tautach byłem wtedy. To też bardzo, takie moje pierwsze nawet spotkanie wtedy było takie właśnie z łosiami, aż tyle tych łosi, nie? I sobie pomyślałem, no tak, bo to jest bukowisko, bo to był październik, pamiętam wtedy.
13: Też ważna informacja, ważna wiadomość dla kierowców, bo właśnie w tym okresie, w tym szczególnym okresie jesiennym, kiedy te zwierzęta mają swój okres godowy, one też migrują. No i często przebiegają przez ulicę, wychodzą na ulicę, więc no takie spotkanie z dzikim zwierzęciem, szczególnie łosiem, może skończyć się tragicznie i dla kierowcy, i dla zwierzęcia.
14: Ostatnio to takie właśnie były tylko obrejdy, nie? Jak się jedzie na piecki. I no jest to na pewno, w nocy powinniśmy zwolnić trochę i bardziej ostrożnie jeździć. Tym bardziej w tym okresie teraz. Powinniśmy bardziej z pedału nogę zdjąć trochę i wolniej, nie? Jeździć w tym okresie. Są takie przypadki, że można no po prostu naprawdę nie tylko samochód szkodzić, ale i siebie, nie? Bo to taka masa, jak wpadnie na przód, nie na szybę, no to...
13: Tak, spotkanie z łosiem, czy nawet jeleniem może skończyć się tragicznie, dlatego warto zdjąć nogę z gazu. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Waldemar Bzura, fotografik przyrody. Dziękuję bardzo.
14: No, dziękuję.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
13: Fotografia, media i aktorstwo. Te trzy dziedziny łączy ze sobą Emilia Turek, mrągowianka, niezwykle sympatyczna osoba swoją drogą. Emilia jest dzisiaj naszym gościem. Cześć, witaj.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Te trzy dziedziny mimo wszystko w pewien sposób można połączyć, oczywiście, bo są podobne do siebie, ale zanim do tego przejdziemy, jak ty to łączysz, jak to u ciebie wygląda, to chciałabym ciebie zapytać na początek o to, bo teraz w ogóle próbujesz swoich sił bardzo w aktorstwie, odnajdujesz się w tym w pewien sposób, chciałabym ciebie zapytać o to, jak to się u ciebie zaczęło, czy ty jako mała dziewczynka bawiłaś się właśnie w aktorkę, no bo często dziewczynki właśnie bawią się w piosenkach, marzą o tym, żeby zostać piosenkarką, aktorką, nauczycielką, nie wiem, jest kilka takich głównych zawodów, o których marzą małe dziewczynki. Jak to było u ciebie?
11: Powiem ci, że to jest zabawna sytuacja, bo tak, bawiłam się w aktorkę, ale to w takim sensie, że potrafiłam znaleźć taką zabawę, gdzie byłam tylko ja. Ale to nie tak dlatego, że byłam egoistyczna czy coś w tym stylu, tylko potrafiłam z niczego coś zrobić. I już takie były podrygi pierwsze, co nie? I nie sądziłam, że w ogóle tak było ze mną, dopiero później mi rodzice o tym powiedzieli, bo ja myślałam, że to jest normalne, że każdy się tak bawi, co nie? Cóż, później okazało się, że każda Wigilia była moja. Scena rodzinna, więc śpiewy, tańce... Super. Już w jakimś tam stopniu to się bardziej rozrastało i było we mnie. No ale później przyszedł taki moment zatracenia niestety, bo zostało to we mnie stłamszone, bo byłam też w pewien sposób przez rówieśników gnębiona w szkole. Szykanowano ze mnie i różne rzeczy robili.
13: Co się działo?
11: Nie mam pojęcia, ale to wszystko zatraciłam.
13: Ale ze względu na co?
11: Do tej pory nie wiem, dlaczego. To było dla mnie trudne pod tym względem, bo ja zapomniałam o tym, że to lubię. Do takiego stopnia to wszystko poszło. Ja zapomniałam, jak się mówi. Ja zapomniałam, jak się jest gdzieś. Po prostu takie blokady we mnie powstały, że nie wiedziałam, kim jestem. Było takie, wiesz, poszukiwanie tożsamości. I zaczęłam pisać jakieś tam wiersze. A potem trafiłam na taką sytuację, gdzie poszłam na kółko teatralne i to też był przypadek.
13: Kiedy to było? Ile miałaś lat wtedy?
11: 16 lat miałam, jak poszłam na kółko teatralne.
13: To tutaj, w Mrągowie?
11: Tak, w Mrągowie. Jeszcze Mania była. Wtedy prowadziła to kółko pani Marta Szymborska. I to było coś niesamowitego, bo ja w pewnym momencie... Wiesz, wyobraź sobie taką sytuację. Mhm. Jesteś w jakiejś niewiedzy i nie wiesz, kim jesteś tak naprawdę. I nie wiesz, co robisz w życiu. Masz jakieś tam niby przemyślenia, ale jesteś stłamszona. Inaczej było w domu, bo w domu to wariat totalny, ale w szkole inny człowiek. I nagle wchodzisz na takie kółko teatralne. Do tego miejsca idziesz, do MCK. I to jest, jakbyś dostała obuchem w głowę. Raptownie, o jacie, ty, to fajne, ja to lubię. I nagle sobie przypominam, że kiedyś mi się to podobało. Dopiero mi się coś odblokowało. Nie wszystko, bo to tak nie działa, że na pstryknięcie palca. Później jakieś kolejne próby. Wyobraź sobie, że mi ciężko było wejść w takie role, gdzie ja musiałam pokazać złość albo skrzywić minę, bo od razu słyszałam, że haha, jaka brzydka, albo jakieś inne, wiesz, słowa. O, jak się krzywi, ale to bardzo źle wygląda. Wiesz, jak to dzieci, nie?
13: Jednym z twoich zainteresowań jest właśnie fotografia. I kiedy ty poczułeś, że lubisz to robić i że to ci wychodzi? Bo jednak masz za sobą też kilka wystaw tutaj lokalnie i w Mrągowie i poza Mrągowem.
11: I to wszystko szło równolegle. Tylko ja nie miałam tej świadomości. Bo to gdzieś we mnie zawsze było, co nie? Ale myślę, że dzięki temu, że rodzice kiedyś mi dali w prezencie cyfrówkę, to mogłam robić zdjęcia. Tylko że ja nie wiedziałam, że to się później przeobrazi coś takiego. Zaraz 10 lat będzie, jak robię zdjęcia i nawet już prowadzę działalność gospodarczą, mam swoją firmę i się w tym naprawdę rozwijam. Mam teraz też ciekawe rzeczy w tym kierunku wykonywane, jakieś fajne współprace, ale to może są takie, wiesz, pojedyncze rzeczy, które na to wpływają. Mi się wydaje, że trochę rodzice, trochę też ja, a później naprawdę spotykam się w jakimś miejscu i się pojawia ta możliwość, że mogę to robić i nagle ja to chwytam, bo chcę doświadczyć. To jest najważniejsze. Doświadczyć czegoś. Nie bójmy się tego. Próbować nowych rzeczy. Nie mówmy na zasadzie, a to nie dla mnie. Ja też nie wiedziałam, czy fotografia jest dla mnie. Ale ona jest pewnym wyrazem artystycznym. To, czego ja nie mogę przedstawić, bo nie mam takiej możliwości, mogę na kogoś innego zrzucić. I wtedy, jak ktoś do mnie przychodzi na sesję, to jesteśmy w danym klimacie. Tylko to też nie jest powiedziane, że ona to zrobi. Bo czasami mi zaoferuje coś innego ta osoba. Ja też w to idę, bo też jestem elastyczna. Różni ludzie do mnie przychodzą i różne emocje ze sobą niosą. I to jest piękne. Ja wtedy z tego czerpię. To jest niesamowite.
13: Ale działasz też w jednym z mrągowskich portali informacyjnych. Czy to wszystko, fotografie, media i aktorstwo, da się ze sobą połączyć?
11: Na początku myślałam, że się nie da, bo zawsze mi mówiono, a jak jesteś od wszystkiego, to jesteś do niczego. A potem sobie tak pomyślałam, ale to fajnie ze sobą współgra. Jestem wyczulona na drugiego człowieka, słucham go, zadaję mu pytania. Ciekawość świata. W teatrze otwartość na drugiego aktora, odbijanie się energią od słów, od czynów, od gestów. A w mediach wyszukujesz tematów tożsamych z tobą, czyli to, co cię interesuje. Wiadomo, czasami są tematy, które są całkowicie tobie obce, no ale masz tą możliwość wyboru i to fenomenalnie się łączy. Ja nie sądziłam, że się to w ogóle da, ale dało się.
13: Rozmawiamy dzisiaj też między innymi dlatego, że ostatnio właśnie odkryłaś w sobie może nie nowy kierunek, no bo to jest z tobą od dawna, to aktorstwo, ale próbujesz poszerzać swoje horyzonty i gdzieś w takich produkcjach telewizyjnych.
11: Teraz weekend był bardzo owocny, bo byłam we Wrocławiu. No jakoś tak mam flow, tak mówią przysłowiowo. Myślę, że to mój czas i łapię to, co mi jest dane. Troszeczkę jest też tak, że po pewne rzeczy sięgam sama, bo trzeba wyjść naprzeciw pewnym rzeczom. To nie jest tak, że ktoś raptownie do ciebie zadzwoni i powie, o Emilia, chodź tutaj, mamy dla ciebie rolę. To też jest taka świadomość, że są grupy, że są kontakty, że trzeba uderzać do pewnych drzwi. Nie mówię, że natarczywie, ale tak. Teraz naprawdę mi się poświęciło. poświęciło. Teraz mi się poszczęściło.
13: Ale to nie jest dla ciebie nowość, bo już wcześniej próbowałaś czegoś
11: takiego. Oczywiście. Od 16 roku życia statystowanie przede wszystkim. Znaczy inaczej. Od 16 roku życia kółko teatralne. Mniej więcej, jak dobrze liczyłam, 9 lat. Później w międzyczasie statystowanie, rola drugoplanowa nawet, ale to w takim naszym zaciszu. Film krótkometrażowy, a później dopiero zaczęły pojawiać się epizody. I właśnie to jest ten proces, który jest piękny sam w sobie, bo nie ma tak, że masz od razu to i to, chyba że, nie wiem, trafisz na taki moment, na dobrego reżysera, ktoś cię zauważy i ci się poszczęści i masz to od razu. Ale prawda jest taka, że wiele osób dąży do tego, próbuje. I to nie jest tak, że w ciągu roku masz 3 czy 4 możliwości. Czasami pojawia się jedna. I pytanie, jak ją wykorzystasz. U mnie na szczęście jest taka, jakby to powiedzieć, tendencja wzrostowa, bo z każdym rokiem jest coraz lepiej. I w tym roku film krótkometrażowy, statystowanie, Brudny Joe, teraz epizod Policjantki i Policjanci, drugi epizod Wydział Sprawiedliwi Trójmiasto. Petarda. I chcę tu się zatrzymać na jednej rzeczy, że ten epizod w Trójmieście, tak to nazwę, to jest naprawdę epizod przełomowy, bo tutaj weszła duża organika, organiczność ciała. Tego się nie da zagrać. Ja znalazłam sobie te pokłady tego wszystkiego, które umożliwiły mi właśnie wejść troszeczkę wyżej na swój własny poziom, który gdzieś tam we mnie jest, tylko po prostu nie miałam takiej możliwości, żeby taką scenę odegrać. I myślę, nie chcę, wiecie, prorokować, bo to nie o to chodzi, bo zazwyczaj jest tak, o, mówię, jest super, super, na pewno coś zaraz będzie, a potem nie ma. Ale uważam, że w tym momencie to naprawdę mocno świadczy o tym, w jaki sposób ja działam, w jaki sposób ja pracuję. Tutaj jest widoczny mój warsztat.
13: Chcesz się rozwijać w tym kierunku? To jest jakiś twój cel? Jakieś masz marzenia dotyczące aktorstwa?
11: Uśmiecham się, no bo proste, ja chcę dostać Oscara.
13: Na pewno. Nie, tego ci życzę.
11: To jest takie moje marzenie, bardzo, bardzo dalekie, nie? Mówią, żeby nie marzyć głośno, ale ja uważam, że powinno się marzyć głośno, bo są takie osoby, które jak to słyszą, to może dadzą ci szansę. Są też takie osoby, które to słyszą i powiedzą, ale ego, nie? Ale uważam, że trzeba mieć aspiracje, dążyć do pewnych rzeczy. No i mam taką nadzieję, że w przyszłości otrzymam, nie wiem, jakąś rolę drugoplanową w jakimś serialu. No już pierwszą...
13: Drugoplanową?
11: Pierwsza rola to już jest marzenie, nie?
13: Dlaczego nie?
11: Dlaczego nie? Ale no mówię, no step by step. Statystowanie, epizody, może reklama, może później drugoplanowa rola, potem pierwsza. Kto wie, gdzie mnie poniesie, ale jestem otwarta na rozwój. Całe życie, bo mi to
13: co
11: naprawdę
13: byś chciała w życiu robić?
11: Dużo.
13: Właśnie chciałabyś zostać aktorką, no jednak zaczynałaś, kiedy miałaś 16 lat, tak? Próbowałaś swoich sił. Teraz, no nie będę mówić głośno, ale trochę lat minęło i dalej to aktorstwo?
11: No tak, oczywiście. To nie jest tak, że to jest tylko aktorstwo, bo ja rozwijam się i w dziennikarstwie.
13: Ale przy okazji to aktorstwo.
11: Tak.
13: Bo a co jest ci bliższe?
11: Aktorstwo, zdecydowanie. Tylko, że wiecie, no to jest...
13: To a fotografia? Jest,
11: też lubię, ale aktorstwo kocham. Mhm. Bo to... Ja nie chcę mówić, że to są alternatywy, bo to są rzeczy, które ze mną rezonują. Bez tego nie byłabym ja. To jest składowa tego, kim jestem. To jest moja tożsamość. Ale aktorstwo to nie jest tak, że o Jezu, bo sława, bo pieniądze, bo coś tam. Po prostu dla mnie to jest forma autoterapii. Jest to sposób na wyładowanie siebie. Ktoś inny uderza w worek treningowy, a jak ja wejdę na scenę, czy jestem przed obiektywem, to ze mnie wszystko schodzi. Ja później czuję ulgę. Ja zapominam o tym, że coś się kiedyś wydarzyło złego, czy nie wiem, są jakieś trudne momenty w życiu. po prostu mnie to uskrzydla. Coś nieosiągalnego, ale z drugiej strony może stać się osiągalne. I gdyby faktycznie to się przerodziło w coś stałego, to uważam, że oczywiście nie zrezygnowałabym z fotografii czy z dziennikarstwa, ale na tym bym się koncentrowała najbardziej. Koncentruję się teraz na tyle, ile mogę. Na razie nie mogę w to pójść całkowicie, no bo też trzeba z czegoś żyć. A nie oszukujmy, z takich epizodów nie ma dużych pieniędzy.
13: A powiedz mi, czy jest ktoś, aktor lub aktorka, kogo podziwiasz? Być może ktoś z Mrągowa, no bo przecież z Mrągowa też mamy aktorów, pochodzą stąd, z okolicy również.
11: Sentyment mam ogromny do Sebastiana Badurka, naszego mrągowskiego aktora, bo on jako drugi mnie prowadził i on tak naprawdę wyzwolił ze mnie te wszystkie najgorsze rzeczy, ale to nie są najgorsze rzeczy pod tytułem złe zachowania czy coś w tym stylu, tylko wydobył ze mnie takie pokłady, które były we mnie ukrywane wcześniej, bo wracamy do sytuacji, gdzie naprawdę miałam niezły rollercoaster w szkole. Ale Sebastian to jest taka osoba, która spowodowała, że ja spojrzałam na ten świat całkowicie z innej perspektywy. On dał mi taką świadomość tego, że to, że jestem zła, to też jest w porządku, mam do tego prawo. I ja dzięki temu nie boję się, że się gdzieś skrzywię, czy będę miała usta otwarte, bo będę w szoku, bo to jest naturalne. A inne inspiracje polskie, oczywiście Danuta Stenka, Agata Kulesza, oni są moją inspiracją. Bardzo ich cenię.
13: Warto inspirować się innymi osobami i czerpać od nich wiedzę. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była mrągowianka Emila Turek.
11: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
13: Przegląd piłkarski. Pora zacząć. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Przemysławem Witkowskim, sekretarzem klubu MKS Mrągowia. Mrągowo, dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam słuchaczy Meloradia.
13: I na początek oczywiście B-klasa. 5 września w sobotę start Kozłowo rozegrał na wyjeździe spotkanie z rezerwami Mazura Ełk. No i to spotkanie niestety zakończyło się porażką startu Kozłowo.
15: Pewna i wysoka wygrana rezerw Mazura Ełk, który dominował w całym spotkaniu. Nie dał szans dla Kozłowa, żeby wywieźć nawet jeden punkt. Mecz zakończył się wynikiem 8-1 dla Mazura. W całym spotkaniu widoczne było doświadczenie zespołu, który wsparty został zawodnikami z pierwszej drużyny. Honorowego gola dla startu w tym spotkaniu strzelił w 53 minucie Dawid Krawczyk i start dalej zajmuje 11 miejsce w tabeli. Kolejne swoje spotkanie rozegra 12 września w Kozłowie o godzinie 15, a przeciwnikiem będzie Jurand Barciany.
13: I w B-klasie grają również rezerwy Mrągowi Mrągowo. W minioną niedzielę 6 września rezerwy Mrągowi rozegrały spotkanie z zespołem z Rucianego Nidy. To spotkanie zakończyło się remisem.
15: Podział punktów, bezbramkowy remis w spotkaniu, gdzie oba zespoły walczyły o pełną pulę do ostatniego gwizdka. W meczu było pełno emocji, walki, ale jednak remis sprawiedliwy. Rezerwy Mrągowi zajmują obecnie 5 miejsce, na koncie mają 5 punktów. W następnej kolejce rezerwy wybierają się mecz do Kowali Oleckich, bardzo daleki wyjazd i spotkanie zostanie rozegrane 12 września o godzinie 14.
13: I teraz A-klasa. Miniony weekend Żagiel Piecki wygrał na wyjeździe z zespołem Wilczek Wilkowo.
15: Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla gospodarzy, którzy od 6 minuty po wykorzystaniu rzutu karnego wyszli na prowadzenie 1-0 dla Wilczka. W dalszej części meczu to Żagiel przejął inicjatywę i trzykrotnie po stałych fragmentach gry zdobył bramki i strzelcami tych bramek Jakub Wachowski, Jakub Tomaszewski oraz Przemysław Kulik. Czwarta bramka był to gol samobójczy. Dużo kontrowersji w tym spotkaniu, że chodzi o sędziowanie. Gdzieś tam bardzo mocno sędzia mylił się w tym spotkaniu na niekorzyść drużyny z Piecek. Żagiel dalej utrzymuje fotel lidera, ma na koncie 12 punktów. kolejne swoje spotkanie Żagle rozegra w Pieckach z Kresową Górową i Ławeckie. I mecz odbędzie się 12 września o godzinie 16, a powiem tylko tyle, że mecz zakończy się wynikiem 4-1 dla Piecek.
13: Salent Boże natomiast przegrał na wyjeździe z drużyną Reduta Pisztynek.
15: Niestety dalej bez punktu pozostaje zespół Salentu Boże. Tym razem Salent musiał uznać wyższość drużyny z Bisztynka, która do przerwy prowadziła już 4-0. W końcówce spotkania najpierw w 86 minucie Reduta podwyższyła na 5-0, a 3 minuty później honorową bramkę dla Salentu strzela Damian Bombało. Salent przegrywa kolejne spotkanie i zamyka tym samym tabelę, a klasy zajmują 14 miejsce. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 13 września o godzinie 16, tym razem u siebie, a przeciwnikiem będzie zespół Pogoni Ryn.
13: W piątek w godzinach wieczornych Mrągowia Mrągowo rozegrała spotkanie z Mazurem Wydminy i tutaj dobra informacja dla kibiców, bo to spotkanie udało się wygrać. Mazur nie zdobył żadnej bramki, a za to Mrągowia zdobyła 4.
15: Tak, na to, co przyzwyczailiśmy kibiców, na strzelanie bramek znowu było w tym spotkaniu widać tą przewagę Mrągowi. Bramki padały. Na pierwszą bramkę kibice musieli czekać niestety aż do 40 minuty. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego Łukasza Kuśnierza z Piotrkiem Wypnieckim dośrodkowanie w pole karne do piłki dochodzi Maciej Narloch i z bliska kieruje piłkę do siatki. Prowadzimy 1-0 i do przerwy taki wynik się nie zmienia. W drugiej części spotkania już w 49 minucie po dokładnym podaniu ponownie Łukasza Kuśnierza bramkę na 2-0 strzela Mateusz Barszewski. W 73 minucie mamy podwyższenie wyniku ponownie po podaniu Łukasza Kuśnierza, tym razem Łukasz wykonywał rzut wolny, piłka skierowana została na 5 metr, a Kondra Klaszuk nie miał problemów, aby z bliskiej odległości zdobyć bramkę 3-0 dla Mrągowi. W końcówce spotkania kombinacyjna wymiana piłki pomiędzy Laszukiem a Wypnieckim. Konrad podaje pomiędzy obrońcami Mazura do wbiegającego w pole karne Piotra Wypnieckiego, który strzelając po długim rogu podwyższył wynik spotkania na 4-0 dla Mrągowi. Mrągowia jest dalej liderem rozgrywek Ligi Okręgowej, zdobyła komplet 15 punktów. Kolejne spotkanie Mrągowia rozegrała na wyjeździe 12 września o godzinie 16, a przeciwnikiem będzie Wiktoria Bartoszyce.
13: To oczywiście była Liga Okręgowa. Wrzesień to dobry moment, żeby zacząć przygodę sportową, żeby zacząć przygodę z piłką nożną. No i właśnie też kluby sportowe, kluby piłkarskie rozpoczynają nabór. I taki nabór był również w Mrągowi, Mrągowo na Stadionie Miejskim w Mrągowie w miniony piątek.
15: Fajnie to wszystko się odbyło, ale szkoda tylko jednej rzeczy, że pogoda trochę nie dopisała. Deszcz dość tutaj zaskoczył, ale mimo tego naprawdę przyszło dużo dzieci. Trenerzy też, no wiadomo, musieli się zaangażować w tą pracę. O 16:30 ten nabór się zakończył. Skończył się tam przed meczem. No fajnie ogólnie wszystko, gdyby nie ta pogoda, to jeszcze na pewno lepiej i dłużej by to potrwało. Musieliśmy też skrócić ten nabór, ale nabór trwa cały czas. Zaczął się tu na stadionie w tej chwili w Mrągowie na głównej płycie. Na pewno zimą dodatkowe nabory będą też takie zorganizowane na hali sportowej. Będzie więcej możliwości, bo i tego czasu będzie dużo więcej, bo to będzie, jak domyślam się, w okresie ferii. Tak więc wtedy dzieci mają wolne, już się zaczęła szkoła. To jest inaczej, ale zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci, rodziców do uczestnictwa w naszym klubie. Wiem, że też przedstawiciele naszego klubu byli w niedzielę na dniach sportu ze swoim stoiskiem, tak jak i inne dyscypliny sportowe. Fajnie, że się takie imprezy odbywają, zachęcają do uprawiania sportu dzieci, młodzież, nawet i dorosłych. super inicjatywa, należy tutaj pogratulować dla miasta za wsparcie, za pomoc. No i dla wszystkich stowarzyszeń życzyć, żeby jak najwięcej tych dzieci, młodzieży uczestniczyło, bo coraz mniej widać, ta młodzież nie garnie się za bardzo do tego sportu i ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej uczestników tych wszystkich naszych dyscyplin, no i wiadomo, że piłki nożnej i mrągowo, no gdzie mam w sercu ten klub i ten sport.
13: Ile trzeba mieć lat, żeby zacząć trenować piłkę nożną?
15: Wszystko zależy od tego, kiedy, ile jest chętnych, w jakim wieku, ale wiem, że już od 6 roku, 7 roku życia przyjmują nasi trenerzy do grup młodzieżowych zawodników. Jeżeli by się zbierała duża grupa, to można wtedy utworzyć jedną grupę, a przeważnie są to grupy łączone. Tak więc od tych dzieci najmniejszych nie wymaga się już tam jakiegoś wieku. Jeżeli jest ktoś chętny, to z miłą chęcią przyjmujemy, łączymy do grup i wtedy w grupach łączonych razem trenują.
13: Co z miejscami w klubie sportowym? Czy są miejsca dla nowych zawodników? Jeżeli w późniejszym etapie chcieliby na przykład dołączyć, chcieliby zacząć trenować albo przenieść się z innego klubu sportowego?
15: Z tym to jest trochę kłopot na pewnym etapie, bo brakuje wykwalifikowanych jeszcze trenerów, chociaż dużo chłopców naszych porobiło podstawowe trenerskie uprawnienia. Ale to gdzieś tam później w dalszym etapie jest niezbędny dalszy rozwój, ale wiem, że trenerzy mają swoich asystentów, którzy prowadzą w tych mniejszych grupach naborowych treningi. No, tu jest jeden problem, z którym walczymy nie tylko my, ale również inne kluby. Jeżeli chodzi o tak zwane osoby do trenowania, o pomoc w treningach, ale jakoś tutaj radzimy sobie. Przy naborach cały czas wspominamy o tym, że zapraszamy do tego, aby kolejni jacyś przyszli zawodnicy czy obecni zawodnicy starali się pomóc dla tego klubu i wsparli poprzez udział w treningach, poprzez to, żeby przejść rekrutację na trenerów. Ważny jest czynnik ludzki w tym wszystkim, ale jakoś do tej pory dawaliśmy sobie rady i z tym nie ma z tym wielkiego problemu.
13: Kto może trenować piłkę nożną? Dla kogo to jest?
15: No każdy, kto chce trenować, uprawiać sport. No na tym etapie jest przede wszystkim no, zabawa, tak? Chęć do tego, żeby tą dyscyplinę akurat uprawiał, żeby w ogóle uprawiać sport. Uważam, że tutaj jakakolwiek wprowadzanie rywalizacji poprzez naciski z tytułu zdobywania punktów czy jakichś wyników, to nie ma sensu. Tutaj to jest typowa chęć po prostu uprawiania sportu i zabawy. Na tym rzecz wszystkim polega. W dalszym etapie już mamy wyniki, gdzieś tam rezultaty z tych meczy. To już jest w dalszej fazie etapu rozwoju zawodnika. A kto ma ochotę, kto chce uprawiać sport, zapraszamy serdecznie do Mrągowi. Mrągowo naprawdę mamy wykwalifikowanych trenerów. Fajnie to wszystko się układa. Tam Karol Lemecha jest koordynatorem tej całej akcji młodzieżowej. Mamy tą srebrną gwiazdkę. Możemy się tym poszczycić. Tu w województwie nie każdy klub posiada. Tak więc to też są pewne aspekty, które powinniśmy doceniać i my doceniamy na pewno to. Uczestniczymy w programie Klub corocznie, to też jest dodatkowy atut naszego klubu. Mamy obozy letnie, obozy zimowe, półkolonie. Naprawdę jest co robić, jeżeli tylko ktoś zaangażuje się i zacznie trenować w klubie, nie będzie się na pewno nudził, a kadra jest bardzo wykwalifikowana.
13: utarło się, że piłka nożna to raczej męski sport, sport dla chłopców, ale coraz częściej dziewczęta też trenują piłkę nożną. W Wrągowie gra jakaś dziewczynka?
15: Jest kilka dziewczynek, razem trenuję z chłopcami. Utworzyć struktury dziewcząt nie jest tak wcale łatwo. Kiedyś już był klub dziewczęcy, ale nie w Mrągowie, ale w klubie Mazury Mrągowo, z tego co pamiętam. Istniał kilka lat, ta sekcja istniała kilka lat. Do tej pory nie było reaktywacji tej sekcji. Jeżeli się zgłosi, myślę, minimum 15 dziewcząt.
13: Może warto byłoby pomyśleć.
15: Może by było warto pomyśleć, ale też do tego trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje do trenowania dziewcząt. No to jest... Nie chciałbym tutaj robić jakiegoś podziału, no ale pod każdym względem jest to specyficzne trenowanie dziewcząt niż chłopców. No, są mankamenty, które gdzieś tam w jakiś sposób trzeba zachować. Przede wszystkim no, też musi być odpowiednia osoba do trenowania tych dziewczyn. Nie jest tak do końca łatwo, a na tą chwilę, jeżeli ktoś z dziewczyn jest zainteresowany, dziewcząt jest zainteresowany, to do chłopców może dołączyć. Trenują w grupach, wiem, dziewczęta też razem i świetnie sobie radzą.
13: Także ja dziękuję serdecznie i oczywiście zachęcamy do oglądania meczów lokalnej piłki nożnej. Dziękuję.
15: Dziękuję.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
13: Sezon kąpielowy mamy już zakończony, więc pora teraz podsumować mijające lato i to, jak ten sezon kąpielowy wyglądał na wodach powiatu mrągowskiego. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. I z nami w studiu Meloradia jest pan Zygmunt Kisielewski, prezes mrągowskiego oddziału WOPR. Dzień dobry panu.
16: Dzień dobry państwu. Rzeczywiście sezon jeszcze letni trwa. Natomiast sezon kąpielowy zaczęliśmy 15, w zasadzie, bo było 13-15 czerwca, no i do 31 sierpnia. 15 czerwca zaczęliśmy na jeziorze Czos, Jaszczurcza Góra, później 27 Piecki, a 1 lipca już, że tak powiem, wszystkie kąpieliska pracowały. Na etacie było 7 ratowników, czyli licząc Mrągowo i Piecki, bo od wielu lat stosuję taką wymianę, żeby ratownicy się nie przyzwyczajali do kąpieliska, tylko po prostu co 2 tygodnie była taka rotacja, a jak rotacje ratownicy mają, no to i podobne warunki i podobne pod każdym względem, i finansowym, i pod względem wyposażenia. Sezon był rzeczywiście był różny. Albo były śródziemnomorskie upały, lub też przewaga była dni słotnych, zimnych. No ale, a nasi ratownicy musieli, że tak powiem, wytrwać i przy takiej aurze i przy takich temperaturach, jakie tutaj załoga się, że tak powiem, wytrzymała przez cały sezon. Jeden ratownik tylko pracował w koniec czerwca i lipiec, natomiast to był student, natomiast już sierpień musiał wracać na uczelnię. Natomiast pozostała załoga była w komplecie. Tak jak było, jak ogłaszaliśmy, kąpieliska były czynne od 10 do 18 przy różnej pogodzie. Gdy była pogoda nieciekawa, pojawiała się biała flaga, znaczy ciekawa to biała flaga, jak nieciekawa, czerwona flaga. Świadczyło to o tym, że ratownicy są i są, że tak powiem, w dyspozycji. Byli odważni, no, nawet tacy, gdzie woda była dużo, dużo cieplejsza od powietrza. Powietrze było 17-19 stopni, woda miała 21-23 stopnie. No i byli tacy, którzy z tego korzystali. W tym sezonie głównie skupimy się na zasadzie sezonie kąpielowym. Natomiast jeżeli chodzi o sezon zabezpieczenia, czyli jesteśmy jeszcze na jeziorach, pełnimy dyżury sobotnio-niedzielne, czyli każda sobota, niedziela nasze łódki są na odpowiednich akwenach. Zabezpieczamy gminę Piecki, gminę Mrągowo i miasto Mrągowo. No i tutaj no, trzeba się chwalić, że na tych akwenach i na rejonie naszego działania nie doszło do żadnego nieszczęścia.
13: Jeżeli Czyli chodzi, w te wakacje nie było żadnego utonięcia
16: nie
13: tutaj
16: było
13: na
16: żadnego,
13: naszym terenie.
16: Na tych akwenach, gdzie my zabezpieczaliśmy, gdzie pod naszym ten, jurysdykcją ten, po prostu tutaj nie było żadnego nieszczęścia. Czyli
13: ale od początku roku były. Były A. utonięcia.
16: No ale w naszym powiecie tak, natomiast tam gdzie...
13: Chodzi mi o utonięcia maturzystów spod Warszawy.
16: Ale to, no ale to tam na tym jeziorze akurat nie zabezpieczaliśmy, rzeczywiście tam było tak, sezon niechlujnie zaczęli, to było i później było nieszczęście na Jeziorze Krzywym, no ale tam akurat ten rejon doraźnie, że tak powiem, natomiast tam stałych dyżurów tego nie pełnimy. Natomiast tutaj, gdzie byliśmy, że tak powiem, na stałe, gdzie nasi ludzie są, chociaż to sobotę, niedzielę, tutaj się nasze łodzie pojawiają, tutaj jakoś nieszczęść nie było. Natomiast
13: poważnych, ale drobniejsze zdarzenia były.
16: U mnie, no to zdarzeń, właśnie do tego chciałem przejść, zdarzeń mieliśmy ponad 39 odnotowanych, to zdarzeń było dużo więcej, tylko to, co każdego dnia my zgłaszamy do RCB, wszystkie takie, że tak powiem, opatrunki, skaleczenia i jakieś poważniejsze uszkodzenia ciała. I takich zgłoszeń mieliśmy 39, 40, dla 46 osób udzielono większej czy mniejszej pomocy. W tym roku była, że tak powiem, wzywana, nasi ratownicy wzywali 3 razy karetkę, z tym 2 przypadki były takie, że karetka tych, że tak powiem, poszkodowanych zabrała. Sedon uważam, że na te warunki, jaka aura nam w tym roku sprzyjała, po prostu no, był w miarę udany, bez żadnych tam większych wpadek. Jesteśmy jeszcze do końca października, jesteśmy jeszcze na akwenach takich jak jezioro Czos, jezioro Juno. Tutaj nasze łodzie jeszcze będą. Natomiast na pozostałych akwenach jak Probarskie, Mokre czy Wągiel, tam zazwyczaj pojawiają się ten czas, kiedy będzie wezwanie. Natomiast tutaj na tych jeziorach jesteśmy na stałe.
13: Do kiedy woprowcy będą jeszcze na jeziorach?
16: Do 30 października.
13: Do końca października.
16: Do końca października jesteśmy. A dlaczego jesteśmy? Dlatego, że jeszcze regaty są.
13: Ale teraz na przykład w takim okresie wrześniowym są jeszcze jednostki pływające, że tak powiem, jakieś motory.

0: wodnym. Mówię, to, ten, nie jest to czerwiec, nie jest to lipiec, ale pojedyncze jednostki się pojawiają. No jak jednostki są, no to i my staramy się być, bo chociażby kilka dni temu też osobiście holowałem, kobieta wypłynęła rowerkiem z wypożyczalni, ROR zaczął nabierać wody. Będąc na patrolu, zobaczyłem, że ktoś tam rękoma macha, dlatego przypominamy cały czas, jeżeli ktoś jest w potrzebie na wodzie, to ręka do góry i ruchy wahadłowe, albo w ogóle ręka, że jakby podniesiona, to świadczy o tym, że ktoś potrzebuje pomocy. No i tam taka sytuacja była, podpływamy bliżej, rzeczywiście rower nabiera wody, to ja mówię, że chcę przejąć załogę na motorówkę. Ta pani mówi, ale to sprzęt. Ja mówię, na razie my jesteśmy WOP, mówię, ratuję ludzi. Proszę bardzo, na pokład, bo tam dziewczynka 11 czy 12 lat, to było szybciej się odważyła. No całe szczęście, że obie panie były, obie mama z córką, były w kamizelkach. To chwała im, no i na pokład. Kobieta miała troszeczkę opory, co ze sprzętem. Na razie zabieramy panią, a sprzęt zobaczymy. No i była możliwość, żeby ten sprzęt przypiąć do łodzi. No i przyholowaliśmy na pomoc. I panią z tego żadnej pomocy nie chciała. Mówi, że wszystko jest dobrze, tylko tyle, że się wystraszyła. Zanim dopłynęliśmy do brzegu, to już trochę ochłonęła, że już wszystko dobrze. No i ten sprzęt również, żeśmy najpierw mamę z córką na pomoc, a tam później obsługa portu przyjęła i rower.
1: No, no i
0: tam...
1: takie przypadki też się zdarzają na wodzie. Wszystko może się tak naprawdę wydarzyć, więc to trzeba mieć też z tyłu głowy. No i warto mieć kamizelki.
0: Była poważna impreza 6, było święto sportu w Mrągowie i też byliśmy, szczególnie przypominaliśmy, że kamizelki, czy na kajakach, czy sportowych, czy zwykłych, no niestety, ale jeżeli się jest na sprzęcie, czy na supach, czy na obojętnie jakim sprzęcie, no niestety, ale kamizelka to jest taki środek asekuracyjny, który zawsze podtrzymuje nas na wodzie. I tutaj to jest obowiązkowo i ten sezon uważam za udany, dlatego że nawet czy nasza łódka, policja też często była i często, gęsto to było, że jak wiem, ludzie zaczynali szybciutko, nawet jak gdzieś nie mieli na sobie tej kamizelki, to szybko pod ręką i zakładali, a szczególnie, że aura w tym roku, tak jak powiedziałem, była kapryśna, często słońce, a dużo, dużo ciemnych, czarnych chmur, a to wróży zawsze wiatr i deszczową pogodę.
1: Jak trzeba się zachować na wodzie, kiedy na przykład no, widzimy te czarne chmury, kiedy zbliża się burza?
0: Zawsze zwracamy uwagę, rzeczywiście trzeba się obejrzeć, dookoła się rozglądać, przy zmianie pogody, ciemnych chmurach, szybciutko, że tak powiem, schodzić do brzegu, do najbliższego brzegu. No niektórzy mówią, że proszę do brzegu, ale my mamy z wypożyczalni sprzęt. Ja mówię, do najbliższych trzcin, jeżeli już będzie wiatr, do najbliższych trzcin przeczekać, mówię, i dopiero można dalej próbować nie ryzykować. Wiatr zaczyna, fale się podnoszą, nie ryzykować, próbować dojść do portu, bo może to przykro się skończyć. Także przypominamy cały czas, żeby będąc na wodzie patrzeć do przodu, rozglądać się, korzystać ze słonecznej pogody, ale czasami trzeba się obejrzeć do tyłu i jeżeli się pojawią chmury czarne, ciemne, no to mówię, wróżące, że tak powiem, zmianę pogody na gorszą, no to wtedy czas szybciutko do najbliższego brzegu. I przy brzegu, jeżeli starczy jeszcze nam czasu, do najbliższego brzegu próbować ten czas skierować się do portu. Ale to jest moja rada i rada ratowników, żeby, mówię, nie zostawać na otwartej przestrzeni przy, że tak powiem, przy wzrastającym wietrze i tego zwiększających się falach. Jak najbliżej, mówię, do najbliższego brzegu.
1: Tak, no trzeba też mieć to na uwadze, no bo ta pogoda, jak sam pan wspominał, bywa kapryśna. Taką właśnie pogodę też no, mamy na Mazurach. Różnie to bywa, czasem jest deszcz, czasem słońce, a czasami nawet burze.
0: Lato mieliśmy takie, jakie mieliśmy. Dla nas najważniejsze było to, że poza tymi dwoma nieszczęściami, które mieliśmy na początek sezonu, natomiast później, mówię, w tym rejonie, gdzie nasze łodzie były, gdzie my byliśmy, pojawialiśmy się.
1: Dwoma nieszczęściami, o których pan mówi?
0: No, na Juksach. No to pierwsze, to mówię, to maturzyści, co tam przyjechali zrelaksować się. Dla jednej rodziny skończyło się to tragedią, no i na Krzywym. Mhm.
1: Ale w wakacje było spokojnie.
0: Ale wakacje były, tutaj mówię, bezpieczne, spokojne, tam gdzie nasi ludzie się pojawiali, gdzie nasze łódki tam się pojawiały. Tutaj był akurat ten sezon, uważam za udany. No chciałbym w tym miejscu podziękować naszym władzom, najmniej burmistrzom,

0: Rzeszowi, miasta Mrągowa i całej, że tak powiem, Radzie Miejskiej za środki finansowe, które pozwalają to, że nasze łodzie są na wodzie i, że tak powiem, i pełnią dyżury. Chciałem również podziękować wójtom, pani wójt z Piecek. I również też tam po prostu patrole były, odpowiednie środki, więc pełniliśmy te dyżury. No i wójtowi gminy Mrągowo, tutaj też, że tak powiem, na tych akwenach gminnych też mamy wyznaczone, tam byliśmy i staramy się, że tak powiem, dalej jeszcze pełnić te dyżury, żeby, mówię, żeby uprzedzać. A jak dojdzie do nieszczęścia, czy do jakiejś wywrotki, czy ten, żeby po prostu, no, tych, że tak ludziom pomagać i, że wiem, żeby spokojnie wrócili do domu, do brzegu i do domu. No, chciałbym dalej podziękować nasz dyrekcji, czy prezesowi TBS-u Karo za środki finansowe na zabezpieczenie kąpielisk, również pani wójt z Piecek, również za środki finansowe, że jezioro Wągiel, kąpielisko było zabezpieczone przez naszych ludzi i spokojnie, żeby ten sezon mijał. Również chciałem podziękować naszym, że tak powiem, stałym inwestorom czy sponsorom i koleżankom i kolegom, którzy nas na co dzień prawie wspierają, że my możemy, że tak powiem, być na wodzie, pokazywać się z przyzwoitym sprzętem, bo sprzęt mamy, jaki mamy, ale staramy się, żeby, że tak powiem, żeby był sprawny. No i mówię, to też również te środki, które są, idą na paliwo, to między innymi i też wykorzystujemy do remontu sprzętu. Sezon, mówię, uważam, udany. Nieszczęść, mówię, było, jeżeli już były, to na początku sezonu w naszym powiecie zdarzały się, natomiast cały sezon uważam za udany. Dziękuję bardzo za to, że ludzie w miarę respektują przepisy, zachowują się tak, jak trzeba, a przy okazji, mówię, korzystają z dobroci natury, jakim jest woda. No i ja mówię, że i żeglarzom, jeżeli jest wiatr, również, żeby ten wiatr był sprzyjający, żebyśmy spokojnie relaksowali się i żebyśmy wrócili po urlopie bezpiecznie do domu. Czyli jeszcze raz uważam, że w miarę kaprycznej pogody, kaprycznej aury sezon był udany. Dziękuję bardzo.
1: Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Zygmunt Kisielewski, prezes Mrągowskiego Oddziału WOPR. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Po reklamie.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
13: Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Na liście zadań dopuszczonych do głosowania znalazły się 4 działania. Za chwilę dowiemy się o nich więcej. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Pauliną Zborowską-Wejchman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Dzień dobry, cześć.
14: Dzień dobry.
13: Co możemy powiedzieć o tych zadaniach, które przeszły do dalszego etapu, czyli do etapu głosowania?
14: To ja bym zaczęła trochę od początku. Że mamy podział na 2 rodzaje zadań. Jednym z nich są zadania inwestycyjne, czyli inwestycyjno-modernizacyjne, a drugie z nich to zadania miękkie. W związku ze zgłoszeniem tylko 2 zadań miękkich, z czego tylko jedno przeszło ocenę formalną i merytoryczną, znamy już wstępnie zwycięzcę właśnie zadania miękkiego. A pozostało nam wybór 4 zadań inwestycyjnych. Jednym z nich jest na przykład sieć interaktywnych nośników informacji miejskiej. To propozycja mieszkańców na to, aby w przestrzeni miejskiej zamiast takich naszych znanych pylonów, na których pojawiają się plakaty o informacjach, co w Mrągowie będzie się działo, żeby te nośniki zamieniły się właśnie na takie interaktywne, do których możemy wrzucać i filmiki, żeby te plakaty były bardziej atrakcyjne i bardziej widoczne. Drugim z takich projektów jest rozbudowa toru pamtrakowego. Tutaj znany projekt szczególnie dla aktywnych osób, które jeżdżą na deskach i hulajnogach. Mamy skatepark poniżej, obok Orlika jest pamtrak i propozycja rozbudowy tej przestrzeni. Mamy również trzeci projekt, jakim jest rozbudowa placu zabaw przy Jeziorku Magistrackim w Mrągowie. Jest tam częściowo zagospodarowana przestrzeń. Mieszkańcy wskazują, że nie ma nigdzie obok takiego placu zabaw w centrum miasta, stąd propozycja, żeby tam pojawił się plac zabaw. I rewitalizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Parku Lotników. Etap pierwszy, modernizacja nawierzchni przy obiekcie streetworku parkouru. Tu propozycja jest tego typu, abyśmy po wkoło jakby tej przestrzeni, gdzie tą przestrzeń do zabawy na parkurze mamy, żeby nie było takiej nawierzchni naturalnej, tylko była przystosowana, taka pewnie ratanowa, bardziej miękka, żeby było bezpieczniej.
10: Trzeba też podkreślić to, że mamy pewne zmiany w tym roku w budżecie obywatelskim. Chodzi o to, że mieszkańcy nie zgłaszali nowych projektów, tylko po prostu będą jakby kontynuowane, rozwijane inwestycje, które już są w mieście.
14: Tak, to są projekty modernizacyjno-inwestycyjne, czyli zmieniamy na lepsze coś, co już istnieje. Takie jest nasze założenie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Nie tworzymy nowego, poprawiamy rzeczywistość. Też z tego względu, że zrobiliśmy rewizję budżetu obywatelskiego i zadań, które zostały zgłoszone. Często, gęsto te inwestycje no po prostu niszczeją, bo nie są może aż tak często uczęszczane. To jest ten nakład środków, niekoniecznie współmierny do atrakcyjności danego projektu. Stąd w tym roku propozycja taka, żeby to były jednak zadania, które będą poprawiać, a nie tworzyć nowe.
10: Zgłoszonych zadań było więcej?
14: Zgłoszonych zadań było więcej, natomiast nie wszystkie przeszły tutaj ocenę formalno-merytoryczną. Rozmawialiśmy z inicjatorami tych zadań, więc mamy już koncepcję na przyszły rok do poprawy, tak żeby wpisywały się one w budżet obywatelski.
10: Dlaczego były odrzucane? Z jakiego powodu?
14: Przede wszystkim właśnie z tego argumentu, że nie były inwestycyjno-modernizacyjne, tylko było to tworzenie nowych przestrzeni, czyli nie wpisywało się to w tegoroczne założenia budżetu.
10: Głosowanie na projekty zgłoszone do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 rozpoczęło się 18 czerwca i potrwa do końca września, tak więc niewiele czasu już pozostało, żeby oddać swój głos. A czy wiadomo, ilu mieszkańców już zagłosowało?
14: Nie do końca, ponieważ mamy też, o ile w systemie elektronicznym widzę liczbę osób, o tyle nie wiem, ile jest kart w urnach, więc to jeszcze nie jest oczywiste. Będziemy liczyć te głosy 30 września. Natomiast zachęcamy wszystkich mieszkańców do właśnie oddania głosu, zadecydowanie, jak ma wyglądać ta nasza przestrzeń mrągowa. Mamy na to realny wpływ, głosując w budżecie obywatelskim.
10: O czym należy pamiętać podczas głosowania?
14: O tym, żeby po prostu wejść na stronę www.mragowo.pl i tam znajdą Państwo po prostu ikonkę głosuj w budżecie, krok po kroku całość prowadzi. Gdyby mieli Państwo jakieś wątpliwości, wtedy na naszym fanpage'u Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych jest instrukcja krok po kroku, jak to wygląda. Myślę, że taki proces nie będziemy słuchaczy dokładnie opisywać, bo zajmie to za dużo czasu, a nie będzie koniecznie atrakcyjne do słuchania. Natomiast jestem przekonana, że każdy sobie z tym poradzi, przypominając, że w budżecie obywatelskim może głosować każdy mieszkaniec Mrągowa, niezależnie od wieku.
10: Niezależnie od wieku, czyli nie trzeba być pełnoletnim.
14: Nie trzeba.
10: Jeżeli chodzi o Mrągowski Budżet Obywatelski 2027, jaki budżet właściwie jest do wykorzystania w tym roku?
14: Mamy 200 tysięcy na zadanie inwestycyjne i 50 tysięcy na zadanie miękkie. Łącznie budżet budżetu obywatelskiego to 250 tysięcy.
10: 250 tysięcy to jest łączny budżet, czyli 200 tysięcy na takie zadanie inwestycyjne. Mówimy tutaj o głosowaniu i miasto zachęca do tego, żeby głosować, żeby brać czynny udział. Chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli wpływ na to, jak będzie wyglądało ich miasto. Głosować można w formie elektronicznej, ale nie tylko. Wersja papierowa nadal jest dostępna.
14: Wersja papierowa nadal jest dostępna. Na korytarzu Urzędu Miejskiego jest urna, są karty, też jest instrukcja, więc myślę, że napisanie imienia i nazwiska swojego nikogo to nie pokona. Podanie numeru telefonu i wybranie zadania. tyle trzeba zrobić, żeby zagłosować w formie papierowej. Ewentualnie na naszej dedykowanej platformie do budżetu obywatelskiego też jest karta do pobrania, więc możemy sobie spokojnie w domu, jeśli nie chcemy głosować elektronicznie, wydrukować taką kartę, na spokojnie sobie poczytać o tych zadaniach, wypełnić ją i po prostu wrzucić do urny.
10: Kiedy zadania, zwycięskie zadanie właściwie, kiedy ono będzie realizowane? Budżet obywatelski 2027, czyli w przyszłym roku.
14: Tak, 2027, czyli realizacja w roku 2027. Mamy pełen rok kalendarzowy na realizację tego zadania. W związku z tym, że to są takie procedury nasze urzędowe, no to to rok zajmuje, zresztą widzimy to po poprzednich zadaniach. Tyle czasu potrzeba.
10: Cofnijmy się może jeszcze trochę do budżetu obywatelskiego 2026 i przypomnijmy słuchaczom, jakie zadanie wygrało.
14: Psi plac zabaw. Zadanie, które wielokrotnie powracało do budżetu obywatelskiego jako inicjatywa mieszkańców i zostało wyłonione w poprzedniej edycji i jest w tej chwili na ukończeniu.
10: Psi plac zabaw powstanie w centrum miasta właściwie, koło Mrągowskiego Targowiska. Już prace trwają w tym miejscu.
14: Tak.
10: O czym warto jeszcze wspomnieć, jeżeli chodzi o budżet obywatelski? Budżet obywatelski, tak jak już tutaj też wspominałam, to takie narzędzie skierowane do mieszkańców. Mieszkańcy mają wpływ na to, jak będzie wyglądało ich miasto. Dlatego warto brać udział, czynny udział w takich przedsięwzięciach.
14: Ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że cieszę się, że co roku tych zadań jest coraz więcej, bo faktycznie mieliśmy taki dość duży spadek, jeśli chodzi o inicjatorów w ogóle zadań do budżetu obywatelskiego. W tym roku 4 zadania inwestycyjne, które przeszły i jeszcze kilka, które pozostało na etapie formalno-merytorycznym, to myślę, że to jest dość duży sukces, jeśli chodzi o budżet i tutaj brawa dla mieszkańców, że to zaangażowanie powróciło i chęć inicjowania tych działań. Zachęcamy jeszcze bardziej właśnie do głosowania, bo fantastycznie, że są mieszkańcy, którzy wymyślają te pomysły. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby zagłosować na budżet obywatelski, wybrać przestrzeń, w której to zadanie zostanie zrealizowane i tak naprawdę, które zostanie zrealizowane, bo różnorodność tegorocznych zadań jest dość spora, więc myślę, że każdy jest bardziej bliżej któregoś z tych zadań, no bo nośniki informacji, plac zabaw, rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej, to wszystko są bardzo różnorodne pomysły.
10: Bardzo różnorodne pomysły, ale takie skierowane, myślę, do dzieci i młodzieży głównie.
14: Myślę, że nośniki, informacji miejskiej są bardzo skierowane do nas i mogą nam ułatwić. Jeśli chodzi o rozbudowę placu zabaw, to ja myślę, że one są bardzo skierowane do rodziców. Tym bardziej, że jesteśmy w strefie, gdzie też jest sporo usług takich gastronomicznych, czy też kawiarni, więc ja chętnie skorzystałabym z takiej przestrzeni móc wypić spokojnie kawę, więc pytanie, czy to dzieci i młodzież, czy to jednak rodzice?
10: No brakuje w tym miejscu tego placu zabaw, chociaż plac zabaw przy Jeziorku Magistrackim już był, czyli chodzi o to miejsce, gdzie wcześniej
14: dokładnie
10: był ten plac zabaw.
14: Tam, gdzie był, tak. Rozbudowa toru pamtrakowego, to myślę, że jest przestrzeń dla wszystkich, bo nie tylko młodzież, ale też dość dużo dorosłych. Trzeba pamiętać, że dzisiejsza subkultura, która zwała się kiedyś skejtami, dzisiaj ma po jakieś 30-40 lat i nadal dobrze daje sobie radę na deskorolce bądź hulajnodze, więc...
10: No to młodzież, to dalej jest młodzież.
14: Zostańmy
10: oczywiście
14: przy tej perspektywie.
10: Dokładnie.
14: No i rewitalizacja tego parkuru, to myślę, że to też nie jest tylko strefa, w której korzysta młodzież, ale też często widzę mieszkańców, którzy po prostu robią tam sobie pierwsze rozgrzewki, jakieś rozciągania, bo to też jest dobra przestrzeń do tego.
10: Jestem ciekawa sieci interaktywnych nośników informacji miejskiej. To taka nowość mogłaby być w mieście. Oczywiście nie wiadomo, czy uzyska największą liczbę punktów, ale inne miasta już takie nośniki mają i ja się zastanawiam, bo miasto na pewno analizowało w pewien sposób to, jak to będzie wyglądało i jak to się przekłada na koszty.
14: Będą analogiczne do takiego nośnika informacji interaktywnej, tym bardziej, że pamiętajmy, że to dzisiaj są wyświetlacze LED, więc pobór prądu to nie są koszta, które w jakiś sposób mogą nas blokować jako miasto.
10: To taka bardziej ekologiczna forma, można powiedzieć.
14: Bardziej ekologiczna, na pewno bardziej z możliwością aktualizowania, bo jeśli nawet coś się wydarzy, tak jak ostatnio było czytanie w ramach biblioteki i pogoda nie pozwoliła na to, żeby jednak zrobić to w przestrzeni otwartej na skwerze i trzeba było przenieść do sali Orbita, to można by było od razu taki plakat również wrzucić na taki nośnik, bo mamy cały czas dostęp do takich informacji i nie musimy zwlekać, czekać z taką informacją do mieszkańców. Nie tylko Facebook, ale wtedy też te osoby, które niekoniecznie chodzą z telefonem w ręku, miałyby też na bieżąco taką informację.
10: No i mniej śmieci, no bo jednak plakaty, które niszczeją, które są już nieaktualne, no trzeba wyrzucić, trzeba coś z nimi zrobić.
14: Dokładnie, mniej kleju, mniej też zaangażowania ludzi zwyczajnie w świecie, bo nie musi jechać ktoś i tego naklejać, tracić na to dnia, tylko ktoś, kto i tak wrzuca plakat na media społecznościowe, tak samo klika i jest on w systemie.
10: Rzeczywiście zadania są różnorodne, są ciekawe, więc warto przyjrzeć się temu bardziej, no i zagłosować na wybrane zadanie, bo to zwycięskie zadanie będzie w przyszłym roku realizowane w naszym mieście i będziemy mogli się przekonać, jak to tak naprawdę w praktyce będzie wyglądało.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
10: Justyna Malinowska, zapraszam. Wakacje już się skończyły, ale to nie oznacza, że Mrągowskie Muzeum, Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur się zamyka. Teraz zmieniają się godziny funkcjonowania muzeum, ale to też nie oznacza, że muzeum jest zamknięte dla gości. Sezon był obfity, jak każdy sezon, z tego co się zdążyłam już dowiedzieć. I za chwilkę o tym jeszcze opowiemy i opowiemy, co jeszcze można zobaczyć w muzeum, co w ogóle można zobaczyć w Mrągowskim Muzeum. A opowie o tym pan Tomasz Wasilewski z Mrągowskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur. Dzień dobry panu. Jak ten sezon przebiegał tegoroczny?
11: Dzień dobry. No, specyfika miasta Mrągowa, a więc miasto zdecydowanie turystyczne i w tym wypadku no, niezmiennie wpływa to też na pracę muzeum. Oprócz tego, że mamy troszeczkę inne godziny otwarcia w czasie sezonu, dostosowane oczywiście do ruchu turystycznego, tak i widać było wzrost odwiedzających muzeum, zwłaszcza osób indywidualnych. Mniej grup, to też jest taka specyfika powiedzmy tego wysokiego sezonu, ale zdecydowanie więcej osób indywidualnych i co cieszy, to już chyba powtórzę po raz kolejny, wzrost odwiedzających ludzi w wieku młodszym, czyli młodzieży, osób powiedzmy gdzieś tam do 25 roku życia.
10: To takie nietypowe?
11: Jak do tej pory tak. Jak do tej pory to było nietypowe. Znaczy, my prowadzimy statystyki oczywiście. Prowadzimy statystyki, jeżeli chodzi o wiek odwiedzających. To jest dla nas bardzo istotne, bo muzeum musi się zmieniać w stosunku do odwiedzających. Inaczej jest troszeczkę, powiedzmy, z osobami starszymi, troszeczkę z młodszymi, inne są potrzeby i oczekiwania, ale pomimo tego, że no, wystawa jest niezmienna na ten czas, to widać wzrost zainteresowania takim życiem kulturalnym właśnie ludzi młodych. Szukają czegoś innego. Mrągowo to oczywiście jeziora, lasy, piękna pogoda czasami. Ale też powiedzmy widać właśnie to, że szukają czegoś atrakcyjnego, jeżeli chodzi o architekturę, o sam układ miasta, no a przy okazji oczywiście centrum miasta, czyli ratusz i nasze muzeum. I faktycznie wzrost zdecydowany ludzi młodych, którzy przychodzą do muzeum. Chyba opinie są dobre, nie sprawdzałem już dawno. chociaż jeden z obowiązków, ale nie sprawdzałem, wydaje mi się, że dosyć dobre opinie, pomimo tego, że jesteśmy niewielkim muzeum przecież. To z zainteresowaniem cieszyła się ta wystawa, która jest przede wszystkim wystawą stałą i dotyczy właśnie miasta, powiatu mrągowskiego i tego, co możemy zaprezentować właśnie na salach muzealnych.
10: Mrągowo, no to wiadomo, plaże, jeziora i wtedy goście, myślę, że turyści wybierają się, żeby trochę odpocząć nad wodą, ale w taką pogodę, no bo lato bywało kapryśne, pogoda latem bywała kapryśna, więc wtedy, kiedy padał deszcz, było więcej odwiedzających muzeum, wtedy ludzie wybierają się właśnie do takich placówek?
11: Zdecydowanie. Tak widać, że wzrost to też jest oczywiście związane z pogodą, ale nie tylko deszcz. Ale upały też mają wpływ na to. A więc jeżeli ktoś szuka ochłody, no to stała temperatura, klimatyzowane pomieszczenia w muzeum powodują to, że faktycznie przynajmniej podczas tych upałów można odetchnąć troszeczkę, powiedzmy, jakim chłodniejszym powietrzem. Ale tak, deszcz również. Przyjeżdżając tutaj, nie wiem, na 3-4 czy tydzień czasu, prawda, 3-4 dni, można sobie zaplanować wycieczkę. Można gdzieś tam w plany, powiedzmy, tego urlopu wpisać sobie wycieczkę po muzeach przecież, ale pogoda weryfikuje to. A więc bywa tak, że zaskakująco zaczyna padać deszcz, zaczyna wiać wiatr. Będąc w Mrągowie, no szkoda siedzieć, powiedzmy, jakby gdzieś w apartamencie, w hotelu czy gdziekolwiek, a więc turyści wychodzą i wtedy przy okazji dowiadują się na przykład, że jest muzeum w danym miejscu i przesuwają ten termin, powiedzmy, przyjścia i przychodzą właśnie, kiedy jest niepogoda. A więc tak, no tutaj powiedzmy, jakby spoglądając statystyki, takie czyste, techniczne statystyki, możemy śmiało, nie pamiętając, jaka była pogoda danego dnia, stwierdzić, kiedy faktycznie padało albo kiedy był upał. Bo to widać właśnie w statystykach wejść do muzeum.
10: Zwiedzanie muzeum warto zacząć od początku. Jesteśmy właśnie w pierwszej sali, od której właśnie zaczyna się to zwiedzanie. Co tutaj można znaleźć?
11: Przede wszystkim znajdujemy się na wystawie stałej. Wystawa stała od 2,5 roku dotyczy cały czas miasta Mrągowa, powiatu mrągowskiego. I tutaj niesamowita praca profesora Hoffmana, profesora archeologii, który na pierwszej części z tej wystaw pokazał zbiory archeologiczne, które dotyczą właśnie samego Mrągowa i powiatu mrągowskiego. I tutaj zaczyna się taka podróż, powiedzmy, od początków zaistnienia ludzi na tym terenie, tuż po zlodowaceniu. A więc zaczynamy od neolitu i ta podróż po salach prowadzi nas aż do 1983 roku, czyli do pierwszego pikniku country. A więc mamy retrospekcję, możemy przejrzeć, zobaczyć, jak to wyglądało podczas tych tysięcy lat istnienia życia, czy powiedzmy istnienia bycia ludzi na tym terenie. Bo jak dobrze wiemy, początek naszej przygody na tym terenie, no to lodowiec, lądolód, który przywędrował tu z północy. No historia w ogóle niesamowita, tysiące lat, dziesiątki tysięcy lat lodowca, no i później budzi się życie. No i pierwsze ślady osadnictwa akurat na pierwszej sali, którą możemy zwiedzać, to właśnie neolit i pierwsi ludzie, którzy przybywają tutaj po to, żeby być pokarm. I mamy tutaj materialne ślady, bo oczywiście możemy mówić, dywagować na temat wcześniejszych, powiedzmy, życia na tym terenie, dinozaurów, mamutów i tym podobnych. Ślady oczywiście istnieją w postaci skamieniałości, ale jeżeli mówimy o samych ludziach, to mamy tutaj ślady konkretnie ludzi z neolitu, którzy przybywali tutaj zakładając właśnie obozy po temu, żeby zdobyć właśnie pożywienie. I tak przechodząc z gabloty do gabloty, czytając opisy, które są nad tymi gablotami, dowiadujemy się całej historii i historii rozwoju osadnictwa na tym terenie. Cała historia, która jest bardzo niesamowita i co sprowadza nas do takiego podsumowania, że tak naprawdę gdziekolwiek byśmy nie byli na terenie Mrągowa, to prawdopodobnie nieświadomie depczemy pozostałości naszych przodków i to jest takie niesamowite. Zresztą cały świat jest tak zbudowany, prawda? No ale będąc w Rągowie, będąc na plaży, kąpiąc się w jeziorze, czy chodząc po lesie, zbierając owoce leśne czy grzyby, mamy tą świadomość, że wszędzie przed nami byli nasi przodkowie, zostawili swoje ślady. Oczywiście dla większości z nas te ślady są, powiedzmy, jakby nierozpoznawalne, tak? Albo bardzo mało rozpoznawalne. A za to dla archeologów są to eksponaty, które pokazują nam przeszłość i pokazują naszą historię właśnie na tym terenie.
10: I archeolodzy bardzo chętnie tutaj prowadzą swoje wykopaliska na naszym terenie, na terenie powiatu mrągowskiego.
11: No tutaj śmiało, spokojnie. Myślę, że można powiedzieć, że w ciągu sezonu archeologicznego na terenie powiatu mrągowskiego, okolicy powiatu mrągowskiego 15-20 ekip archeologicznych cały czas ma co robić. Cały czas są stanowiska, które są badane, ale też przy okazji jeszcze są stanowiska, gdzie prowadzi się tak zwane badania ratunkowe, czyli zgłoszenie od mieszkańców, od przypadkowych znalazców pewnych ciekawych rzeczy. Archeolodzy mają za zadanie jechanie, powiedzmy, na ten teren, sprawdzanie, jakby wytypowanie tego, co mogło tam się zadziać, co jest w tej ziemi. A więc te ekipy cały czas są, cały czas badają ten teren i jeszcze do niedawna w ogóle uważano, nie wiem, czy w tej chwili się to zmieniło, bo nie mam jakby najświeższych informacji, ale twierdzono, że teren okolic Mrągowa jest jednym z najlepiej rozpoznanych pod względem archeologicznym w ogóle na mapie Polski, a więc no to o czym świadczy, prawda? Do tej pory zresztą nasze muzeum, czy nasze muzea w naszej okolicy, w naszym województwie opierały się na zdobyczach Heimatmuseów, czyli tych muzeów przedwojennych, które powstawały na tym terenie. I mamy dużo, dużo informacji, zwłaszcza merytorycznej informacji na temat tego, co było zdobywane. Oczywiście do tej pory uważano, że pierwszymi archeologami na tym terenie byli niemieccy archeolodzy, prawda, współpraca oczywiście z mieszkańcami tutaj czy naukowcami z tego terenu, ale okazuje się, że już dawien dawna, od 1650 roku są tutaj badane te tereny i nawet jeżeli nie były nazywane to, powiedzmy, badaniami archeologicznymi, tak się działo faktycznie, bo jest wielu, powiedzmy, wiele przekazów o tym, że tak się działo. Nawet począwszy od Riedla, no jest to jeden z braci Riedlów, którzy urodzili się w Rągowie. Jeden zresztą był nadwornym dyrygentem cesarza austriackiego w Wiedniu. Drugi był burmistrzem Rągowa, a trzeci był pastorem w Sorfitach, a przy okazji jeszcze miłośnikiem historii i archeologiem, i z jego przekazów, jego opisów właśnie wynika z tego, że prowadził te badania archeologiczne w okolicach Mrągowa. Tutaj opisuje bardzo konkretnie okolice Sorkwit, Maradek, okolice właśnie tej gminy Sorkwity, no ale to też dotyczy jakby Mrągowa, prawda? A więc okazuje się, że te badania trwają bardzo, bardzo długo, od wielu, wielu lat. Ta spuścizna jest potężna, co prawda zawierucha wojenna zabrała nam większość eksponatów. Te Heimatmuzea nie były aż tak ważne już po wojnie, w momencie, kiedy rodziło się, powiedzmy, jakby nowe społeczeństwo, trzeba było zapewnić podstawowe wartości, ale faktycznie ta świadomość później zaczęła wzrastać, a dzisiaj to już wiemy, że ten, kto nie szanuje historii, nie wart przyszłości, a więc bardzo duży nacisk jest na to, żeby faktycznie pokazywać naszą historię.
10: Przechodząc do kolejnej z muzealnych sal, trafimy również na wykopaliska archeologiczne, ale bardzo cenne wykopaliska, chociaż pozostałe oczywiście są też równie cenne. Chodzi o skarb z Czeszkowa.
11: Zdecydowanie, jeżeli mówimy o cenności wykopalisk, to dla świata naukowego to zdecydowanie Czeszkowo jest czymś bardzo wyjątkowym. Oprócz tego, że oczywiście powstały różne periodyki, różne zapiski na temat tej wystawy, to interesowało się tam wszystkim, tą całą kolekcją oczywiście muzea z całej Europy, jeżeli chodzi o muzea archeologiczne. Czeszkowo jest ewenementem, które pokazuje na nowo, odświeża to na nowo, powiedzmy, tą historię naszego terenu. Jest tam bardzo dużo wątków, bo jednym z wątków jest oczywiście wątek pozostałości archeologicznych, ale to za tym idzie, otwiera tajemnicę, powiedzmy, gdzie zostało to znalezione, kto to zostawił, dlaczego zostawił, w jakim celu to zostawił, a jest tam bardzo dużo elementów takich pochodnych, które tworzą tą historię i ta historia tak naprawdę jest na początku swojej drogi, ona się dopiero zaczyna. Pomimo tego, że mówimy o znalezisku z 2009-2010 roku, to jeżeli chodzi o ten czas, to i badania archeologiczne to jest dosyć świeży temat i on będzie kontynuowany na pewno. Oczywiście wymaga to dużych nakładów pieniężnych, dużych grantów, zaprojektowania całych tych wykopalisk, bo z tych badań nieinwazyjnych wiemy, że w tym miejscu leżą jeszcze eksponaty, które nie zostały wyciągnięte, no ale nie ma technicznie takiej możliwości na dzień dzisiejszy, bo wymaga to dużo, dużo więcej przygotowań. No ale tak czy inaczej, sam początek tej wystawy pokazuje, że to będzie niesamowita przygoda, no i historia, która pokaże, że ten nasz teren, który przez wiele, wiele lat uważany był za koniec świata, za Galindeo, jest tak naprawdę jednym z ważniejszych centrów Europy sprzed tysięcy lat.
13: Muzeum w Mrągowie o sezonie będzie otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach 9-16.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
13: Justyna Malinowska, zapraszam. Muzeum w Mrągowie zachęca do odwiedzin także po sezonie. Obiekt mieści się w samym centrum miasta w zabytkowym XIX-wiecznym ratuszu. Muzeum prezentuje bogatą historię regionu od czasów archeologicznych aż po współczesność. Zobaczymy tu eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych na ziemi mrągowskiej. Obejmują one okres od epoki kamienia przez epokę brązu aż po czasy nowożytne i panowanie zakonu krzyżackiego. Jest również część poświęcona rozwojowi dawnego Sensburga, dokumenty, mapy, militaria oraz pamiątki po dawnych mieszkańcach. Nie można również nie wspomnieć o cennym znalezisku, jakim jest skarb z Czaszkowa. Każda z muzealnych sal przenosi nas w inny okres historii. O jednej z nich opowie Robert Wróbel, kierownik Rągowskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur.
15: W sali prezentowane są zasoby muzealne, które zostały wydobyte przez archeologów na terenie Mazur. Też głównie na terenie powiatu mrągowskiego. Najstarsze prezentowane artefakty są z II wieku przed naszą erą, czyli początek epoki żelaza. Zwiedzający na wstępie mogą zapoznać się z bardzo fajnym nagraniem prezentującym wędrówki ludów w całej Europie. Nagranie to uzmysławia, jak ludy przemieszczały się w V-VI wieku naszej ery, czyli krótko mówiąc, jak wcześni Bałtowie znaleźli się na naszym terenie, czyli na terenie południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego.
16: I co w poszczególnych gablotach zobaczymy, bo to też jest...
15: Zaczynamy od epoki żelaza, to jest II wieku przed naszą erą. Prezentowany jest tak zwany Złoty Wiek Bałtów na terenie Mazur. Mówimy tutaj ściśle o kulturze bogaczewskiej. W tym okresie zaczęto, czyli drugi wiek przed naszą erą, czyli ponad 2000 lat temu, w tym okresie zaczęto już na szerszą skalę stosować żelazo. No i pierwsza gablota prezentuje zdobycze, które zostały, można powiedzieć, pogrupowane w takie trzy główne kategorie. Jeśli chodzi o artefakty żelazne, pierwsza rzecz to są przedmioty, które służyły w życiu codziennym. No i mamy na przykład haczyk na ryby, który został wydobyty w okolicach Wyszemborka. Czyli tak jak mówiłem, są to bezpośrednio tereny nam bliskie. Ale mamy też w tej kategorii, mamy też na przykład takie szydło służące do szycia, również z okolic Wyszemborka. No i też na przykład nożyce z Bogaczewa. To są takie przedmioty żelazne, które można powiedzieć zaliczyć do grupy takich przedmiotów codziennego użytku. Mamy też przedmioty, które służyły, można nazwać żelaznymi przedmiotami czy użytkowymi przedmiotami służącymi do walki. No i mamy na przykład groty, które zostały wydobyte na przykład bezpośrednio w jeziorze Czos, groty włóczni. Mamy też na przykład umbro tarczy, czyli to jest taka metalowa część środkowa na tarczy charakterystyczna, która spina całą tarczę i to jest akurat rzecz, która została znaleziona w Bogaczewie. Mamy też na przykład i macz tarczy, czyli taki uchwyt tarczy, gdzie trzymano z drugiej strony wewnętrznej części tarczy ręką, dłonią tarczę i ta część została wydobyta z okolic Wyszemborka. No i mamy też już w tym okresie pierwsze wzmianki w ogóle o ludach zamieszkujących współczesne Mazury. W tamtym okresie, czyli przełom to był okres, gdzie rozpoczynano handel bałtycki, czyli mówimy tutaj o sławnym, takim też medialnym pojęciu jak szlak bursztynowy. Z okolic Bałtyku, ale też i z okolic Mazur rozpoczynano handel bursztynem z Cesarstwem Rzymskim. Wtedy też w tamtym okresie po raz pierwszy zmiarkowano o galindach. Było to właśnie nawiązanie do tego, że przez tereny Mazur wiódł również szlak bursztynowy na południe Europy do Aquilei, czyli do Cesarstwa Rzymskiego. I nawiązując do tego właśnie, mamy w mrągowskim oddziale na przykład surowy bursztyn. Jest to bardzo charakterystyczna rzecz, często zwiedzający nie zwracają na niego uwagi, ponieważ to jest to taki niepozorny, chropowaty, większy kamień, ale jest on przy wypolerowaniu, przypominałby współczesny bursztyn, który można spotkać w zakładach jubilerskich, a ten surowiec bursztynowy został znaleziony niedaleko Mrągowa, bo właśnie w Wyszemborku. A jeśli chodzi o handel międzynarodowy, no to mamy najstarszą monetę właśnie z okresu rzymskiego, która została znaleziona w ruskiej wsi, czyli w niedaleko Mrągowa.
16: To jest najstarsza moneta, jaka znajduje się w Muzeum Mrągowskim?
15: Tak, to jest najstarsza moneta. Mamy jeszcze dirham arabski, ale to już jest dalsza historia.
16: Oczywiście też w tym czasie pojawiła się biżuteria. No skoro bursztyny, to też i biżuteria. Widzę tutaj korale, jakieś bransoletki być może.
15: Tak, wcześniejszy opis dotyczy najwcześniejszych znalezisk z epoki żelaza. Z czasem oczywiście mieszkańcy naszych terenów nauczyli się wyrabiać przedmioty w lepszy sposób. Rozwinęło się hutnictwo, ale też i kowalstwo, więc również i rozwinęła się sztuka wyrabiania ozdobników czy ozdobień. No i mamy też taki bardzo ciekawy przedmiot. Mówimy o takich paciorkach ozdobnych, a co ciekawe, te paciorki są owinięte, czy takie kamyki paciorków są owinięte złotą folią, czyli można powiedzieć, że jest to taki złoty naszyjnik. Ten akurat, który prezentowany jest w naszym oddziale, został znaleziony w Bogaczewie. I w dalszym okresie właśnie epoki żelaza, kiedy już mamy bardziej skomplikowane, bardziej wyrafinowane ozdoby, no mamy gablotę poświęconą w sumie jednej funkcji użytkowej, o której dzisiaj wszyscy skorzystamy z tej funkcji, mianowicie z guzików. Tak? Guziki, które służą do połączenia dwóch połaci materiałów. Wcześniej, dawniej, 2000 lat temu takich guzików nie było, więc trzeba było sobie jakoś poradzić w inny sposób, łącząc dwie części materiału. No i mamy na przykład w mrągowskim oddziale całkiem pokaźną kolekcję szpili. Szpile brązowe, które służyły właśnie do połączenia dwóch materiałów. Te akurat kilkanaście sztuk zostały znalezione w Bogaczewie. Mamy też na przykład w mrągowskim oddziale zapinki, które również zostały znalezione i w Bogaczewie, i w Wyszemborku. Bardzo fajne, bo one są bardzo ozdobne, bardzo takie wyrafinowane. No i mamy też prezentację tych zapinek na żywo, ponieważ mamy tutaj taki model naszej mrągowskiej Matyldy, na której, która została ubrana właśnie w dawny sposób i gdzie te zapinki można zobaczyć, jak one faktycznie się wtedy prezentowały.
16: No i kolejne gabloty w tej samej sali, tutaj też bardzo ciekawe. Myślę, że dzieci bardzo zainteresowane są tym, co tutaj się znajduje.
15: Jeszcze w epoce żelaza, z epoki żelaza mamy na przykład pozostałości grobu końskiego. Takie groby były przygotowywane dla znaczniejszych władz, no, znaczniejszych członków plemienia. Często z znaczniejszymi wojownikami również grzebano ich konie. I mamy też właśnie w mrągowskim oddziale muzeum czaszkę konia z epoki żelaza, a ponieważ te konie to była najcenniejsza rzecz, jaką wojownik ówczesny posiadał, to również i razem z koniem były też grzebane przedmioty, które służyły do pielęgnacji tego konia. Czyli mamy na przykład pozostałości drewnianego dużego grzebienia, którym czesano grzywę konia. Mamy też i bardziej rozbudowane, jeśli chodzi o takie walory artystyczne, kolejne zapinki, które są już bardziej nowsze. Te pochodzą z wędrówek ludów, czyli to jest około 6-7 wiek naszej ery.
16: Też bardziej ozdobne już te zapinki.
15: Są bardziej ozdobne te zapinki, ale na przykład zapinka jedna pochodzi z niedaleko nas, Pozmacha.
16: Kolejne to już narzędzia, które służyły do polowania, do walki.
15: Kolejna gablota prezentuje również, to jest czasy już kolejne, czyli idziemy tak chronologicznie coraz dalej, to jest wiek 8-9, czyli już bardziej czasy, z których jest coraz więcej przedmiotów, artefaktów. Te przedmioty nie są znajdywane tylko i wyłącznie w grobach. No i mamy tutaj na przykład pozostałości po sprzęcie bojowym, czyli na przykład topór żelazny, no niestety z nieznanego miejsca. Mamy też i miecz żelazny, niestety też z nieznanego miejsca, ale na przykład z okolicy mamy grot włóczni i oszczepów, które zostały znalezione na cmentarzysku w Kętrzynie. No i też nawiązując już do tego, o czym mówiliśmy, czyli o handlu bursztynem, mamy też i na przykład bursztynowy fragment, który należał do okucia takiego rogu prezentowany w Mrągowie. No i też już wspomnieliśmy o tym, że mamy też kolejną monetę w Mrągowie. To jest siekaniec, czyli takie część monety, połowa dirhamu arabskiego, który został znaleziony w okolicach Weszla.
16: I co ciekawe, są tutaj też pierwsze spławiki, czyli wiadomo, czym pierwsi mieszkańcy się zajmowali.
15: Mamy też spławiki, ten akurat jest bardzo ciekawy, bo on jest wykonany z kory drzewa. Mamy też taki bardzo ciekawy fragment, taki element, który jest prezentowany. Mamy oryginalny element enkolpionu, czyli takiego relikwiarza, który noszono na piersi. To była taka szkatułka, można powiedzieć, taka część zamykana, w której zamykano na przykład zapisane pierwsze słowa modlitwy, tak, które miały chronić. To były takie pierwsze fajne, ciekawe relikwiarze. Co ciekawe, mamy w Mrągowie kopię takiego relikwiarza, który można sobie wziąć, on wisi przy ścianie, można sobie wziąć i zobaczyć, jak to funkcjonowało.
16: No i ostatnia gablota. Są tu topory, naszyjniki, groty i oczywiście też zapinki.
15: Ostatnia gablota prezentująca średniowiecze, to już są czasy państwa krzyżackiego, to jest XIII-XIV wiek, czyli okres już podboju Prusów i bezpośrednio po podboju plemion pruskich przez zakon krzyżacki. Czyli mamy tutaj na przykład topory, mamy tutaj groty żelazne, mamy noże bojowe, ale mamy też i naszyjniki, mamy taki ciekawy naszyjnik żelazny, który jest prezentowany i często zwraca uwagę, bo on jest taki wydłużony, on był nakładany na szyję, on dawniej nie był taki wydłużony, więc to nie jest tak, że właściciel tego naszyjnika miał taką długą szyję. To jest tylko i wyłącznie współczesna pozostałość po tym, co było. Ten naszyjnik służył do tego, żeby prezentować po prostu swoje bogactwo. Naszyjnik jest żelazny, więc brązowy, przepraszam, więc właściciel takiego naszyjnika na pewno wzbudzał respekt i powagę wśród swoich współplemieńców. Mamy też bardzo wiele różnych takich ozdób zapinek, na przykład zapinki z monet, też bardzo ciekawe, zwłaszcza na pewno dla numizmatyków. Mamy też i naczynia miniaturowe z tamtego okresu, z okolic na przykład Reszla.
10: Nie wszystkie wykopaliska udało się wydobyć w całości, więc one później musiały być sklejone.
15: Tak, w momencie, kiedy archeolodzy znajdują różnego rodzaju pozostałości, na przykład naczyń glinianych, no to oczywiście każdego interesuje, jaki był kształt tego naczynia, więc mamy tutaj w mrągowskim oddziale wiele naczyń, które zostały zrekonstruowane, odtworzone, no i też między innymi, jeśli chodzi o to naczynie, o którym mówiłaś, to jest to miniaturowe naczynie z okolicy właśnie Reszla. Tutaj mamy też bardzo ciekawy z czasów krzyżackich artefakt, a mianowicie mamy w mrągowskim oddziale kobiece nożyk takiej ozdobionej pochewce, który został również ozdobiony takim pazurem niedźwiedzia.
13: Muzeum w Mrągowie po wakacjach czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9-16. Trzeba pamiętać, że kasa biletowa czynna jest do 15.30. Wtedy następuje też ostatnie wejście. Cena biletu to 15 zł. Można również zakupić bilety ulgowe w cenie 10 zł.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
13: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś w programie pierwszy rajd kobiet. Wydarzenie zawita do Mrągowa 19 września. Zainteresowane panie wciąż mogą się zapisywać.
17: Oczywiście ruszamy z Mrągowa, później jedziemy do Reszla, Świętej Lipki, Kętrzyn, Leśniewo Górne na Śluzę Mazurską. Zahaczamy także o Giżycko, zajeżdżamy tam do Twierdzy Bojen, tam będzie poczęstunek. Wracamy do Mrągowa i oczywiście na trasie będą niespodzianki, nawet sesja fotograficzna, ale to już dla wtajemniczonych.
13: Będzie też o mrągowskim muzeum, o tym, czego można się tam dowiedzieć i co zobaczyć. Już 19 września panie wyjadą w podróż, ponieważ odbędzie się pierwszy rajd kobiet. To wydarzenie organizowane jest przez Fundację Koperta Marzeń. Za chwilę dowiemy się trochę więcej o tej inicjatywie, bo ze mną w studiu Meloradia jest Ania Siwicka, która jest organizatorką tego wydarzenia. Dzień dobry, cześć.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Skąd w ogóle pomysł na taką inicjatywę?
17: A więc tak, może zacznę od tego. Jestem inicjatorką tego wydarzenia. Bardzo lubię wspierać kobiety. Chciałam po prostu zrobić coś nietypowego dla kobiet. Żeby to nie była zwykła impreza. Zależało mi, aby połączyć tą motoryzację z integracją, trochę szaleństwa, no a przede wszystkim profilaktykę. I tak właśnie narodził się pierwszy warmińsko-mazurski rajd kobiet.
13: Mm-hmm. Jaki jest cel tego wydarzenia?
17: Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby tego dnia integrować się, żeby to był bardzo fajny, świetny dzień dla nas, dla kobiet, żeby wszystkie mogły się poznać, oderwać od codzienności. No ale przede wszystkim to najważniejsza w tym wszystkim jest profilaktyka zdrowotna. Po raz pierwszy w Mrągowie pojawi się u nas cytobus dzięki wsparciu marszałka Warmii Mazur. No i oczywiście chcemy, żeby połączyć zabawę z profilaktyką i żeby powtarzać to cyklicznie co roku.
13: Którędy będzie prowadzić trasa?
17: Oczywiście ruszamy z Mrągowa. Później jedziemy do Reszla, Świętej Lipki, Kętrzyn, Leśniewo Górne na Śluzę Mazurską. Zahaczamy także o Giżycko, zajeżdżamy tam do Twierdzy Bojen, tam będzie poczęstunek. Na powrocie wracamy do Mrągowa. No i oczywiście tam na trasie będą niespodzianki, między innymi nawet sesja fotograficzna, ale to już dla wtajemniczonych.
13: Rajd kobiet, jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do pań, ale czy panowie również mogą wziąć udział, czy raczej nie?
17: Był taki zamysł, że wezmą tylko i wyłącznie kobiety, no ale z uwagi na potrzeby niektórych kobiet po prostu potrzebowały kierowcy, bo będą to duże auta, Więc oczywiście jak najbardziej też, ale będą musieli wyglądać jak kobiety, więc w perukach zapraszamy.
18: Aż tak?
17: Tak.
18: Start i meta. Kiedy, gdzie i o której?
17: Spotykamy się 19 września na placu Rocha, na tak zwanym placu Rocha, na ulicy Piłsudskiego. Oficjalny start będzie właśnie z tego miejsca i po tej całej trasie wracamy także na plac Piłsudskiego, gdzie odbędzie się finał. Tutaj finał nie będzie kończył się tylko rozdaniem medali, bo później zagra nasz świetny zespół mrągowski 12 godzin, a następnie DJ będzie nas rozbawiał do północy. A później my jako kopciuszki do 12 kończymy zabawę i wracamy do domów. Oczywiście chciałabym z tego miejsca bardzo, bardzo od razu przeprosić mieszkańców, którzy mieszkają nieopodal placu Piłsudskiego za tą imprezę, która będzie się odbywała właśnie tego dnia.
18: Ale to na placu Piłsudskiego, tak jak kiedyś, dawniej dyskoteki były na Rochan.
17: Zgadza się, wracamy do tych pięknych lat. Więc dlatego mówię, chciałabym bardzo, bardzo przeprosić od razu z góry za hałas, który będzie do północy się odbywał. No a później jako ciuszki wracamy do domku.
18: Także ja dziękuję serdecznie, no i oczywiście zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Trzeba się jakoś rejestrować, zapisywać?
17: Tak, oczywiście. Przez stronę na Facebooku Koperty Marzeń jest link do zapisów, tam jest formularz, wszystkie szczegóły są opisane. Oczywiście wszystkie osoby, które już są wtajemniczone, dostaną rozpiskę drogą mailową, tak jak na przykład ankiety do cytobusa, na cytologię i cały program.
18: Dużo pan się zgłosiło już teraz?
17: Tak, ponad 130.
18: Jest jakiś limit, czy nie?
17: Tak, na początku miało być 50. Ale z uwagi na to, że bardzo nie lubię się ograniczać, a tym bardziej, że wiem, że bardzo fajne osoby będą brały udział podczas rajdu, więc czym więcej nas, tym bardziej kolorowo. Oczywiście chcę zaznaczyć, że praktycznie wszystkie kobiety będą poprzebierane. Tematyka jest dowolna, więc będzie kolorowo, będzie zabawnie. No i przede wszystkim będzie profilaktyka, o którą zadbam, żeby każda kobieta ją przeprowadziła.
18: Dziękuję bardzo.
17: Dziękuję, do widzenia.
18: Teraz zmieniamy temat. Wakacje już za nami. To był intensywny czas w muzeum w Mrągowie. Drzwi są jednak dalej otwarte dla zwiedzających, ale teraz zmienią się godziny funkcjonowania muzeum. Muzeum będzie otwarte od poniedziałku do soboty. O tym wyjątkowym miejscu na mapie Mrągowa opowiada Tomasz Wasilewski z mrągowskiego oddziału Muzeum Warmii i Mazur.
19: Tutaj krzyżował się szlak bursztynowy, tutaj mieszkali ludzie, którzy chłonęli wszystko to, co przybywało do nich z zachodu, południa, czy północy, czy ze wschodu, a więc

naprawdę krzyżuje się wszystko i to jest właśnie niesamowite w tym wszystkim, jak bardzo różnorodny jest ten teren, a to Czaszkowo. Oprócz tego, że oczywiście ma wartość materialną, bo znajdujemy tutaj elementy srebrne i złote, prawda? Ale też właśnie na przykład wyroby artystyczne. To, co się dzieje powiedzmy na tej wystawie z tymi eksponatami, to jest wyrób, który jest po prostu niemożliwy dla dzisiejszych artystów, którzy robią taką biżuterię. Przyjeżdżają, oglądają, podziwiają. To jest coś niesamowitego. A przy okazji oczywiście, tak jak już wspomniałem, te historie i tutaj przy okazji mitologia. Można zauważyć różne zoo czy amorficzne stworzenia, które są pokazywane na tym. Trzeba po prostu zobaczyć. Trzeba się wgłębić w to troszeczkę. Na pewno nie jest to, nie ma tych elementów dużo, ale naprawdę można poświęcić dużo czasu na to, żeby zagłębić się w to, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę niesamowita rzecz. Można się do tego przyłożyć i wtedy otworzą się takie wrota historii niesamowite, które zaproszą do takiego niesamowitego, magicznego świata. To jest właśnie to Czaszkowo, które no, polecam jeszcze zobaczyć, bo tak jak wspomniałem, to początek, później będzie to kontynuowane. No i przy okazji ktoś, kto nabędzie dzisiaj wiedzy, będzie mógł zweryfikować to za jakiś czas, czy dzisiejsze, powiedzmy, opowiadanie o tej wystawie jest prawdziwe, czy to się nie zmieni narracja, powiedzmy, za kilka lat i się okaże, że jednak domysły na dzień dzisiejszy były błędne, a może jednak się potwierdzą. Zapraszam serdecznie, bo wystawa jest naprawdę niesamowita. Tak naprawdę to ma też jeszcze wymiar, powiedzmy, jakby zrozumienia tego, co się pojawia na tych późniejszych salach, bo z czasem już w sumie mamy teraz dostęp już do wszelakich mediów, do książek, do opracowań, a więc te czasy na pewno, powiedzmy, jakby tak okazują się bardziej przystępne dla nas, bo mamy więcej informacji. Mamy więcej informacji pisanej, mamy więcej informacji, która jest dosyć modna w tej chwili, a więc wszystkie te seriale czy filmy historyczne mówiące o początku na przykład, powiedzmy, polskości, chociaż na tym terenie trudno mówić jest o polskości, ale jakby tak, żeby gdzieś tam uwidocznić te powiedzmy datowanie, to tak mniej więcej to wygląda, ale też pokazuje tą niesamowitą różnicę, bo dzisiaj mieszkamy, powiedzmy, w Polsce, jesteśmy w Polsce i tak przyjmujemy i większość młodzieży, która przychodzi tutaj, bo bardzo często, powiedzmy, prowadzimy lekcje czy spotkania z młodzieżą, nie zastanawiając się nad tym, twierdzi, że no tutaj jest Polska, była Polska. Mało tego, możemy nawet mówić o Słowianach, bo jakby jesteśmy kulturowo przynależni do Słowian, tak nam się wydaje. Nic wręcz przeciwnie, jest zupełnie innego, inaczej. A więc uświadamiamy, że ani tutaj nie było Polski, ani nie było tutaj Słowian, a więc pokazujemy tą historię właśnie. I te wszystkie gabloty, które pokazują, powiedzmy, te eksponaty, które są przy okazji podpisane są, prawda, opowiadając nam o czasach, powiedzmy, przed, powiedzmy, chrześcijańskich, później chrześcijańskich, pogańskich w międzyczasie, pokazują, jak bardzo wymieszane to jest, jak tutaj właśnie to ponownie jakby stwierdzę, że ta kulturowość się tak bardzo łączyła i tutaj, powiedzmy, mieszała. A więc to wszystko jest nam coraz bliższe, bo mamy coraz większy dostęp po prostu do wartości naukowych i możemy sami sobie to zweryfikować w tej chwili, bo każdy z nas ma kompendium wiedzy w postaci telefonu, komputera, internetu, a więc bez większego problemu. Tak, cały czas nadal, jeżeli ktoś wejdzie w tą historię naszego terenu, przechodząc z gabloty do gabloty, przechodząc z planszy do planszy, poznaje coś nowego. Za każdym razem można wyciągnąć coś ciekawego i cały czas, powiedzmy, jakby można szukać samemu tej tożsamości naszych przodków. Chociaż z drugiej strony tak, my już kiedyś rozmawialiśmy o ten temat, że trudno jest jakby znaleźć dzisiaj współcześnie rodziny, które mają tutaj, powiedzmy, głębsze korzenie. Zastanawialiśmy się długo, jak to wygląda a propos właśnie tych korzeni, a na terenie, powiedzmy, Warmii, Mazur w zasadzie

0: W zasadzie Mrągowa, jest mało takich rodzin, które mają tutaj, powiedzmy, są pokoleniowe, z pokolenia na pokolenie. Ale to nie znaczy, że jeżeli mieszkamy tutaj, jeżeli czujemy się mieszkańcami Mrągowa, to nie możemy czuć się tymi mieszkańcami Mrągowa. Właśnie chyba na tym to polega, żeby ta właśnie świadomość tego, kto tu mieszkał przed nami, kto budował to społeczeństwo, jaka była kultura, jakie były różnice, bo to chyba jest najfajniejsze. Właśnie te różnice, bo dzisiaj to się sprowadza wszystko do jednego poziomu, ale jakie były różnice? Pokazuje, że każdy z nas może właśnie, na przykład zaczynając odwiedzając naszą wystawę, zacząć tą przygodę samemu, prawda? Jak mieć ten wstęp w muzeum. I muzeum chyba ma takie zadanie, żeby zaszczepić, gdzieś tam zainteresować. A później to już jest praca. Praca, ale to z ciekawości. To praca kojarzy nam się z czymś, co jest wymagane, ciężkie, zarobienie pieniędzy. A tutaj ta praca raczej jako hobby, jako powiedzmy taka zajawka młodzieżowym językiem, żeby faktycznie było. I to też nas cieszy jako pracowników muzeum, że coraz więcej młodych ludzi przychodzi i pyta się o szczegóły. Wstydem chyba nie jest się przyznać do niewiedzy, ale czasami jesteśmy zmuszeni do takiej głębszej retrospekcji, do głębszego zagłębienia się w dany temat, żeby faktycznie nie być zaskoczonym. Nie ma ludzi nieomylnych, ale też nie mamy, powiedzmy, tej wiedzy pełnej, no bo wiadomo, że człowiek musi się rozwijać w którymś tam kierunku, ale staramy się cały czas na bieżąco, powiedzmy, weryfikować to, a później przekazywać to. A więc dzięki też gościom, którzy przychodzą do muzeów, dowiadujemy się mnóstwa rzeczy, które później możemy faktycznie rozwinąć.
1: Jeśli jest ktoś, kto jeszcze nie był w Mrągowskim Muzeum albo był bardzo dawno, to warto tam zawitać. Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9-16. Trzeba jednak pamiętać, że kasa biletowa otwarta jest do 15.30 i wtedy odbywa się ostatnie wejście.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Szykujemy skoki.
6: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
7: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
8: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
9: Świat Ciebie potrzebuje.
8: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
0: Po reklamie.

0: Ronkowo.
1: Siemano, śpiochy, siemano, pracusie, niedziela, 10:00, wjeżdża na zegarki, a my lecimy do was z gorącym Illenium. Ellie Goulding śpiewać będzie w numerze Don't Want Your Love. Opoka, siema.

no to nieźle. Przyszły rok będzie naprawdę gorący. Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu z Likely. W przyszłym roku wracają do Szwecji na koncerty na żywo. I uwaga, uwaga, te cztery koncerty, które mają dać w Göteborgu, to będą jedyne koncerty w Europie. W przyszłym roku Swedish House Mafia, takie na żywo. Cztery terminy w lipcu do złapania, bo wkrótce rusza przedsprzedaż biletów. No, to nieźle, trochę nas zaskoczyli. 75 tysięcy osób na każdym z koncertów. Jak chcecie być wśród tych, no, powiedzmy 300 tysięcy, które jeden z koncertów zobaczą, to warto powalczyć, bo to jedyna szansa w przyszłym roku na starym kontynencie.

0: Wielkiej Brytanii jest hot i robi się hot na całym świecie. Sylwia Bampa z Sheffield pochodzi i stamtąd właśnie, pewnie z jego studia w garażu On Tonight wyleciało w waszą stronę. Takich gorących, dobrych numerów mamy więcej. Sigma już w gotowości z numerem Nobody to Love w weekendowym Melo.
1: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
2: Odsłał po Rzeszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: So let me try. Najlepsze melo jest tylko u nas.
4: Bo nie warto stać w miejscu.
5: Bo liczy się dobra energia.
4: Bo ciągle dodają coś nowego.
3: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
11: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
23: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w weekendowym Melo. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, gwiazdy lat 90. A największą, najbardziej lśniącą spośród wszystkich był sam Michael Jordan, bo tak mi się właśnie skojarzyło to tańczenie przed chwilą z Tripsem i Kubańczykiem, z filmem, a raczej serialem Ostatni Taniec. Nie wiem, czy oglądaliście, ale jak lubicie lata 90., koszykówkę i kochacie Michaela Jordana, to koniecznie musicie to zobaczyć. Skupieni są tam, na sezonie 97-98, czyli ostatnim sezonie Jordana w Chicago Bulls. Warto. Piękna historia, naprawdę. Dancing with your ghost. I'll be przed wami.

0: To były piękne czasy dla muzyki. Rocznik 2000 to Cass Miracle, Fragma. U nas w Meloradiu na koniec 10, ale za chwilę znowu wracamy do was z gorącą muzyką, która mam nadzieję dzisiaj będzie was rozpromieniała, bo nie wszędzie słonko dzisiaj zaświeci.
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie.

Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo. Mamy dla was gorącą muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście w pracy, na urlopach, na zakupach, chociaż dzisiaj nie handlowa, ale da się. O, poka, cześć.

tu Melo Radio.

No trzeba przyznać, że dobrze dobrany wokal zmienia totalnie numer. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha, rewelacyjna, wspaniała, z którą koncertuje na całym świecie. Tak, gdybym parę stówek mógł dostać, pewnie przeznaczyłbym je na kolejny koncert Armina, na którym mógłbym ich posłuchać. Ale Paweł napisał również, że gdyby dostał parę stówek od nas, przeznaczyłby je na słuchawki bezprzewodowe albo bezprzewodową klawiaturę, bo nie lubi, jak mu kabel dynda. No, co kto lubi? Wbijajcie na meloradio.pl, tam macie cały formularz. Pytamy o to, na co wydacie kasę, jak do was trafi. A jutro ruszamy z kolejną rundą. Move Your Body, Own Boss w Melo.

Poza tobą nic, Liwka, w Melo Radio to weekendowe Melo, piękny czas. Ja wiem, że dzisiaj nie niedziela handlowa, ale jednak niektórym udało się jakieś mniejsze zakupki dzisiaj zrobić. Są i tacy, którzy będą za chwilę grillować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszędzie tam, gdzie wy, to i my. Arasz za chwilę.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Mon.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Szykujemy skok.
4: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
5: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
6: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
7: Świat Ciebie potrzebuje.
6: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.

Feder Alexejono z numerem Lordly w weekendowym Melo. Policjanci z grupy Speed zatrzymali dwóch nastolatków na motocyklach elektrycznych. Nie mieli uprawnień do kierowania. W sumie to nawet jakby mieli, to same motocykle. Nie miały odpowiednich homologacji do jazdy po drogach, ani rejestracji, ani ubezpieczenia. Do tego jeszcze, uwaga, małolaty nie zatrzymały się do kontroli, tylko uciekać zaczęli. No kiedyś to takich rzeczy nie było. Na komunie człowiek dostał zegarek z kalkulatorem albo zwykły rower. W sumie to zdarzały się też niezwykłe rowery, bo z bagażnikiem metalowym i z błotnikami metalowymi i z dynamem. Ech, te lata 90. On wtedy zaczynał swoją karierę. Myślę o PZ-cie, który teraz pojawia się na antenie. Gibbs razem z nim, For Money i numer zatytułowany Karnawał.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Pan pochodzi z królestwa muzyki EDM, czyli z Holandii. No stamtąd to wiele znanych głów się wywodzi i Sam Feld odpowiadający za Crying on the Dance Floor również z Holandii właśnie jest. Jonas Blue razem z nim ze znanym sampelkiem w utworze. My już gotowi do kolejnej godziny.
1: A już o 12 zagramy
0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
0: Po reklamie.
5: Jest południe, u nas Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Inni gadają, a my gramy. O, pokaż, siemanko.

Gorące Whatever Turns You On, Axwell i Bon, prawdziwy banger w Melo Radio. A skoro gorąco na antenie, to chłodno za oknami. Znowuż w nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się zwariowanej pogody, bo będą i uwaga, pierwsze przymrozki, i uwaga, nawet 25, a może powyżej 25 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia. No, będzie ciekawie na pewno w nadchodzących dniach, więc proponuję przygotować szafę tak od lewa do prawa, jak to się mówi. I cienkie, i grube, i na lato, i na zimę, bo wszystko może być potrzebne. Calvin Harris dla was teraz, Thinking About You w weekendowym Melo.

powiem tak, jakby dotknąć tego singla, to jeszcze byłby ciepły jak taka kawka z termosu po 3 godzinach. Bo ciepły jest, naprawdę. Say Something, Sony Federa i Becky Hill dosłownie chwilę temu miał swoją premierę w Melo Radio. Świetny numer, a takich świetnych to my mamy naprawdę cały wielki worek. Bo my lubimy świetne numery. Wszystko dla was. Right on Friday za kilka minut.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
5: It's Friday, then.

Co jeśli powiedziałbym wam, że poniedziałku nie będzie? Że wydłużymy wam weekend? Pewnie każdy by chciał, co? No, musimy użyć wyobraźni, żeby tak się stało, ale to jest możliwe, jakby nie patrzeć, bo z nami zawsze stajecie prawą nogą. Zapraszam już teraz na pobudkę z Waldkiem Darłakiem. Jutro od 6.30 ekipa w pełnej gotowości. No i wtedy rzeczywiście poniedziałek może brzmieć jak środek soboty. Carla Fernandez przed momentem, a teraz stery przejmuje David Guetta i High Patton. You and I, Me and You w Melo Radio.

0: Starlight, Drench Love, Melo Radio, prawie 13. Gorące numery tylko u nas, najlepsze na niedzielne popołudnie. Czekam na wieści od was, co u was i jakie macie plany na tę niedzielę jeszcze. Na końcówkę weekendu, jakby nie patrzeć, WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie.
1: A już od 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky G.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Siemanko, siemanko, nie gadają, my gramy. Sorry Papi, Topic Weki G to jest pierwszy numer dla was. Po 13 w Melo Radio, poka, cześć.

Everything's Fine, A-Lock i Jennifer Lopez, gorące latynoskie brzmienia na antenie Melo Radia. Jakie to miłe, kiedy dostajemy takie wiadomości. Po prostu pozdro, Melo. Dzięki, też pozdrawiamy serdecznie. Takie bezinteresowne wyrażenie dobrego gestu, no coś pięknego. Tym bardziej, że jeszcze daleko, daleko do Dnia Uprzejmości, a ten, jakbyście chcieli zapamiętać, wpisać w terminarze kalendarze 21 listopada. To ja to pozdro, Melo, przekazuję do wszystkich, którzy są teraz z nami. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście. WhatsApp czeka na was na naszej stronie meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, no i tam możecie wysłać głosówkę albo wiadomość.

0: Napędzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu, tak? Gramy wam w popołudnie. Niedzielne, piękne popołudnie. W centralnej Polsce sporo chmur, a jak u was, u Maćka, słoneczko. No to pozdrawiamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poleszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

Writing on the Wall, dobry numer do odkurzania. Two Four Grooves, ale jeżeli macie lepsze numery, to też nie ma problemu. Ważne, żeby odkurzanie to była przyjemność. Okazuje się, że podobno może być. Ma to ułatwić, usprawnić i uprzyjemnić pewna aplikacja, którą montujecie do waszego odkurzacza i ona pokazuje, gdzie już odkurzyliście, a gdzie trzeba jeszcze, a może gdzieś trzeba poprawić. No ciekawy sposób. Ciekawe, czy to rzeczywiście może mobilizować do tego, żeby na chacie było nieco porządniej, mówiąc krótko. Ale to też dobry patent, tak sobie myślę, żeby oszukać trochę system, bo jak taki telefon przymontujecie do odkurzacza, machacie tą rurką, to pokazuje, jakbyście kroki cały czas robili, nie? No właśnie. I z 6 tysięcy dziennie zrobi się nagle 26 tysięcy. Alan Walker, Ava Max i Fate dla was. To też dobre. Do sprzątania i na niedzielę.

0: Lejlo Tiesto, żona kazała mi schudnąć, wymyśliłem lepszy patent, napisał Paweł. Przyczepiłem swój telefon do robota odkurzającego i robi kroki za mnie. O, ty łobuzie. Ale to ci nie wyjdzie na zdrowie, stary. No chyba, że skaczesz przy naszej muzie, to można. A po 14 kolejne okazje, bo mamy dla was bardzo skoczne numery. Idealne na niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Just the way you are, Milky, David Guetta. No, czyli o 14 weekendowe tyryry w Melo.

0: emocje.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Siemanko, dzień dobry, no na dobry wieczór to jeszcze za wcześnie, bez przesady, Marcin. Przed nami parę dobrych numerów. Pierwszy będzie Milki David Guetta z Just The Way You Are, a potem Heaven Is A Place On Earth.

Eli Oaks, Lawinia z numerem Reasons w Melo Radio, a na meloradio.pl wbijajcie, jeśli macie ochotę rozwiązać sobie jakiś weekendowy quiz. Przy okazji tam jest taka zakładka zaczarowana konkursy i akcji i możecie sprawdzić, jak sięgnąć po parę stówek w szybkiej kasie od Melo Radio. Bo rozdajemy pieniądze na lewo i prawo. Jak tylko chcecie, to wbijcie na naszą stronę i dajcie znać, na co potrzebujecie ich, a my już jutro, w poniedziałek, w nowym tygodniu ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy od Melo Radio. Avicii Levels dla Was.

upadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w tym

0: ten kawałek do reklamy.
1: W niedzielę dobrze sobie pogwarzyć przy Meloradiu. Polecamy się i do tego. Sokół Clear Mind Enklawa. Spogwarzymy właśnie na antenie, a już za kilka chwil Rihanna, królowa, współczesna królowa popu R&B S&M pojawi się na naszej antenie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Zdanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.

Z nimi nigdy nie jest nudno. Kizobletka Bemelo z numerem 100 BPM. Spoglądam do kalendarza. Dzisiaj mało kto już to robi, ale są takie kalendarze, w których naprawdę są ciekawe wydarzenia. Otóż dzisiaj, uwaga, 13 września, dzień całowania chłopaków w usta albo dzień programisty. No i teraz sobie sami wybierzcie, czy wolicie sobie posiedzieć przy komputerku i poklikać, czy jednak z drugim człowiekiem trochę pobyć. Dajcie znać, w której ekipie jesteście. Czekam na was na WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz Marlon Hofstadt z numerem I Like leci do was.

0: Waszych ulubionych artystów i najgorętsze numery w 30 Meloradia. Polecamy też propozycje, świeżaki, które czekają na swoje miejsce w notowaniu.
1: A już o 15 zagramy
0: Karnawał Gips i PZ.
2: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje.
0: Od 15 Konrad, bawcie się dobrze, Polka odmeldowuje się i do usłyszenia w najdostępną sobotę.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie.

0: Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
2: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50, z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

Jak się bawić, to się bawić, a w niedzielę to zdecydowanie można to zrobić, szczególnie po 15, tym bardziej przy takim kawałku. Karnawał na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem.

To Fast Boy i Music Sound. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 15. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już jutro będziecie mieli szansę na 200. Dwie stówki przy jesieni. Myślę, że każdemu się przydadzą na jakiś fajny napój albo na przykład na szykowanie się do sezonu jesieniarskiego i na jakiś fajny kocyk. meloradio.pl. Tam wbijajcie już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Armin van Buuren i Everlasting, tak podkręcamy tempo, a już za chwilę powiem wam co nieco o tym, że święta coraz bliżej, a przynajmniej dla niektórych. Mniej świątecznie zagra nam Alan Walker, ale też bardzo przyjemnie Alone, to już za moment.

0: poniedziałkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
24: O, ale że to tak dla mnie?
23: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
26: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
24: Elektryk?
0: Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

To Kukę 2115 i Francis i taki mały ja, ale ten kawałek ma klimacik, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. A czy wy już kupiliście choinkę? No bo niektórzy, słuchajcie, dość mocno poczuli święta. W tym tygodniu w telewizji leciał już Kevin. W sklepach pierwsze ozdoby. Ja już mam też, słuchajcie, TikToki ze świątecznym bingo i tymi tam wszystkimi rzeczami, które koniecznie trzeba zrobić tej zimy. No, jak tak dalej pójdzie, no to kalendarze adwentowe chyba będziemy zaczynali jeść w sierpniu. No ale z drugiej strony, czy to komuś będzie przeszkadzało?

Ależ to jest słodki, ależ to jest przyjemny numer. Robin Schulz i Sugar w Meloradiu jeszcze przed 16, tak podkręcamy tempo przy weekendzie. Nastrajamy się na to, żeby też wieczór był bardzo, bardzo udany, no bo ten już coraz bliżej i nie myślimy też o poniedziałku.

0: wydają na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Zame tempo. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
8: Słuchaj, Marian.
6: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Szykujemy skok.
17: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
18: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
19: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
20: Świat ciebie potrzebuje.
19: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
21: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
22: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe

0: HFM.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Muszę się wam do czegoś przyznać, bardzo lubię ten kawałek, więc nie mogłem go nie zagrać o 16. Run, Run, River otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Uniting Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Josh Baker i My Place, to Mel Radio i to już kilkanaście minut po 16, a pod Krakowem to się potrafią bawić. Słuchajcie, stary znalazł u swoich synów słoik z trawą, no tą, która w Polsce no, nie jest taka, słuchajcie, do jedzenia przez owieczki i te inne. No i postanowił donieść na swoich synów na policję. Co zrobili synowie w odwecie? Donieśli, że ojciec ma w chacie nielegalną spluwę. No i teraz, synowie grożą 3 lata w pace, ojcu grozi 8 lat, no przynajmniej będą mieli dużo czasu na wspólne rozmowy i zacieśnianie więzi.

0: To Majo Maj w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 16. Dzisiaj dzień programisty w kalendarzu. A gdybyście wy mogli sobie zaprogramować taki jeden wymarzony dzień, to co byście w nim zaplanowali? Kogo byście na przykład zaprogramowali? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości, a odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. U nas już za moment Burak Yeter i My Life Is Going On. Oj, będzie przyjemnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła, korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: Jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
23: Po reklamie.
0: Autopromocja.
24: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
25: Zabrali nam lato, proszę pana.
24: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

To Heroes, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziś dzień programisty, a ja pytałem was parę chwil temu, co byście sobie zaplanowali i zaprogramowali, gdybyście mieli takie moce. Anka napisała na WhatsAppie, że chętnie zaprogramowałaby swojego chłopaka, żeby przestał wyrzucać skarpetki na podłogę. No, w sumie myślę, że ten kod programowy chętnie i inne dziewczyny by przygarnęły. Michał z kolei chętnie zaprogramowałby swojego szefa na to, żeby dał mu podwyżkę. No myślę, że z takimi marzeniami to jednak zawsze wyskoczy błąd 404, nawet przy najlepszym kodzie.

0: Daddy Cool, ale nam się przyjemnie zrobiło w Meloradiu jeszcze przed 16. My podkręcamy tempo, no i oczywiście po 17 zwalniać nie planujemy, no bo weekend jest od tego, żeby się bawić.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max, czyli idealne połączenie. Oni pojawią się u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.

0: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda?
10: No.
14: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
23: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm. Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen.

0: Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
2: Oj, gorąco będzie w tej godzinie. Fate na dobre otwarcie 17. Za chwilę też Freed from Desire, będzie też Think About Us. Oj, jednym słowem, będzie się działo to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Better Times. Tak podkręcamy tempo. Kilkanaście minut po 17 w Meloradiu. Znalazła komodę, w niej ponad 50 baniek, a teraz niewykluczone, że pójdzie za kraty. Taka historia pod Szczecinem. Właściciele, słuchajcie, wywalili tam starą komodę. No a w tej zapomnieli, że zostawili siano. No to takie do płacenia. No i babeczka komodę, słuchajcie, znalazła, kasę zgarnęła. Rzecz w tym, że się wszystko wzięło i wydało, przez co ona teraz może mieć kłopoty. No choć w sumie trochę nie czaje, o co ta afera, no bo przecież od lat się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 18:00, za chwilę co nieco o sztucznej inteligencji. Natomiast ze zdecydowanie znakomitą inteligencją i ze znakomitym wokalem zagra nam też za moment Doda i melodia ta.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
18: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
20: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
21: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
20: Dzięki wielkie.
19: Zgłoś się na meloradio.pl.

To Dua Lipa, Illusion. Jeszcze przed 18 w Meloradio tak podkręcamy tempo, a tymczasem drama o AI się rozpętała, słuchajcie. OpenAI się ostatnio pochwaliło, że sztuczna inteligencja rozwiązała jakieś takie turbo trudne zadanie matematyczne. No, tylko że dwaj naukowcy się spruli o to, no że w zasadzie to tak nie było. Tylko wzięli i zajmali ich pracę i zrobili plagiat, no i się wzięła afera, rozpętała. Normalnie to człowiek pewnie by wziął i to gdzieś tam wyjaśnił za blokiem, za garażami. No ale w tej sytuacji to na ich miejscu bym jednak wolał z robotami nie zaczynać.

0: A wydawać by się mogło, że to z zagranicy, a to nasz polski znakomity Sibyl i Never Go Away. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. No i oczywiście po 18 też zwalniać ani na moment nie planujemy.
1: A już o 18 zagramy
0: Talk to You. Enador zagra nam punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: o 18:00. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
1: No jak zaczynać 18, to tylko w taki sposób. Talk to You i Another otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Tu Colors się pojawi. Będzie również Marlon Hofstadt. No jednym słowem to będzie bardzo udana godzina. Konrad

to Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00, to Marlon Hofstadt i I Like, ale się sfrajerzyli w muzeum we Francji. Tam, słuchajcie, ostatnio złodzieje wbili, żeby ukraść 4 obrazy w 3 minuty. No, nie byle jakie obrazy, bo takie warte blisko 9 baniek i to też nie byle jakich, bo w euro. No i wszystko byłoby pięknie i wszystko by się udało, gdyby nie to, że kiedy uciekali, no to 2 obrazy zgubili po drodze w ogrodzie. No, mózgi to chyba po drodze zgubili już zanim weszli do środka.

0: Sony Fodera i Becky Hill, a ja słuchajcie, chyba dotarłem na koniec internetu. Za chwilę wam opowiem o tym nieco więcej, ale zanim wam opowiem, to jeszcze nam zagra Black Eyed Peas i Got a Feeling. To już za moment w Melo, jeszcze przed 19, tak podkręcimy tempo.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Po reklamie. Autopromocja.
22: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
23: Zabrali nam lato, proszę pana.
22: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
21: Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

To Gabri Ponte, Sean Paul i Born to Love You. Ależ ja lubię ten kawałek. Mam nadzieję, że wam też się spodobał. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Przeglądam, słuchajcie, internet. No i chyba oficjalnie dotarłem na jego koniec. Pamiętacie najlepszą polską dziennikarkę? No to właśnie czytam, że ona, słuchajcie, bierze w ten weekend udział w pierwszym lodowym reality show. Pierwszym lodowym reality show. No już sama ta zapowiedź, słuchajcie, sprawia, że chyba wolę nie klikać w link, żeby przypadkiem nie zobaczyć za dużo.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz i Elaine w Melo jeszcze przed 19:00. No, dzieciaki już pewnie gdzieś tam się szykują do spania, ale my, no nie. My jak najbardziej nie planujemy iść spać, bo po 19:00 też znakomicie zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sad Girls. Bibi Rexa, David Guetta to genialne połączenie punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie.

0: złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

0: Mrągowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Co prawda tytuł tego numeru, którym otwieramy 19, to Sad Girls, ale myślę, że wy nie będziecie się smucić, tylko zatracicie się w tym, co najlepsze. Za chwilę też m.in. Party Rock and Them, będzie też Dive into the Ocean, a ja nazywam się Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 19:00. Jak byście zareagowali, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No, nie musicie sobie tego wyobrażać, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, a jutro ten scenariusz może się spełnić. Na co potrzebujecie siana? No bo to, że potrzebujecie, no to wiadomo, bo każdy chyba nie pogardzi 200 zł. Jeżeli chcecie, żeby właśnie wasze marzenie się spełniło za 200 zł, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a jutro, oj, będzie się działo.

0: To Robin Schulz i Take It Slow. Tak, w Melo jeszcze podkręcamy tempo przed 20. Jak tam wasze nastroje przed poniedziałkiem? Jak niedziela upływa, te ostatnie minuty dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa będzie na meloradio.pl. A u nas już za chwilę Don Diablo i Emily Sande i Survive.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Po reklamie.

Tymek jak i Anioły i Demony w Melo, ależ nam się przyjemnie zrobiło po 19, jeszcze przed 20. U Kasi też widzę, że przyjemnie, która napisała na WhatsAppie Melo, że spędza ten wieczór ze swoim chłopakiem w furce, jeżdżąc przy Melo Radiu po mieście. No myślę, że to brzmi jak całkiem niezły pomysł na randkę. Nieco gorzej niestety u Seby, który ten wieczór spędza rozwożąc pizzę, no ale z drugiej strony, gdyby nie tacy ludzie jak Seba, no to co my byśmy w ten weekend jedli? Także słuchajcie, wielkie brawka dla Seby, wielkie pozdro, a my już teraz gramy i dla Seby, i dla was wszystkich. Dig the Mont, Ain't No Game. Oj, dajcie głośniej.

To Trips i Can't Get Enough. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. U nas po 20 oczywiście, jak zawsze, też sporo się będzie działo, więc warto zostać razem z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję i wracam do was w sobotę po 15 i znów będziemy świętowali weekend. Trzymajcie się, dobrego tygodnia. Na razie.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Swój artystyczny świat już niebawem otworzy przed mieszkańcami Mrągowa Marta Szymborska. Poezja, taniec, obraz i muzyka, czyli instalacja. To wszystko 20 września w Mrągowie. Jest Cena Malinowska. Dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Martą Szymborską, utalentowaną mrągowianką. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry, hej.
6: Instalacja to oczywiście jedno z działań, które obecnie przygotowujesz, ale to nie wszystko. Jesteś stypendystką stypendium artystycznego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jest okazja, żeby ci oficjalnie pogratulować, więc gratuluję.
7: Dziękuję bardzo.
6: Jest czego gratulować, dlatego że niełatwo było zakwalifikować się do grona stypendystów, bo w sumie nieliczne jest to grono. W naszym powiecie jesteś jedyną osobą.
7: Tak, w naszym powiecie jestem jedyną osobą, jeśli chodzi o taką dziedzinę tańca, bo tak zostało to zakwalifikowane. Jesteśmy we dwie z Angeliką Stawisińską, która jest z Olsztyna i realizuje projekt też w dziedzinie tańca.
6: Co w ramach tego projektu, który ty przygotowujesz, co w ramach tego stypendium chciałabyś zrobić?
7: Tak naprawdę jestem na finiszu tego stypendium, bo ono trwa od maja do października. Już na ten moment wydałam tomik poezji, który tak naprawdę jest takim startem do tego, co teraz będzie się wydarzało. Jest to tomik poezji

0: na który składają się wiersze mojej mamy Hanny Szymborskiej i moje. I tak naprawdę dla mnie jest to debiut poetycki. Ale też w związku z tym, że jestem osobą, która bardziej jakoś wywodzi się z tańca, to dla mnie jakoś ta poezja istnieje bardziej w ruchu. Więc moim takim zamysłem na to, żeby jakoś pokazać swoje teksty, było to, żeby je pokazać nie tylko w formie pisanej, ale przede wszystkim w takiej formie artystycznej, gdzie się przenikają różne dziedziny sztuki i każdy może jakoś odebrać to, co się zadziewa artystycznie, jakby w swój indywidualny sposób i bardziej być, doświadczać, czuć w taki sposób.
1: Hanna Szymborska, mrągowska poetka, myślę, że słuchacze o tym doskonale wiedzą, ale Marta Szymborska, no tutaj wiadomo, Marta Szymborska, zbieżność nazwisk nie jest oczywiście przypadkowa. No właśnie, ty nie jesteś z tej strony poetyckiej, bardziej ten taniec, tak? Tutaj z tej strony cię nie znaliśmy.
0: Jasne, i też dla mnie to jest taki początek, bo trochę otwieram się też na inne sfery. Myślę, że to jest też związane z wiekiem, z dojrzewaniem takim po prostu ludzkim. Moja mama jest takim elementem trochę ośmielającym, ponieważ ona tworzy poezję już dosyć długo. Ja te wiersze pisałam bardziej tak w momentach, w których jakby była taka potrzeba i one zostawały gdzieś w komputerze, w domu, na kartce. Natomiast chodził za mną taki pomysł już od dłuższego czasu, żeby jakoś te wiersze, teksty odkryć, ale też właśnie odkryć w jakiejś takiej trochę innej formie, nie tylko w formie pisanej, nie tylko w formie książki i stąd to właśnie połączenie.
1: Jesteś gotowa na to, żeby wyciągnąć je z szuflady?
0: No na to wygląda, że ta gotowość się we mnie pojawiła. Jestem na innym etapie życia, jakoś bardziej ten świat wewnętrzny, odczuwanie są dla mnie teraz jakoś takie bardziej naturalne.
1: Tytuł Pępowina, bo cały czas mówimy jeszcze o tomiku, który w ramach stypendium pierwszy się pojawił. Tytuł Pępowina i tutaj też myślę, że zrozumiały dla słuchaczy, wiadomo o co chodzi.
0: Tak, tytuł jakby bierze się oczywiście z tego połączenia z moją mamą, ale też idzie dalej, bo w tej instalacji, w tym projekcie trochę tak tkam połączenia z różnymi osobami i zaprosiłam też do współpracy różne osoby, które gdzieś na mojej drodze twórczej się pojawiły i są to osoby takie jak na przykład Tu i Teatr Tańca, czyli grupa taneczna, którą prowadzę w Centrum Kultury. Są to dziewczyny, które ze mną pracują tanecznie i tutaj jakoś włączyły się też w trochę innej formie, ale ruchowej. Będą podczas tej instalacji, będą współtworzyć to wydarzenie Justyna Zapała, która będzie tworzyła muzykę. Z nią też moje drogi jakoś połączyły się dosyć dawno temu. Tworzyła ona muzykę do spektakli tanecznych, które realizowałam wcześniej. Jest Justyna Połomska, która też w takiej, może nietypowej formie wystąpi, ale też będzie prezentowała teksty, również zaśpiewa piosenkę, więc bardzo jestem ciekawa też, jak to wszystko się połączy. Jest Dorotka Sadłowska, którą też spotkałam na swojej drodze zawodowej, która też będzie prezentowała teksty moje i mamy. Jest Gabrysia Łozowska, która kiedyś jako mała dziewczynka przyszła do mnie do zespołu tanecznego, teraz jest choreografką, instruktorką i kontynuuje w Centrum Kultury jakby pracę z mrągowską sceną tańca. Więc jest Ala Naworska ze swoją córką, więc to jest też taki bardzo, bardzo ciekawy łącznik pokoleniowy. Mama z córką wystąpią, zaprezentują przepiękny. Ja nie chcę zdradzać szczegółów.
1: Wszystko. Tak. Mama z córką, łącznik pokoleniowy oczywiście, ale w ogóle kobiety wszystkie utalentowane. Od właśnie takiej młodej Poli, małej dziewczynki Poli Naworskiej, po Hannę Szymborską, twoją mamę, więc tutaj kobiety w różnym wieku, ale które gdzieś na twojej drodze się pojawiły.
0: Dokładnie tak, właśnie ta międzypokoleniowość, bycie w różnym wieku i to, jak to się wszystko przenika i łączy, myślę, że będzie bardzo ciekawym elementem. Żałuję, że nie mamy tu za dużo mężczyzn, ale mężczyźni pojawią się w formie wsparcia takiego technicznego, bo będzie Mariusz Otkiński, który zadba o dźwięk, i Kuba Demecki, który zadba o światło. No i to jakby dzieje się też w partnerstwie z Mrągowskim Centrum Kultury.
1: Mhm. Instalacja. Co mamy przez to rozumieć? Co się pod tym kryje? Co będzie można zobaczyć?
0: Instalacja, no to jest takie słowo, które ma połączyć to, że nie jest to jedna dziedzina sztuki, że jakoś to wszystko się ze sobą przenika, łączy, że to jest coś więcej niż tylko sama poezja, że to jest coś więcej niż tylko sam taniec, niż muzyka, że to jest jakieś takie połączenie na głębszym poziomie sensów, dziedzin, odczuwania, doświadczania, i chciałabym, żeby osoby, które będą z nami tego dnia, jakoś też mogły się odnaleźć w tym świecie, jakby żeby były jego uczestnikami, a nie odbiorcami, żeby jakoś czuły się częścią tego świata.
1: Taniec przez wiele lat ci towarzyszy, a pamiętasz, jakie były tego początki, jak rozpoczynała się twoja droga artystyczna, droga taneczna, może wcześniej było coś innego w dzieciństwie, jak to wyglądało?
0: No właśnie, taniec był ze mną w zasadzie od najmłodszych lat. Moja mama wspominała mi, że jako mała dziewczynka biegałam na paluszkach i sobie coś tam pląsałam. Też uwielbiałam jakby w naturze chodzić po drzewach, gdzieś biegać, skakać. I w zasadzie zaczęłam tańczyć w szkole podstawowej. Jak usłyszałam, że są zajęcia akurat w naszym Domu Kultury, że moje koleżanki chodzą na zajęcia taneczne, to jakoś tak poczułam taki zew natury i po prostu od razu się tam znalazłam. No i ta moja droga przez taniec była różna, bo oczywiście odchodziłam od niego i wracałam, ale jakoś zawsze czułam, że taniec jest moją drogą i on jest, był i myślę, że będzie zawsze ze mną.
1: Przez wiele lat w związku z tym jesteś związana z Mrągowskim Centrum Kultury, wcześniej Centrum Kultury i Turystyki.
0: Tak, tak, tak. Tak, tańczyłam tam jako mała dziewczynka w zespole tanecznym. Najpierw prowadziła go Wanda Haas, potem Małgorzata Rafałowska. Z Małgorzatą Rafałowską do tej pory mamy kontakt. Mam mnóstwo przyjaźni i przyjaciół, znajomych, których poznałam właśnie w tamtym momencie również.
1: Takie mam pytanie do ciebie. Czy człowiek z duszą artystyczną trochę inaczej postrzega świat?
0: Zapewne. Zapewne są momenty, w których wrażliwym osobom trudno się odnaleźć. Natomiast ja mam też tą cechę, że jakoś się odnajduję. Mam też różne inne talenty, które pozwalają mi w tym świecie funkcjonować, być i się odnajdywać, ale faktycznie gdzieś w głębi duszy jestem tą wrażliwą i delikatną osobą i świat sztuki jest dla mnie tym najbardziej takim prawdziwym, naturalnym, w którym się najlepiej czuję.
1: Ta wrażliwość czasami nie pomaga w trudnych sytuacjach.
0: I nie pomaga, i też potrafi pomóc, bo lepiej czujemy drugiego człowieka, lepiej rozumiemy różne słabości, ale też faktycznie bywa to trudne.
1: Od maja właściwie trwają twoje przygotowania do projektów, do tych działań w ramach stypendium Marszałka. Jest pępowina, będzie instalacja. Co jeszcze?
0: W zasadzie tyle, bo ta instalacja jest takim finałem tego projektu artystycznego i tego mojego stypendium. Natomiast też mam takie poczucie, że to otwiera w moim życiu też trochę inny kierunek, że nie tylko ten taniec jakoś będzie istniał, ale być może coś innego. I też bardzo jestem otwarta na to, że być może, nie wiem, ktoś będzie, komuś się to spodoba, być może będzie możliwość przeniesienia tego w jakieś inne miejsce. Będzie też z tego taka relacja fotograficzna, którą zrealizuje Ewa Dolińska-Baczewska. Będzie też ślad taki filmowy, więc mam nadzieję, że to gdzieś też pójdzie w świat i być może, nie wiem, komuś się to spodoba, być może ktoś się w tym odnajdzie, być może będzie szansa na to, żeby w tej, czy może w nieco innej formie to pokazać raz jeszcze.
1: Czyli instalacja nie będzie finałem, takim końcem, tylko ma być początkiem nowej drogi?
0: Tego nie wiem. Zdecydowałam się jakby wystartować w tym konkursie na stypendium, bo wiedziałam, że jakby w tym momencie swojego życia tworzę to coś troszkę innego. I nie wiem, co to otwiera, ale mam nadzieję, że to jest jakiś nowy kawałek mnie i nowy kawałek artystycznej drogi, która się otwiera.
1: Jakie masz plany na przyszłość? Też związane z tańcem.
0: Bardzo ciekawe pytanie, którego się nie spodziewałam. Moje plany tworzą się jakoś w trakcie życia. Jestem przez bardzo wiele lat związana z Mrągowskim Centrum Kultury i tam pracuję i jakoś tak trochę czuję, że to jest mój drugi dom, ale też bardzo wiele się w tej kulturze zmienia. Nie wiem, jak moje życie będzie wyglądało za lat parę. Też jakoś przez cały okres życia jakoś zawsze się rozwijałam i starałam się zdobywać nowe jakieś kwalifikacje, więc po drodze jest też terapia tańcem i ruchem, jest coaching, teraz jest psychoterapia, więc też bardzo otwieram się w tą stronę i jakoś kontakt z drugim człowiekiem, taki autentyczny, bliski w relacji jest dla mnie bardzo ważny. Być może to będzie jakaś część mojej dalszej ścieżki zawodowej.
1: Terapia tańcem i ruchem. Różne są formy terapii. Tańcem też można poprowadzić terapię, można jakoś zmienić kierunek swojego myślenia poprzez taniec?
0: Bardzo, bardzo można. Od jakiegoś czasu, od kilku lat prowadzę jako poruszalnia takie zajęcia tańca intuicyjnego, ale też warsztaty rozwojowe poprzez ruch. I przez te lata też zauważyłam, jak to potrafi zmieniać, bo kiedy jakby przychodzimy na takie zajęcia, to też kontaktujemy się z własnym ciałem, przede wszystkim z tym, co czujemy, a my jako ludzie na co dzień często od tego czucia jesteśmy po prostu odłączeni. Dużo się dzieje w naszych głowach, myśli po prostu galopują, podążają w jakieś nieznane ścieżki, wyprowadzają nas czasem na manowce, a taka chwila uważnego zatrzymania się, skonfrontowania ze sobą, ze swoim ciałem, z oddechem, pomaga nam tak trzeźwiej spojrzeć na to, co robimy, co czujemy, w którą stronę idziemy.
1: Można się wtedy wyłączyć albo po prostu zatrzymać tego nitwę myśli?
0: Jak najbardziej. Właśnie nie chodzi w tym wszystkim o wyłączenie, tylko o to, żeby jakoś...
1: Przełączenie to, co, może właśnie.
0: Tak, jakoś o przełączenie może bardziej uwagi, o to, żeby to, co robimy, było robione też jakby z takim wewnętrznym kompasem, z poczuciem, że idziemy w dobrą stronę, że postępujemy w zgodzie ze sobą.
1: Komu dedykowana jest instalacja? Kogo chciałabyś zaprosić? Kogo byś chciała widzieć?
0: Zapraszam wszystkich, których to w jakiś sposób zawoła, którzy poczują, że jest to też kawałek ich świata, którzy jakoś w artystycznych sferach czują się jakoś dobrze, którym wrażliwość jest bliska. Słowo, czucie, ruch, muzyka, ale myślę, że każdy, kto przyjdzie, znajdzie coś dla siebie.
1: Więc pozostaje nam tylko zaprosić 20 września
0: o godzinie 17 w budynku przy ulicy Warszawskiej 34. Jest to stare kino Mazur, które kiedyś istniało w Mrągowie, potem był tam też sklep Rossmann, więc w tej chwili jest to wolna przestrzeń, w której zadzieje się to, co tworzymy.
1: I oczywiście wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Mrągowie kończy 80 lat. Z tej okazji 26 września odbędą się obchody tego wyjątkowego jubileuszu. O tym, co będzie się działo tego dnia, opowiada Jan Parda, dyrektor pierwszego LO.
3: Będą spotkania w różnych konfiguracjach, w różnych miejscach. Będziemy gotowi, aby być w szkole do momentu, dopóki ostatni uczestnik naszego zjazdu nie opuści jej murów. O godzinie 19, prawdopodobnie jeszcze godzina jest do ustalenia, odbędzie się dla ogromnej grupy absolwentów uroczysty bal. Tyle, jeśli chodzi o takie ogólne informacje, natomiast szczegóły zna nasza szefowa organizacyjna uroczystości, pani profesor Wioleta Łotysz, i ją poproszę o to, żeby podała nieco więcej szczegółów.
1: Podejrzewam, że kadra pedagogiczna właśnie w tym okresie, oprócz swojej pracy zawodowej, ma też dużo pracy związanej z przygotowaniami tego wyjątkowego jubileuszu.
4: Dzień dobry, Wioleta Łotysz, polonistka pierwszego LO. Tak, zgadza się, jesteśmy w tak zwanym ferworze walki, jeśli chodzi o czas, dlatego że musimy przygotować się do pracy nauczycieli, ale także do właśnie tego wydarzenia, które będzie wydarzeniem lokalnym, środowiskowym. Stąd liczne działania, które podejmujemy, mające na celu uatrakcyjnić czas, który spędzą u nas absolwenci. Będziemy więc mieli okazję posłuchać wspomnień. Mamy nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby przyjrzeć się zdjęciom starym i posłuchać różnych anegdot. Natomiast w Domu Kultury na pewno będzie wiele wartościowych przemówień. No i wystąpią także prelegenci, którzy będą mieli swoje wykłady. Będą to pan profesor doktor habilitowany Piotr Sobotka oraz pan doktor Mateusz Przybysz, którzy będą mogli zająć stanowisko nie tylko jako absolwenci naszej szkoły i powspominać szkołę, ale także przedstawić wyniki swoich naukowych odkryć, badań. Oprócz wymienionych przeze mnie panów będą także wypowiadać się na temat szkoły i ją wspominać związani z tą szkołą przyjaciele oraz różne ważne osoby, które przyjęły, zechciały przyjąć nasze zaproszenie, choćby takie jak pani kurator Warmińsko-Mazurska, która na pewno będzie chciała także kilka słów o naszej szkole powiedzieć, czy pan starosta.
1: To wydarzenie skierowane jest oczywiście do absolwentów, ale nie tylko, bo do społeczności miejskiej również.
4: Tak, zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy są zainteresowani, żeby poznać bliżej no właśnie 80 lat naszego trwania, dlatego że w Domu Kultury będziemy mieli przyjemność oglądać ożywione zdjęcia, które będą takim miłym, mam nadzieję, przypomnieniem, reminiscencją minionych lat. No i przy okazji posłuchać różnych absolwentów, którzy będą dzielić się wrażeniami z czasów swojej młodości. Będziemy mieli okazję posłuchać pana Alickiego, pana Kulika, czyli osoby, które tutaj spędziły bardzo dużo czasu i pamiętają, powiedziałabym, takie początki tejże placówki. Także serdecznie zapraszamy, niezależnie od tego, czy ktoś jest absolwentem naszej szkoły, czy też po prostu mrągowianinem i chce się przyłączyć do tej celebracji.
1: O 80 lat może się nie cofniemy, ale czy możemy się cofnąć do czasów, kiedy państwo podjęli tutaj pracę? Jak ta szkoła wtedy wyglądała? Pamiętacie pierwsze dni?
3: Jeszcze raz Jan Parda. Pamiętam, pierwsze dni było to 21 sierpnia 1995 roku, kiedy zostałem zatrudniony przez ówczesnego świętej pamięci już dyrektora Antoniego Wróbla. Wówczas nie było to pierwsze liceum ogólnokształcące, był to zespół szkół. No i pamiętam, były to wakacje, ale taki intensywny okres przygotowywania się do nowego roku szkolnego. Dla mnie było to nowe, jak gdyby nowa praca, nowe wyzwanie, więc no, jak gdyby bardzo mocno angażowałem się w to, żeby tą pracę wykonać dobrze, żeby przygotować szkołę do rozpoczęcia roku szkolnego. No ale pamiętam pierwsze kontakty z nauczycielami, pierwsze kontakty z pracownikami szkoły bardzo pozytywnie, no i trwam tu 31 lat, od 9 lat mam przyjemność kierować tą placówką. Tu poznałem swoją żonę. W pierwszych dniach swojej pracy, po niespełna roku, pobraliśmy się i do dziś trwamy.
1: Gratulacje w takim razie. A pani?
4: Ja również jestem bardzo emocjonalnie związana z tą szkołą, ponieważ do niej chodziłam. Jestem absolwentką pierwszego LO i dla mnie wielkim przeżyciem było to, kiedy przekroczyłam próg tej szkoły już jako nauczycielka i w pokoju nauczycielskim zasiadłam ramię w ramię nie ze swoimi profesorami, tylko nagle kolegami, koleżankami po fachu, więc dla mnie to było bardzo emocjonalne doświadczenie, że tak powiem tak, że radowało mnie to, że mogę czerpać z ich doświadczenia, podglądać ich warsztat pracy, że tak powiem, od środka, a jednocześnie wspominać lekcje, które oni prowadzili, kiedy ja jeszcze siedziałam w ławce i z perspektywy ławki oglądałam to, co teraz sama uprawiam.
1: Jak zmieniała się szkoła przez te wszystkie lata i na przykład stosunek uczniów do szkoły? To też się pewnie zmieniało przez lata.
3: Wydaje mi się, że dość istotnie. No, mamy troszeczkę inny świat niż ten, w którym my rozpoczynaliśmy swoją działalność, tutaj swoją pracę, gdzie, że tak powiem, status nauczyciela był nieco inaczej postrzegany przez nie tylko uczniów, ale przez całą społeczność. No, obecnie muszę powiedzieć, że jest trudniej. Nie powiem, że gorzej, ale na pewno zdecydowanie trudniej.
4: A ja chciałam chciałabym powiedzieć, że jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zajrzeć do nas i zapoznać się z naszą historią w taki atrakcyjny sposób, to odsyłam Państwa na stronę, która od wczoraj już żyje w sieci, 80lomragowo.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie ciekawostki związane z różnych dekad naszej szkoły, te, które do tej pory skrywały karty kronik szkolnych, a także te, które gdzieś nam są zamieszczane na łamach naszej strony internetowej. Także odsyłam słuchaczy wszystkich do tejże strony, bo uważam, warto.
1: Jest też taka nowość w tym roku, czyli zakaz korzystania z telefonów w szkołach.
3: Zakaz używania telefonów dotyczy szkół podstawowych. Niektóre licea, niektóre szkoły ponadpodstawowe wprowadzały zakaz. My uznaliśmy, że skoro nie ma podstawy prawnej, to go nie wprowadzamy, natomiast podejmujemy szereg działań edukacyjnych, które jak gdyby zmierzają w kierunku ograniczenia, nie zaprzestania korzystania z telefonów, ale ograniczenia korzystania z telefonów przez uczniów. Między innymi robiliśmy to przez wprowadzenie tak zwanych stref offline w naszej szkole. Są miejsca, gdzie nie wolno używać telefonów i staramy się to w jakiś sposób przekazywać uczniom, żeby się do tego przyzwyczaili i żeby może w miejsce tego magicznego ekraniku wzięli książkę, zeszyt. I już na korytarzu widać pierwsze efekty. Taka działalność, wydaje mi się, w odniesieniu do uczniów już prawie dorosłych, powinna być skuteczniejsza niż takie bezwarunkowe ograniczenie, czyli zakaz i tyle. Wiadomo, że młodzi ludzie mają taką tendencję, że jak coś jest zakazane, to pewnie jest przyjemniejsze niż... Więc te zakazy będą łamane. My nie wprowadzamy i nie zamierzamy wprowadzać, chyba że zostanie to wprowadzone w sposób obowiązującego prawa oświatowego. Na tę chwilę w naszej szkole nie ma zakazu korzystania z telefonów komórkowych, natomiast prowadzimy działania absolutnie takie wychowawcze, które zmierzają do ograniczenia tego w procederze.
1: Wspomniał Pan o tym, że teraz jest trudniej niż było to kilkanaście lat temu na przykład. Czy telefony, to, że uczniowie mają dostęp do internetu taki codzienny, nielimitowany, czy to też wpływa na to, że jest trudniej pracować z uczniem obecnie?
3: Wydaje mi się, że to jest jeden z głównych czynników, że uczniowie jednak przyzwyczaili się do tego, że mają tam takie ciekawe lub mniej ciekawe rzeczy i że ten, że tak powiem, zawartość tego wirtualnego świata jest na tyle bardziej atrakcyjna niż real, że jednak chcą tam przebywać, tak? No, tam nie ma tyle stresu, tam w każdej chwili można wyłączyć, tam nie ma nudy, tam, że tak powiem, zmieniające się błyskawicznie okienka i różne rzeczy powodują taką dodatkowy dopływ adrenaliny. To jest pewnie problem. I ta higiena cyfrowa, bo tak to powinniśmy nazwać, no, u nas została bardzo mocno zaniedbana i no jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i teraz trzeba pracować nad tym, żeby jednak wykształcić w świadomości młodych ludzi to, że ekranik nie jest najważniejszy, że są rzeczy równie ważne, które niekoniecznie muszą być pobierane przez ekran smartfona.
4: Tak, może z perspektywy polonistki bym dorzuciła tu jedną kwestię. Mianowicie na pewno pan dyrektor się ze mną zgodzi z tą kwestią, że no nie wyeliminujemy tego czynnika z naszego życia, natomiast musimy się nauczyć mądrego korzystania z tego narzędzia i wydaje mi się, że bardzo dobrze, że młodzież sama zaczyna dostrzegać potrzebę odłożenia telefonu jako takiego urządzenia, które powoduje zbyt dużo wrażeń, bodźców, które są po prostu szkodliwe i czują potrzebę budowania relacji, na przykład w postaci właśnie spotkań takich, powiedziałabym, oko w oko. I my stwarzamy im taką szansę, żeby mogli porozmawiać na przerwie nie na komunikatorach, ale właśnie bezpośrednio, osobiście, bo przecież te relacje międzyludzkie są tak naprawdę najważniejsze i to one także szkołę kształtują, budują i potem to się także wspomina, kiedy z tej szkoły się wychodzi.
1: perspektywy polonistki, więc chciałabym panią zapytać, czy na przykład uczniowie teraz mają większy problem na przykład z ortografią, czy w ogóle napisaniem jakiegoś dłuższego tekstu bez pomocy?
4: Trudno mi jest ocenić, czy teraz jest trudniej, natomiast na pewno dostrzegamy zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji, która znalazła swoich entuzjastów z tegoż prostego powodu, że wszyscy czujemy się zobligowani czy w takiej potrzebie ekonomii czasu. No i jeśli mamy coś napisać sami, wolimy posłużyć się narzędziami, które zrobią to za nas szybciej, wydaje nam się, że może nawet lepiej i ten wysiłek intelektualny jest no właśnie taki niepożądany, więc staramy się, żeby te narzędzia, które dał nam postęp, były mądrze wykorzystywane, a nie nas wyręczały po prostu w rozwoju, bo jeśli zaczniemy zdawać się na komputer, na maszyny, cóż nam zostanie z człowieczeństwa? Myślę, że to jest wielkie wyzwanie przed nami. No i cóż, no robimy wszystko, żeby oswoić te nowe narzędzia, które przecież mają nas wspierać, a nie być nam na przekór.
1: Na pewno doskonałą okazją do rozmów będzie 26 września, czyli Wielkie Święto Szkoły, Wielkie Święto Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie. Na pewno wymiana doświadczeń, na pewno wspomnienia o tym, jak wyglądała kiedyś szkoła i jak szkoła wygląda obecnie.
3: Jest to sobota. Lokalizacje są trzy. Pierwsza lokalizacja to kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej, gdzie dla osób zainteresowanych będzie odprawiona dedykowana msza święta. Potem od godziny 10, około 10, bo to zależy, o której nastąpi przemieszczenie się uczestników, rozpocznie się gala, uroczysta gala w Mrągowskim Centrum Kultury. Planujemy, że potrwa to około 2 godzin. Będą wystąpienia, będą wspomnienia, będzie część artystyczna, na której wystąpią nasi absolwenci. Będzie to niespodzianka, ale na pewno warta posłuchania i obejrzenia. A od godziny około 12 będą spotkania w szkole. Planujemy najpierw zrobienie okolicznościowego zdjęcia wszystkich uczestników z balkonu szkolnego na podwórku. To takie zdjęcia są robione już od 20 lat. Na każdym zjeździe jest takie zdjęcie. No i tak ciekawie jest, jak się ogląda i porównuje te fotografie. I w tym roku zamierzamy zrobić dokładnie to samo. Mamy już umówioną panią fotograf, która zrobi nam takie zdjęcie. I będzie to trwało, tak jak powiedziałem, do czasu, kiedy ostatni absolwent, uczestnik zjazdu opuści mury. Wtedy zamkniemy i duża część tych osób uda się po małej przerwie na bankiet do Mercedes Club. Zapraszamy mieszkańców, nie tylko absolwentów, na uroczystą galę oraz dla chętnych do odwiedzenia szkoły po tej gali. Jedynym ograniczeniem na gali będzie pojemność sali widowiskowej, ponieważ no tam musimy zmieścić zaproszonych gości, musimy zmieścić absolwentów, którzy się zadeklarowali i przyszli, ale jak będą miejsca, to zapraszamy każdego przechodnia, aby wszedł, zobaczył, posłuchał. Myślę, że warto.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś będziemy rozmawiać o rykowisku jeleni, bo to rykowisko, te gody już się rozpoczęły. Ze mną w studiu Meloradia jest pan Waldemar Bzura, znany fotografik przyrody, który z tą przyrodą jest za pan brat i niejedno rykowisko pan widział, ale też wieloletni pracownik Mazurskiego Parku Krajobrazowego, oczywiście już teraz na zasłużonej emeryturze, ale gdzieś tam z tą przyrodą obcował pan przez wiele, wiele lat, no i dalej pan obcuje. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry.
1: Takie pytanie na początek. Czym to rykowisko dokładnie jest? Wiemy, że to są gody, ale na czym to polega?
5: No, w większości fotografików to właśnie czekają tylko na to właśnie rykowisko. Zawsze się przygotowują, bo to jakiś czas trwa. Tak się nawet zaczyna, mówią nieraz, że pod koniec sierpnia, no wrzesień, październik. Pojechałem wieczorem, bo to pierwszy raz tak w tym roku. Bo ja zawsze tak jeżdżę pod koniec, czyli tak po 20. Wtedy zauważyłem po tych moich tylu latach jeżdżenia na to rykowisko, że wtedy już bardziej, można powiedzieć, wychodzą te jelenie na zewnątrz. A tak to tak bardziej skryte są. Gdzieś tam w lesie ganiają się, walczą o łanie, byki. I czym to jest? To jest tak, można powiedzieć, byk w tym czasie, no, zdobywa, jak to po naszemu można powiedzieć, dziewczyny. No i czym więcej zdobędzie, no wiadomo, taką no to jest silniejszy i nawet samo to, on w swoim tak zwanym rykowisku, jak to mówię, rykowisko, nie? Czyli ryczy. Rysenia, nie? Mhm.
1: Jak one się zachowują wtedy? Jak jelenie się zachowują w czasie rykowiska?
5: No to mówię, są, no tak po naszemu można powiedzieć, że to takie trochę są pobudzone, nie? I niektórzy mówią, że się nadboją, nie? Że do lasu, bo żeby tam jeleń już nie zaatakował, nie? Chociaż tak, myślę, że to jest chyba nieprawdą, bo tam... Ja tam miałem różne spotkania z jeleniami i podchodziły do mnie na parę metrów i jakby czuły, że to jednak... coś innego jest, nie łania, ale często jest tak, że ktoś gdzieś tam stuka o gałąź i on myśli, że to jest jakiś tam byk. Ja tak nawet sobie wabią niektórzy fotograficy, że gdzieś tam stukają kijoki, nie? A jeden sobie myśli, o, coś tam się dzieje. Nie?
1: I można tak zwabić?
5: No daje można. Jak, no tak niektórzy prawdopodobnie nawet robią, nie? Ja tego nie robiłem, bo zawsze po prostu traktowałem to jako takie, gdzieś tam na skraju lasu sobie stoję z aparatem i czekam, aż wyjdą z tego lasu. Chociaż niektórzy chodzą, wchodzą wewnątrz do lasu i po prostu chodzą za jeleniami, nie? A ja to, no, można powiedzieć, że od początku zawsze jakby czekam na to, aż wyjdą z lasu, nie? Nie lubię chodzić po lesie, a tym bardziej, że komarów jest tyle, że wczoraj byłem wieczorem, to...
1: Tak, to
5: nie
1: prawda.
5: Idzie wytrzymać.
1: Tak przyjęło się i taka jest definicja, że jesienny okres godowy jeleni szlachetnych w Polsce trwa od połowy września do początku października, ale w ostatnich latach jakoś to rykowisko coraz szybciej się zaczyna.
5: Ja myślę, że to jest trochę podyktowane też pogodą. Ja też również zauważyłem, że jednak przy chłodniejszych nocach, nie? I one bardziej wtedy są aktywne. Nie? Ja nieraz wieczorem do późna siedziałem, czekałem, to jak już zaczęło się chłodno robić, dopiero zaczynają one wtedy jakby się odzywać, nie? I sobie myślę, aha, rano przyjadę, to na pewno tutaj jeszcze będą ganiać się po tej łące. I się okazało, że nie, rano cicho, ciepło się zrobiło, nie? I jednak nie było tych jeleni. Często mówimy tak, że bo to trzeba się odróżnić, bo niektórzy mówią na byka, ogólnie mówi się jelenie, tak? Tylko jest, w jeleniach to jest jeleń, to znaczy byk, i łania to jest jego, jakby można powiedzieć, żona. No tak, jakbyśmy powiedzieli człowiek, kobieta i chłop, nie? Tak samo tu jest, nie? Że jest jeleń, to jest ogólnie mówi się, nie? Czyli byk to jest ten, co jest z rogami, a łania też jest jeleniem, tylko że bez rogów, nie?
1: No dokładnie. A jak się zachowywać podczas rykowiska w lesie? Teraz też okres właśnie grzybobrania. Wiadomo, grzyby są w naszych mazurskich lasach. Mniej lub więcej, ale są. Pojawiły się te grzyby. Jak się zachowywać, będąc w lesie, kiedy usłyszymy to rykowisko? Czy trzeba zachować ostrożność?
5: Ja myślę, że posłuchać. Bo to jest piękne. No ja przeżyłem tyle rykowisk, no mówię, że to pierwsze moje rykowisko, to myślę, że to będzie gdzieś ponad 20 lat temu, jak byłem, nie? I co roku jeżdżę i samo to nawet zdjęcie jak nawet nie wykonam, ale same gdzieś tam siedzę sobie i słucham, można powiedzieć, te ryczenie, ale to jest tak piękne, tym bardziej, że taki jest, jak wyjdzie byk, który bardzo głośno ryczy, i ten to jest taki, można powiedzieć, przywódcą takim. I nieraz te drobniejsze byczki gdzieś tam, jak słyszą, że taki jest potężny głos, to one już odchodzą, nawet nie chcą z nim zaczynać, bo wiedzą, że oni nic do powiedzenia nie mają tu w tym wszystkim, nie? Także, że no, mi się wydaje, nie zwracać uwagi, jak lubi ktoś posłuchać, to warto po prostu ciszy sobie posiedzieć, posłuchać i coś pięknego.
1: Jak to rykowisko jeleni, jak to ryczenie jeleni brzmi? Czy można z czymś pomylić? Albo nie. Do czegoś jest podobne?
5: No, raczej nie. To słychać od razu, nie, że to jeleń gdzieś tam, byczek ryczy. A czym głośniejszy i czym taki bardziej dosadny, to znaczy, że to już no, musi być kawałek tego byka. Już samo to, jak patrzymy, że to znaczy patrzymy, że taki byk osiąga przy później do 250 kg, no to już sama masa tego, nie? To już wiadomo, że taki podejdzie, jak nie ja cztery oczy, znaczy cztery, no moje i jelenia i tak stanął 10 metrów ode mnie i tak zaryszał, no trochę taki kiedyś pamiętam, to miałem trochę takiego, nawet się trochę jakby przestraszyłem, bo nie wiedziałem, co on będzie robić, czy on na mnie ruszy, nie. Ale nie, jednak on po prostu miał wiatr w drugą stronę, czyli nie wyczuł mnie. Po prostu się odwrócił, zaryczał, ja też zaryczałem tak swoim głosem, nie, on tak popatrzył na mnie, odwrócił się i poszedł. O, to nie myśliwy, tylko uśmiał się i poszedł dalej. Nie? Widział, że to fotograf z Kurtyni, to...
1: Aha, już pana znał.
5: Może znał.
1: Jelenie, no tak jak i inne zwierzęta leśne, dzikie zwierzęta, to zwierzęta płochliwe raczej. Czy w okresie rykowiska, czy w okresie godów one stają się mniej płochliwe, mniej boją się i bardziej podchodzą do ludzi?
5: Ja myślę właśnie,
1: tracą tą czujność?
5: Tak, i to... Tak, człowiek, no nie chciałbym nawet tak trochę w tę stronę wchodzić właśnie teraz w tym rykowisku, gdzieś strzelanie, nie? Bo to rzeczywiście te byki, nie, w ogóle jako jelenie bardziej wychodzą, nie? Tym bardziej pod koniec już tego rykowiska, gdzie takie byk, przecież wiadomo, że w tym czasie rykowiska to prawie nic nie je, nie? Już wyczerpany i tego, bo ja nie widziałem, że pod koniec, jak ja jeździłem, czy on wychodzi, nie? Się kładzie, leży, odpoczywa, nie? Po tym całym boju swoim, tym trzytygodniowym, czterytygodniowym, nie? Tak się wydaje.
1: I myśliwi czekają na ten okres.
5: I myślę, że to jest trochę takie właśnie... chociaż powiem tak, kiedyś rozmawiałem właśnie na ten temat z myśliwym, nie? I mówię, że tak, no trochę niehumanitarny, no, strzelać właśnie w tym czasie, nie? Bo to wychodzą, wiesz, wiadomo, to jest wtedy taki odstrzał, nie? Ale on mi tłumaczył, że no wiesz, no ale to jest dobra selekcja w tym czasie, bo można popatrzeć, nie, czy to się nadaje, on, czy tego, czy do odstrzału on jest, nie wiem. No nie chciałbym w ten temat wchodzić głębiej, nie, no ale moje zdanie jest takie, że nie powinno się strzelać. Tyle powiem, nie. Bo jednak to jest takie, za łatwo to przychodzi, nie? Bo to wiadomo, w tym czasie jelenie, z tego, co ja widziałam przez tyle lat.
1: No tak, wykorzystanie takiego słabego momentu zwierząt.
5: Tak, dobrze pani powiedziała. To jest wykorzystanie takiego słabego momentu, gdzie właśnie on jest zajęty wtedy sobą i mi się wydaje, że to nie powinno się strzelać w tym czasie. Ale większość, mi się wydaje, fotografii, nie tylko, nie ludzi, też twierdzi, że to jest taki okres, gdzie nie powinno się strzelać.
1: Gdzie pan nasłuchuje tego rykowiska? W których lasach?
5: Powiem tyle, że to jest... No, to są okolice... Nie, właśnie nie będę mówił. Ale to jest tak Dolna Krutynia. Chociaż byłem, patrzyłem, łąki są nieskoszone trochę. Teraz będzie trudniej. Chociaż, no, może zdjęcia mogą też być ciekawe, jak wyjdzie i tak prawie go nie będzie widać, tylko same poroże jego, nie? I głowę. To wysoka trawa jest teraz. Ale, no mówię, większość fotografików czeka na ten moment. Widzę, że już na Facebooku się pokazują zdjęcia, czyli już niektórzy gdzieś tam mają miejsce, gdzie wychodzą. Bardzo ładne zdjęcia. No ja też posiadam sporo zdjęć, bo to mówię, tyle lat. Zawsze coś tam się wykonało, jakieś zdjęcie. Ale ja to tak, teraz jak jadę, to już jak uda się zrobić, to zrobić. Bardziej zależy na posłuchaniu tego, nie? Jak wyjdzie, popatrzeć na takie, no to są naprawdę piękne chwile w życiu. Spotkanie takie z jeleniem, nie? Znaczy z bykiem, można powiedzieć. Zawsze mówi się jeleń, nie? No ogólnie to wiadomo, o co chodzi, nie? Nawet na byka to nie jest, mówi się, o, ale bardzo ładny jeleń, nie? No jeleń można też powiedzieć, no ale byk to wiadomo, że tu już chodzi o tego, który ma poroże.
1: Ja przyznaję, że ostatnio będąc w lesie, w sumie niedaleko Mrągowa, bo na terenie nadleśnictwa Mrągowo, właśnie takie rykowisko słyszałam. No to już było nawet tydzień temu, więc zdziwiłam się, że dość wcześnie się rozpoczęło.
5: Tak, wiem, że któregoś roku to niektórzy tam dawali na Facebooku, że pod koniec sierpnia już się odbywało. Może to nie jest tak, one bardziej w tym czasie, te początki to są takie bardziej skryte gdzieś w lesie, nie? Nie za bardzo wychodzą na łąkę. Dlatego ja wolę później trochę jeździć, gdzie już wiem, że one powoli zaczynają już wychodzić, wtedy odpoczywać, łanie wychodzą, zaczynają sobie pojadać tam, nie? Przychodzi, położy się, leży, nie? One sobie chodzą w koło, on jak cały król patrzy, tylko obserwuje. Ale wystarczy, że gdzieś tam któryś zaryczy, jakiś byk drugi, nie? To one mają jakieś, chyba poznają się albo coś, bo to patrzysz, że głową zaczyna ruszać, wstaje, nie? I w tamtą stronę, gdzie ten byk zaryczał, już biegnie w tam.
1: Ciekawym zjawiskiem w przyrodzie jest też okres godowy łosi. To się dokładnie nazywa bukowisko i też się zaczyna w podobnym okresie, no bo od początku września do połowy października.
5: Bukowisko, wie pani co, ja byłem 4 lata temu, pojechałem na Łuknajno właśnie i rzeczywiście słyszałem też to takie buczenie, tak sama nazwa, jak mówię, nie bukowisko. I widziałem wtedy w jednym miejscu chyba 6 i 7 łosi, nie? No i mam fajne zdjęcie nawet porobione. To jest trochę inaczej wygląda, nie? To jest to takie beczenie, tak, tam gdzieś tam, nie? To tak, można się pomylić. Jak ktoś nie zna tego głosu, nie? To całkiem inaczej. Ja sam się dziwiłem. Słyszałem, coś, co tu gdzieś coś się odzywa. Nie widziałem, bo pierwszy raz, nie? Tak słyszałem. Bo jelenia to się nie pomyli, nie? To jak słychać, to jak to zaryczy, nie? To... Ale tak jak na Dolnej Krutyni mówię, tam tych byków, pamiętam, kiedyś tak siedziałem już do późna nawet. Jak zaczęły ryszeć, nie? To po prostu jakby, to prawie jakby ziemia się ruszała, nie? To po prostu jak wyszły na tą łąkę, zaczęły się ganiać i ryczały, to jest takie przeżycie, że człowiek aż niemożliwe, nie? Tu, tamte są tłuszcz. Normalnie może, nie wiem, około 20 byków, jak zaczęło ryszeć, nie? To po prostu szkoda, że nie nagrałem tych głosów.
1: Czyli bez porównania z bukowiskiem.
5: To jest w ogóle coś innego, nie? Może też tak samo, tylko tam chyba bardziej takie... To odbywa się takie bardziej takie, no nie jest aż tak, mi się wydaje, to atrakcyjne, może tak powiedzieć, jak rykowisko. Ale też, no, myślę, że łosie, to co ja widziałem wtedy, to też jest piękne, nie? No, ja zdjęcia mam w tych mgłach, nie? Jak one idą tam, na Tautach byłem wtedy. To też bardzo, takie moje pierwsze nawet spotkanie wtedy było takie właśnie z łosiami, aż tyle tych łosi, nie? I sobie pomyślałem, no tak, bo już jest bukowisko, bo to był październik, pamiętam wtedy.
1: Też ważna informacja, ważna wiadomość dla kierowców, bo właśnie w tym okresie, w tym szczególnym okresie jesiennym, kiedy te zwierzęta mają swój okres godowy, one też migrują. No i często przebiegają przez ulicę, chodzą na ulicę, więc no takie spotkanie z dzikim zwierzęciem, szczególnie łosiem, może skończyć się tragicznie i dla kierowcy, i dla zwierzęcia.
5: Ostatnio to takie właśnie były tylko obrejdy, nie? Jak się jedzie na piecki. I no jest to na pewno, w nocy powinniśmy zwolnić trochę i bardziej ostrożnie jeździć. Tym bardziej w tym okresie teraz, to powinniśmy bardziej pedału, nogę zdjąć trochę i wolniej, nie? Jeździć. W tym okresie. Są takie przypadki, że można no, po prostu naprawdę nie tylko samochód tu szkodzić, ale i siebie, nie? Bo to taka masa, jak wpadnie na przód, nie na szybę, nie? No to...
1: Tak, spotkanie z łosiem, czy nawet jeleniem może skończyć się tragicznie, dlatego warto zdjąć nogę z gazu. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Waldemar Bzura, fotografik przyrody. Dziękuję bardzo.
5: No, dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Fotografia, media i aktorstwo. Te trzy dziedziny łączy ze sobą Emilia Turek, mrągowianka, niezwykle sympatyczna osoba swoją drogą. Emilia jest dzisiaj naszym gościem. Cześć, witaj.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Te trzy dziedziny mimo wszystko w pewien sposób można połączyć, oczywiście, bo są podobne do siebie, ale zanim do tego przejdziemy, jak ty to łączysz, jak to u ciebie wygląda, to chciałabym ciebie zapytać na początek o to, bo teraz w ogóle próbujesz swoich sił bardzo w aktorstwie, odnajdujesz się w tym w pewien sposób, chciałabym ciebie zapytać o to, jak to się u ciebie zaczęło, czy ty jako mała dziewczynka bawiłaś się właśnie w aktorkę, no bo często dziewczynki właśnie bawią się w piosenkę, marzą o tym, żeby zostać piosenkarką, aktorką, nauczycielką, nie wiem, jest kilka takich głównych zawodów, o których marzą małe dziewczynki. Jak to było u ciebie?
6: Powiem ci, że to jest zabawna sytuacja, bo tak, bawiłam się w aktorkę, ale to w takim sensie, że potrafiłam znaleźć taką zabawę, gdzie byłam tylko ja. Ale to nie tak dlatego, że byłam egoistyczna czy coś w tym stylu, tylko potrafiłam z niczego coś zrobić. I już takie były podrygi pierwsze, co nie? I nie sądziłam, że w ogóle tak było ze mną, dopiero później mi rodzice o tym powiedzieli, bo ja myślałam, że to jest normalne, że każdy się tak bawi, co nie? Cóż, później okazało się, że każda Wigilia była moja scena rodzinna, więc śpiewy, tańce... Super. Już w jakimś tam stopniu to się bardziej rozrastało i było we mnie. No ale później przyszedł taki moment zatracenia niestety, bo zostało to we mnie stłamszone, bo byłam też w pewien sposób przez rówieśników gnębiona w szkole. Szykanowano ze mnie i różne rzeczy robili.
1: Co się działo?
6: Nie mam pojęcia, ale to wszystko zatraciłam.
1: Ze względu na co?
6: Do tej pory nie wiem, dlaczego. To było dla mnie trudne pod tym względem, bo ja zapomniałam o tym, że to lubię. Do takiego stopnia to wszystko poszło. Ja zapomniałam, jak się mówi. Ja zapomniałam, jak się jest gdzieś. Po prostu takie blokady we mnie powstały, że nie wiedziałam, kim jestem. Było takie, wiesz, poszukiwanie tożsamości. I zaczęłam pisać jakieś tam wiersze. A potem trafiłam na taką sytuację, gdzie poszłam na kółko teatralne i to też był przypadek.
1: Kiedy to było? Ile miałaś lat wtedy?
6: 16 lat miałam, jak poszłam na kółko teatralne.
1: To tutaj, w Mrągowie?
6: Tak, w Mrągowie. Jeszcze Mania była. Wtedy prowadziła to kółko pani Marta Szymborska. I to było coś niesamowitego, bo ja w pewnym momencie... Wiesz, wyobraź sobie taką sytuację. Mhm. Jesteś w jakiejś niewiedzy i nie wiesz, kim jesteś tak naprawdę. I nie wiesz, co robisz w życiu. Masz jakieś tam niby przemyślenia, ale jesteś stłamszona. Inaczej było w domu, bo w domu to wariat totalny, ale w szkole inny człowiek. I nagle wchodzisz na takie kółko teatralne. Do tego miejsca idziesz, do MCK. I to jest, jakbyś dostała obuchem w głowę. Raptownie, o jacie, ty, to fajne, ja to lubię. I nagle sobie przypominam, że kiedyś mi się to podobało. Dopiero mi się coś odblokowało. Nie wszystko, bo to tak nie działa, że na pstryknięcie palca. Później jakieś kolejne próby. Wyobraź sobie, że mi ciężko było wejść w takie role, gdzie ja musiałam pokazać złość albo skrzywić minę, bo od razu słyszałam, że haha, jaka brzydka. Albo jakieś inne, wiesz, słowa. O, jak się krzywi, ale to bardzo źle wygląda. Wiesz, jak to dzieci, nie?
1: Jednym z twoich zainteresowań jest właśnie fotografia. I kiedy ty poczułeś, że lubisz to robić i że to ci wychodzi? Bo jednak masz za sobą też kilka wystaw tutaj lokalnie i w Mrągowie i poza Mrągowem.
6: I to wszystko szło równolegle. Tylko ja nie miałam tej świadomości. Bo to gdzieś we mnie zawsze było, co nie? Ale myślę, że dzięki temu, że rodzice kiedyś mi dali w prezencie cyfrówkę, to mogłam robić zdjęcia. Tylko że ja nie wiedziałam, że to się później przeobrazi coś takiego. Zaraz 10 lat będzie, jak robię zdjęcia i nawet już prowadzę działalność gospodarczą, mam swoją firmę i się w tym naprawdę rozwijam. Mam teraz też ciekawe rzeczy w tym kierunku wykonywane, jakieś fajne współprace, ale to może są takie, wiesz, pojedyncze rzeczy, które na to wpływają. Mi się wydaje, że trochę rodzice, trochę też ja, a później naprawdę spotykam się w jakimś miejscu i się pojawia ta możliwość, że mogę to robić i nagle ja to chwytam, bo chcę doświadczyć. To jest najważniejsze. Doświadczyć czegoś. Nie bójmy się tego. Próbować nowych rzeczy. Nie mówmy na zasadzie, a to nie dla mnie. Ja też nie wiedziałam, czy fotografia jest dla mnie. Ale ona jest pewnym wyrazem artystycznym. To, czego ja nie mogę przedstawić, bo nie mam takiej możliwości, mogę na kogoś innego zrzucić. I wtedy, jak ktoś do mnie przychodzi na sesję, to jesteśmy w danym klimacie. Tylko to też nie jest powiedziane, że ona to zrobi. Bo czasami mi zaoferuje coś innego ta osoba. Ja też w to idę, bo też jestem elastyczna. Różni ludzie do mnie przychodzą i różne emocje ze sobą niosą. I to jest piękne, ja wtedy z tego czerpię. To jest niesamowite.
1: Ale działasz też w jednym z mrągowskich portali informacyjnych. Czy to wszystko, fotografie, media i aktorstwo, da się ze sobą połączyć?
6: Na początku myślałam, że się nie da, bo zawsze mi mówiono, a jak jesteś od wszystkiego, to jesteś do niczego. A potem sobie tak pomyślałam, ale to fajnie ze sobą współgra. Jestem wyczulona na drugiego człowieka, słucham go, zadaję mu pytania. Ciekawość świata. W teatrze otwartość na drugiego aktora, odbijanie się energią od słów, od czynów, od gestów. A w mediach wyszukujesz tematów tożsamych z tobą, czyli to, co cię interesuje. Wiadomo, czasami są tematy, które są całkowicie tobie obce, no ale masz tą możliwość wyboru i to fenomenalnie się łączy. Ja nie sądziłam, że się to w ogóle da, ale dało się.
1: Rozmawiamy dzisiaj też między innymi dlatego, że ostatnio właśnie odkryłaś w sobie może nie nowy kierunek, no bo to jest z tobą od dawna, to aktorstwo, ale próbujesz poszerzać swoje horyzonty i gdzieś w takich produkcjach telewizyjnych.
6: Teraz weekend był bardzo owocny, bo byłam we Wrocławiu. No jakoś tak mam flow, tak mówią przysłowiowo. Myślę, że to mój czas i łapię to, co mi jest dane. Troszeczkę jest też tak, że po pewne rzeczy sięgam sama, bo trzeba wyjść naprzeciw pewnym rzeczom. To nie jest tak, że ktoś raptownie do ciebie zadzwoni i powie: o Emilia, chodź tutaj, mamy dla ciebie rolę. To też jest taka świadomość, że są grupy, że są kontakty, że trzeba uderzać do pewnych drzwi. Nie mówię, że natarczywie, ale tak, teraz naprawdę mi się poświęciło. Poświęciło. Teraz mi się poszczęściło.
1: Ale to nie jest dla ciebie nowość, bo już wcześniej próbowałaś czegoś
6: takiego. Oczywiście. Od 16 roku życia statystowanie przede wszystkim. Znaczy inaczej. Od 16 roku życia kółko teatralne. Mniej więcej, jak dobrze liczyłam, 9 lat. Później w międzyczasie statystowanie, rola drugoplanowa nawet, ale to w takim naszym zaciszu. Film krótkometrażowy, a później dopiero zaczęły pojawiać się epizody. I właśnie to jest ten proces, który jest piękny sam w sobie, bo nie ma tak, że masz od razu to i to, chyba że, nie wiem, trafisz na taki moment, na dobrego reżysera, ktoś cię zauważy i ci się poszczęści i masz to od razu. Ale prawda jest taka, że wiele osób dąży do tego, próbuje. I to nie jest tak, że w ciągu roku masz 3 czy 4 możliwości. Czasami pojawia się jedna. I pytanie, jak ją wykorzystasz. U mnie na szczęście jest taka, jakby to powiedzieć, tendencja wzrostowa, bo z każdym rokiem jest coraz lepiej. I w tym roku film krótkometrażowy, statystowanie, Brudny Joe, teraz epizod Policjantki i Policjanci, drugi epizod Wydział Sprawiedliwi Trójmiasto. Petarda. I chcę tu się zatrzymać na jednej rzeczy, że ten epizod w Trójmieście, tak to nazwę, to jest naprawdę epizod przełomowy, bo tutaj weszła duża organika, organiczność ciała, tego się nie da zagrać. Ja znalazłam w sobie te pokłady tego wszystkiego, które umożliwiły mi właśnie wejść troszeczkę wyżej na swój własny poziom, który gdzieś tam we mnie jest, tylko po prostu nie miałam takiej możliwości, żeby taką scenę odegrać. I myślę, nie chcę, wiecie, prorokować, bo to nie o to chodzi, bo zazwyczaj jest tak, o, mówię, jest super, super, na pewno coś zaraz będzie, a potem nie ma. Ale uważam, że w tym momencie to naprawdę mocno świadczy o tym, w jaki sposób ja działam, w jaki sposób ja pracuję. Tutaj jest widoczny mój warsztat.
1: Chcesz się rozwijać w tym kierunku? To jest jakiś twój cel? Jakieś masz marzenia dotyczące aktorstwa?
6: Uśmiecham się, no bo proste, ja chcę dostać Oscara.
1: Na pewno. Nie, tego ci życzę.
6: To jest takie moje marzenie, bardzo, bardzo dalekie, nie? Mówią, żeby nie marzyć głośno, ale ja uważam, że powinno się marzyć głośno, bo są takie osoby, które jak to usłyszą, to może dadzą ci szansę. Są też takie osoby, które to słyszą i powiedzą, ale ego, nie? Ale uważam, że trzeba mieć aspiracje, dążyć do pewnych rzeczy. No i mam taką nadzieję, że w przyszłości otrzymam, nie wiem, jakąś rolę drugoplanową w jakimś serialu. No już pierwszą...
1: Drugoplanową?
6: Pierwsza rola to już jest marzenie, nie?
1: Dlaczego nie?
6: Dlaczego nie? Ale no mówię, no step by step. Statystowanie, epizody, może reklama, może później drugoplanowa rola, potem pierwsza. Kto wie, gdzie mnie poniesie, ale jestem otwarta na rozwój. Całe życie, bo mi to naprawdę
1: chciała w życiu robić. Właśnie chciałabyś zostać aktorką, no jednak zaczynałaś, kiedy miałaś 16 lat, tak? Próbowałaś swoich sił. Teraz, no nie będę mówić głośno, ale trochę lat minęło i dalej to aktorstwo?
6: No tak, oczywiście. To nie jest tak, że to jest tylko aktorstwo, bo ja rozwijam się i dziennikarstwie.
1: Ale przy okazji to aktorstwo.
6: Tak.
1: Bo a co jest ci bliższe?
6: Aktorstwo, zdecydowanie. Tylko, że wiecie, no to jest...
1: To a fotografia?
6: Też lubię, ale aktorstwo kocham. Mhm. Bo to... Ja nie chcę mówić, że to są alternatywy, bo to są rzeczy, które ze mną rezonują. Bez tego nie byłabym ja. To jest składowa tego, kim jestem. To jest moja tożsamość. Ale aktorstwo to nie jest tak, że o Jezu, bo sława, bo pieniądze, bo coś tam. Po prostu dla mnie to jest forma autoterapii. Jest to sposób na wyładowanie siebie. Ktoś inny uderza w worek treningowy, a jak ja wejdę na scenę, czy jestem przed obiektywem, to ze mnie wszystko schodzi. Ja później czuję ulgę. Ja zapominam o tym, że coś się kiedyś wydarzyło złego, czy nie wiem, są jakieś trudne momenty w życiu. Po prostu mnie to uskrzydla. Coś nieosiągalnego, ale z drugiej strony może stać się osiągalne. I gdyby faktycznie to się przerodziło w coś stałego, to uważam, że oczywiście nie zrezygnowałabym z fotografii czy z dziennikarstwa, ale na tym bym się koncentrowała najbardziej. Koncentruję się teraz na tyle, ile mogę. Na razie nie mogę w to pójść całkowicie, no bo też trzeba z czegoś żyć. A nie oszukujmy, z takich epizodów nie ma dużych pieniędzy.
1: A powiedz mi, czy jest ktoś, aktor lub aktorka, kogo podziwiasz? Być może ktoś z Mrągowa, no bo przecież z Mrągowa też mamy aktorów, pochodzą stąd, z okolicy również.
6: Sentyment mam ogromny do Sebastiana Badurka, naszego mrągowskiego aktora, bo on jako drugi mnie prowadził. I on tak naprawdę wyzwolił ze mnie te wszystkie najgorsze rzeczy, ale to nie są najgorsze rzeczy pod tytułem złe zachowania czy coś w tym stylu, tylko wydobył ze mnie takie

0: będę miała usta otwarte, bo będę w szoku, bo to jest naturalne. A inne inspiracje, polskie, oczywiście Danuta Stenka, Agata Kulesza, oni są moją inspiracją. Bardzo ich cenię.
1: Warto inspirować się innymi osobami i czerpać od nich wiedzę. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem była mrągowianka Emina Turek.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty będziesz do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Przegląd piłkarski. Pora zacząć. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Przemysławem Witkowskim, sekretarzem klubu MKS Mrągowia. Mrągowo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam słuchaczy Meloradio.
3: I na początek oczywiście B-klasa. 5 września w sobotę start Kozłowo rozegrał na wyjeździe spotkanie z rezerwami Mazura Ełk. No i to spotkanie niestety zakończyło się porażką startu Kozłowo.
4: Pewna i wysoka wygrana rezerw Mazura Ełk, który dominował w całym spotkaniu. Nie dał szans dla Kozłowa, żeby wywieźć nawet jeden punkt. Mecz zakończył się wynikiem 8-1 dla Mazura. W całym spotkaniu widoczne było doświadczenie zespołu, który wsparty został zawodnikami z pierwszej drużyny. Honorowego gola dla startu w tym spotkaniu strzelił w 53 minucie Dawid Krawczyk i start dalej zajmuje 11 miejsce w tabeli. Kolejne swoje spotkanie rozegra 12 września w Kozłowie o godzinie 15, a przeciwnikiem będzie Jurand Barciany.
3: I w B-klasie grają również rezerwy Mrągowi Mrągowo. W minioną niedzielę 6 września rezerwy Mrągowi rozegrały spotkanie z zespołem z Rucianego Nidy. To spotkanie zakończyło się remisem.
4: Podział punktów bezbramkowy remis w spotkaniu, gdzie oba zespoły walczyły o pełną pulę do ostatniego gwizdka. W meczu było pełno emocji, walki, ale jednak remis sprawiedliwy. Rezerwy Mrągowi zajmują obecnie 5 miejsce, na koncie mają 5 punktów. W następnej kolejce rezerwy wybierają się mecz do Kowali Oleckich, bardzo daleki wyjazd i spotkanie zostanie rozegrane 12 września.

0: września, o godzinie 14.
1: I teraz A-klasa. W miniony weekend Żagiel Piecki wygrał na wyjeździe z zespołem Wilczek Wilkowo.
0: Spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla gospodarzy, którzy od 6 minuty po wykorzystaniu rzutu karnego wyszli na prowadzenie 1-0 dla Wilczka. W dalszej części meczu to Żagiel przejął inicjatywę i trzykrotnie po stałych fragmentach gry zdobył bramki i strzelcami tych bramek Jakub Wachowski, Jakub Tomaszewski oraz Przemysław Kulik. Czwarta bramka był to gol samobójczy. Dużo kontrowersji w tym spotkaniu, że chodzi o sędziowanie. Gdzieś tam bardzo mocno sędzia mylił się w tym spotkaniu na niekorzyść drużyny z Piecek. Żagiel dalej utrzymuje fotel lidera, ma na koncie 12 punktów. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra w Pieckach z Kresową Górową i Ławeckie. I mecz odbędzie się 12 września o godzinie 16, a powiem tylko tyle, że mecz zakończy się wynikiem 4-1 dla Piecek.
1: Salent Boże natomiast przegrał na wyjeździe z drużyną Reduta Wisztynek.
0: Niestety dalej bez punktu pozostaje zespół Salentu Boże. Tym razem Salent musiał uznać wyższość drużyny z Wisztynka, która do przerwy prowadziła już 4-0. W końcówce spotkania najpierw w 86 minucie Reduta podwyższyła na 5-0, a 3 minuty później honorową bramkę dla Salentu strzela Damian Bombało. Salent przegrywa kolejne spotkanie i zamyka tym samym tabelę A-klasy, zajmują 14 miejsce. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 13 września o godzinie 16, tym razem u siebie, a przeciwnikiem będzie zespół Pogoni Ryn.
1: W piątek w godzinach wieczornych Mrągowia Mrągowo rozegrała spotkanie z Mazurem Wydminy i tutaj dobra informacja dla kibiców, bo to spotkanie udało się wygrać. Mazur nie zdobył żadnej bramki, a za to Mrągowia zdobyła 4.
0: Tak, na to, co przyzwyczailiśmy kibiców na strzelanie bramek, znowu było w tym spotkaniu widać tą przewagę Mrągowi. Bramki padały. Na pierwszą bramkę kibice musieli czekać niestety aż do 40 minuty. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego Łukasza Kuśnierza z Piotrkiem Wypnieckim do środkowania w pole karne do piłki dochodzi Maciej Narloch i z bliska kieruje piłkę do siatki. Prowadzimy 1-0 i do przerwy taki wynik się nie zmienia. W drugiej części spotkania już w 49 minucie po dokładnym podaniu ponownie Łukasza Kuśnierza bramkę na 2-0 strzela Mateusz Barszewski. W 73 minucie mamy podwyższenie wyniku ponownie po podaniu Łukasza Kuśnierza, tym razem Łukasz wykonywał rzut wolny, piłka skierowana została na 5 metr, a Kondra Klaszuk nie miał problemów, aby z bliskiej odległości zdobyć bramkę. 3-0 dla Mrągowi. W końcówce spotkania kombinacyjna wymiana piłki pomiędzy Laszukiem a Wypnieckim. Konrad podaje pomiędzy obrońcami Mazura do wbiegającego w pole karne Piotra Wypnieckiego, który strzelając po długim rogu podwyższył wynik spotkania na 4-0 dla Mrągowi. Mrągowia jest dalej liderem rozgrywek Ligi Okręgowej. Zdobyła komplet 15 punktów. Kolejne spotkanie Mrągowa rozegrała na wyjeździe 12 września o godzinie 16, a przeciwnikiem będzie Wiktoria Bartoszyce.
1: To oczywiście była Liga Okręgowa. Wrzesień to dobry moment, żeby zacząć przygodę sportową, żeby zacząć przygodę z piłką nożną. No i właśnie też kluby sportowe, kluby piłkarskie rozpoczynają nabór. I taki nabór był również w Mrągowi, Mrągowo, na Stadionie Miejskim w Mrągowie miniony piątek.
0: Fajnie to wszystko się odbyło, ale szkoda tylko jednej rzeczy, że pogoda trochę nie dopisała. Deszcz dość tutaj zaskoczył, ale mimo tego naprawdę przyszło dużo dzieci. Trenerzy też, no wiadomo, musieli się zaangażować w tą pracę. O 16:30 ten nabór się zakończył. Skończył się tam przed meczem. No fajnie ogólnie wszystko, gdyby nie ta pogoda, to jeszcze na pewno lepiej i dłużej by to potrwało. Musieliśmy też skrócić ten nabór, ale nabór trwa cały czas. Zaczął się tu na stadionie w tej chwili w Mrągowie na głównej płycie. Na pewno zimą dodatkowe nabory będą też takie zorganizowane na hali sportowej. Będzie więcej możliwości, bo i ten czas będzie, tego czasu będzie dużo więcej, bo to będzie, jak domyślam się, w okresie ferii. Tak więc wtedy dzieci mają wolne, już się zaczęła szkoła. To jest inaczej, ale zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci, rodziców do uczestnictwa w naszym klubie. Wiem, że też przedstawiciele naszego klubu byli w niedzielę na dniach sportu ze swoim stoiskiem, tak jak i inne dyscypliny sportowe. Fajnie, że się takie imprezy odbywają, zachęcają do uprawiania sportu dzieci, młodzież, nawet i dorosłych. Super inicjatywa, należy tutaj pogratulować dla miasta za wsparcie, za pomoc. No i dla wszystkich stowarzyszeń życzyć, żeby jak najwięcej tych dzieci, młodzieży uczestniczyło, bo coraz mniej widać, ta młodzież nie garnie się za bardzo do tego sportu i ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej uczestników tych wszystkich naszych dyscyplin. No i wiadomo, że piłki nożnej i mrągowo, no gdzie mam w sercu ten klub i ten sport.
1: Ile trzeba mieć lat, żeby zacząć trenować piłkę nożną?
0: Wszystko zależy od tego, kiedy ile jest chętnych, w jakim wieku, ale wiem, że już od 6 roku, 7 roku życia przyjmują nasi trenerzy do grup młodzieżowych zawodników. Jeżeli by się zebrała duża grupa, to można wtedy utworzyć jedną grupę, a przeważnie są to grupy łączone. Tak więc od tych dzieci najmniejszych nie wymaga się już tam jakiegoś wieku. Jeżeli jest ktoś chętny, to z miłą chęcią przyjmujemy, łączymy do grup i wtedy w grupach łączonych razem trenują.
1: Co z miejscami w klubie sportowym? Czy są miejsca dla nowych zawodników? Jeżeli w późniejszym etapie chcieliby na przykład dołączyć, chcieliby zacząć trenować albo przenieść się z innego klubu sportowego?
0: Z tym to jest trochę kłopot na pewnym etapie, bo brakuje wykwalifikowanych jeszcze trenerów, chociaż dużo chłopców naszych porobiło podstawowe trenerskie uprawnienia. Ale to gdzieś tam później w dalszym etapie jest niezbędny dalszy rozwój, ale wiem, że trenerzy mają swoich asystentów, którzy prowadzą w tych mniejszych grupach naborowych treningi. No, tu jest jeden problem, z którym walczymy nie tylko my, ale również inne kluby. Jeżeli chodzi o tak zwane osoby do trenowania, o pomoc w treningach, ale jakoś tutaj radzimy sobie. Przy naborach cały czas wspominamy o tym, że zapraszamy do tego, aby kolejni jacyś przyszli zawodnicy czy obecni zawodnicy starali się pomóc dla tego klubu i wsparli poprzez udział w treningach, poprzez to, żeby przejść rekrutację na trenerów. Ważny jest czynnik ludzki w tym wszystkim, ale jakoś do tej pory dawaliśmy sobie rady i nie ma z tym wielkiego problemu.
1: Kto może trenować piłkę nożną? Dla kogo to jest?
0: No każdy, kto chce trenować, uprawiać sport. No, na tym etapie jest przede wszystkim zabawa, tak? Chęć do tego, żeby tą dyscyplinę akurat uprawiał, żeby w ogóle uprawiać sport. Uważam, że tutaj jakakolwiek wprowadzanie rywalizacji poprzez naciski z tytułu zdobywania punktów czy jakichś wyników, to nie ma sensu. Tutaj to jest typowa chęć po prostu uprawiania sportu i zabawy. Na tym rzecz wszystkim polega. W dalszym etapie już mamy wyniki, gdzieś tam rezultaty z tych meczy. To już jest w dalszej fazie etapu rozwoju zawodnika. A kto ma ochotę, kto chce uprawiać sport, zapraszamy serdecznie do Mrągowi. Mrągowo naprawdę mamy wykwalifikowanych trenerów. Fajnie to wszystko się układa. Tam Karol Lemecha jest koordynatorem tej całej akcji młodzieżowej. Mamy tą srebrną gwiazdkę. możemy się tym poszczycić. Tu w województwie nie każdy klub ma, posiada, tak więc to też są pewne aspekty, które powinniśmy doceniać i my doceniamy na pewno to. Uczestniczymy w programie klub corocznie, to też jest dodatkowy atut naszego klubu. Mamy obozy letnie, obozy zimowe, półkolonie. Naprawdę jest co robić, jeżeli tylko ktoś zaangażuje się i zacznie trenować w klubie, nie będzie się na pewno nudził, a kadra jest bardzo... Istniał kilka lat, ta sekcja istniała kilka lat, do tej pory nie było reaktywacji tej sekcji. Jeżeli się zgłosi, myślę, minimum 15 dziewcząt.
1: Może warto było pomyśleć.
0: Może było warto pomyśleć, ale też do tego trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje do trenowania dziewcząt. No to jest... Nie chciałbym tutaj robić jakiegoś podziału, no ale pod każdym względem jest to specyficzne trenowanie dziewcząt niż chłopców. No, są mankamenty, które gdzieś tam w jakiś sposób trzeba zachować. Przede wszystkim no, też musi być odpowiednia osoba do trenowania tych dziewczyn. Nie jest tak do końca łatwo, a na tą chwilę, jeżeli ktoś z dziewczyn jest zainteresowany, dziewcząt jest zainteresowany, to do chłopców może dołączyć. Trenują w grupach, wiem, dziewczęta też razem i świetnie sobie radzą.
1: Także ja dziękuję serdecznie i oczywiście zachęcamy do oglądania meczów lokalnej piłki nożnej. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Sezon kąpielowy mamy już zakończony, więc pora teraz podsumować mijające lato i to, jak ten sezon kąpielowy wyglądał na wodach powiatu mrągowskiego. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. I z nami w studiu Meloradia jest pan Zygmunt Kisielewski, prezes mrągowskiego oddziału WOPR. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry państwu. Rzeczywiście sezon jeszcze letni trwa, natomiast sezon kąpielowy zaczęliśmy 15, w zasadzie, bo było 13-15 czerwca, no i do 31 sierpnia. 15 czerwca zaczęliśmy na jeziorze Czos, Jaszczurcza Góra, później 27 Piecki, a 1 lipca już, że tak powiem, wszystkie kąpieliska pracowały. Na etacie było 7 ratowników, czyli licząc Mrągowo i Piecki, bo od wielu lat stosuję taką wymianę, żeby ratownicy się nie przyzwyczajali do kąpieliska, tylko po prostu co 2 tygodnie była taka rotacja, a jak rotacje ratownicy mają, no to i podobne warunki i podobne pod każdym względem, i finansowym, i pod względem wyposażenia. Sezon był rzeczywiście był różny. Albo były śródziemnomorskie upały, lub też przewaga była dni słotnych, zimnych. No ale, a nasi ratownicy musieli, że tak powiem, wytrwać i przy takiej aurze i przy takich temperaturach, jakie tutaj załoga się wytrzymała przez cały sezon. Jeden ratownik tylko pracował w koniec czerwca i lipiec, natomiast to był student, natomiast już sierpień musiał wracać na uczelnię. Natomiast pozostała załoga była w komplecie. Tak jak było, jak ogłaszaliśmy, kąpieliska były czynne od 10 do 18 przy różnej pogodzie. Gdy była pogoda nieciekawa, pojawiała się biała flaga, znaczy ciekawa to biała flaga, jak nieciekawa, czerwona flaga. Świadczyło to o tym, że ratownicy są i są, że tak powiem, w dyspozycji. Byli odważni, no, nawet tacy, gdzie woda była dużo, dużo cieplejsza od powietrza. Powietrze było 17-19 stopni, woda miała 21-23 stopnie. No i byli tacy, którzy z tego korzystali. W tym sezonie głównie skupimy się na w zasadzie tym sezonie kąpielowym. Natomiast jeżeli chodzi o sezon zabezpieczenia, czyli jesteśmy jeszcze na jeziorach, pełnimy dyżury. tym sezonie głównie skupimy się na zasadzie sezonie kąpielowym. Natomiast jeżeli chodzi o sezon zabezpieczenia, czyli jesteśmy jeszcze na

0: na jeziorach tego pełnimy dyżury sobotnio-niedzielne, czyli każda sobota, niedziela nasze łódki są na odpowiednich akwenach. Zabezpieczamy gminę Piecki, gminę Mrągowo i miasto Mrągowo. No i tutaj trzeba się chwalić, że na tych akwenach i na rejonie naszego działania nie doszło do żadnego nieszczęścia.
1: W te wakacje nie było żadnego utonięcia
0: nie
1: tutaj
0: było
1: na
0: żadnego,
1: naszym terenie.
0: Na tych akwenach, gdzie my zabezpieczaliśmy, gdzie pod naszym jurysdykcją po prostu tutaj nie było żadnego nieszczęścia.
1: Ale od początku roku były utonięcia.
0: No ale w naszym powiecie tak, natomiast tam gdzie...
1: Chodzi mi o utonięcia maturzystów spod Warszawy.
0: Ale to tam na tym jeziorze akurat nie zabezpieczaliśmy, rzeczywiście tam było tak, serio niechlujnie zaczęli, to było i później było nieszczęście na Jeziorze Krzywym, no ale tam akurat ten rejon doraźnie, że tak powiem, natomiast tam stałych dyżurów nie pełnimy. Natomiast tutaj, gdzie byliśmy, tak powiem, na stałe, gdzie nasi ludzie są, chociaż tę sobotę, niedzielę, tutaj się nasze łodzie pojawiają, tutaj jakoś nieszczęść nie było. Natomiast
1: takich poważnych, ale drobniejsze zdarzenia były, zdarzały się.
0: Nie, no to zdarzeń, właśnie do tego chciałem przejść, zdarzeń mieliśmy ponad 39 odnotowanych, to zdarzeń było dużo więcej, tylko to, co każdego dnia my zgłaszamy do RCB, wszystkie takie, że tak powiem, opatrunki, skaleczenia i jakieś poważniejsze uszkodzenia ciała. I takich zgłoszeń mieliśmy 39, 40, dla 46 osób udzielono większej czy mniejszej pomocy. W tym roku była, że tak powiem, wzywana, nasi ratownicy wzywali 3 razy karetkę, z tym 2 przypadki były takie, że karetka tych, że tak powiem, poszkodowanych zabrała. Sedon uważam, że na te warunki, jaka aura nam w tym roku sprzyjała, po prostu był w miarę udany, bez żadnych tam większych wpadek. Jesteśmy jeszcze do końca października, jesteśmy jeszcze na akwenach takich jak jezioro Czos, jezioro Juno. Tutaj nasze łodzie jeszcze będą. Natomiast na pozostałych akwenach jak Probarskie, Mokre czy Wągiel, tam w zasadzie pojawiają się ten czas, kiedy będzie wezwanie. Natomiast tutaj na tych jeziorach jesteśmy na stałe.
1: Do kiedy Woprowcy będą jeszcze na jeziorach?
0: Do 30 października.
1: Do końca października.
0: Do końca października jesteśmy. A dlaczego jesteśmy? Dlatego, że jeszcze regaty są.
1: Ale teraz na przykład w takim okresie wrześniowym są jeszcze jednostki pływające, że tak powiem, jakieś motorówki, żaglówki na wodzie.
0: Jak już tylko słońce wyjdzie każdego dnia, jak tylko słońce wyjdzie i są warunki sprzyjające, żeby korzystać z dobroci natury, jakim jest lato, no to tutaj rzeczywiście i rowerki jeszcze się pojawiają, kajaki sporadycznie, ale też jeszcze, no a już mówię o żaglówkach, czy jakimś po prostu sprzęcie motorowodnym. Mówię to, nie jest to czerwiec, nie jest to lipiec, ale pojedyncze jednostki się pojawiają. No a jak jednostki są, no to i my staramy się być, bo chociażby kilka dni temu też osobiście holowałem, kobieta wypłynęła rowerkiem z wypożyczalni, ROR zaczął nabierać wody. Będąc na patrolu zobaczyłem, że ktoś tam rękoma macha, dlatego przypomina mi cały czas, jeżeli ktoś jest w potrzebie na wodzie, to ręka do góry i ruchy wahadłowe, albo w ogóle ręka, że jakby podniesiona, świadczy o tym, że ktoś potrzebuje pomocy. No i tam taka sytuacja była. Podpływamy bliżej. Rzeczywiście rower nabiera wody. To ja mówię, że chcę przejąć załogę na motorówkę. Ta pani mówi, ale to sprzęt. Ja mówię, na razie my jesteśmy WOP. Mówię, ratuję ludzi. Proszę bardzo, na pokład, bo tam dziewczynka 11 czy 12 lat, to było szybciej się odważyła. No całe szczęście, że obie panie były, obie mama z córką były w kamizelkach. To chwała im. No i na pokład kobieta miała troszeczkę opory co ze sprzętem. Na razie zabieramy panią, a sprzęt zobaczymy. No i była możliwość, żeby ten sprzęt przypiąć do łodzi. No i przyholowaliśmy na pomoc i panią. Z tego żadnej pomocy nie chciała. Mówi, że wszystko jest dobrze, tylko tyle, że się wystraszyła. Zanim dopłynęliśmy do brzegu, to już trochę ochłonęła, że już wszystko dobrze. No i ten sprzęt również, żeśmy najpierw mamę z córką na pomoc, a tam później obsługa portu przyjęła i rower.
1: No i takie przypadki też się zdarzają na wodzie. Wszystko może

0: może się tak naprawdę wydarzyć, więc to trzeba mieć też z tyłu głowy, no i warto mieć kamizelki.
1: Była poważna impreza 6, było święto sportu w Mrągowie i też byliśmy, szczególnie przypominaliśmy, że kamizelki czy na kajakach, czy sportowych, czy zwykłych, no niestety, ale jeżeli się jest na sprzęcie, czy na supach, czy na obojętnie jakim sprzęcie, no niestety, ale kamizelka to jest taki środek asekuracyjny, który zawsze podtrzymuje nas na wodzie. I tutaj to jest obowiązkowo i ten sezon uważam za udany, dlatego, że nawet czy nasza łódka, policja też często była i często, gęsto to było, że jak wiem, ludzie zaczynali szybciutko, nawet jak gdzieś nie mieli na sobie tej kamizelki, to szybko pod ręką i zakładali, a szczególnie, że aura w tym roku, tak jak powiedziałem, była kapryśna, często słońce, a dużo ciemnych, czarnych chmur, a to wróży zawsze wiatr i deszczową pogodę.
0: Jak trzeba się zachować na wodzie, kiedy na przykład no, widzimy te czarne chmury, kiedy zbliża się burza?
1: Zawsze zwracamy uwagę, rzeczywiście trzeba się obejrzeć dookoła, się rozglądać. Przy zmianie pogody, ciemnych chmurach, szybciutko, że tak powiem, schodzić do brzegu, do najbliższego brzegu. No niektórzy mówią, że proszę do brzegu, ale my mamy z wypożyczalni sprzęt. Ja mówię, do najbliższych trzcin, jeżeli już będzie wiatr, do najbliższych trzcin przeczekać, mówię, i dopiero można dalej próbować nie ryzykować. Wiatr zaczyna, fale się podnoszą, nie ryzykować, próbować dojść do portu, bo może to przykro się skończyć. Także przypominamy cały czas, żeby będąc na wodzie patrzeć do przodu, rozglądać się, korzystać ze słonecznej pogody, ale czasami trzeba się obejrzeć do tyłu i jeżeli się pojawią chmury czarne, ciemne, no to mówię, wróżące, że tak powiem, zmianę pogody na gorszą, no to w ten czas szybciutko do najbliższego brzegu. I przy brzegu, jeżeli starczy jeszcze nam czasu, do najbliższego brzegu próbować w ten czas skierować się do portu. Ale to jest moja rada i rada ratowników, żeby, mówię, nie zostawać na otwartej przestrzeni przy wzrastającym wietrze i zwiększających się falach. Jak najbliżej, mówię, do najbliższego brzegu.
0: Tak, no trzeba też mieć to na uwadze, no bo ta pogoda, jak sam pan wspominał, bywa kapryśna. Taką właśnie pogodę też no, mamy na Mazurach. Różnie to bywa, czasem jest deszcz, czasem słońce, a czasami nawet burze.
1: Lato mieliśmy takie, jakie mieliśmy. Dla nas najważniejsze było to, że poza tymi dwoma nieszczęściami, które mieliśmy na początek sezonu, natomiast później, mówię, w tym rejonie, gdzie nasze łodzie były, gdzie my byliśmy, pojawialiśmy się.
0: Dwoma nieszczęściami, o których pan mówi?
1: No, na Juksach. No to pierwsze, to mówię, to maturzyści, co tam przyjechali zrelaksować się. Dla jednej rodziny skończyło się to tragedią, no i na Krzywym.
0: Ale w wakacje było spokojne.
1: Ale wakacje były tutaj, mówię, bezpieczne, spokojne, tam gdzie nasi ludzie się pojawiali, gdzie nasze łódki tam się pojawiały. Tutaj był akurat ten sezon, uważam, za udany. No chciałbym w tym miejscu podziękować naszym władzom, a mianowicie burmistrzowi miasta Mrągowa i całej, że tak powiem, Radzie Miejskiej za środki finansowe, które pozwalają to, że nasze łodzie są na wodzie i, że tak powiem, i pełnią dyżury. Chciałem również podziękować pani wójt z Piecek. I również też tam po prostu patrole były, odpowiednie środki, więc pełniliśmy te dyżury. No i wójtowi gminy Mrągowo, tutaj też, że tak powiem, na tych akwenach gminnych też mamy wyznaczone, tam byliśmy i staramy się, że tak powiem, dalej jeszcze pełnić te dyżury, żeby uprzedzać. A jak dojdzie do nieszczęścia, czy do jakiejś wywrotki, czy ten, żeby po prostu, no, tych, że tak ludziom pomagać i żeby spokojnie wrócili do domu, do brzegu i do domu. No, chciałbym dalej podziękować nasz dyrekcji, czy prezesowi TBS-u Karo za środki finansowe na zabezpieczenie kąpielisk, również pani wójt z Piecek, również za środki finansowe, że jezioro Wągiel, kąpielisko było zabezpieczone przez naszych ludzi i spokojnie, żeby ten sezon mijał. Również chciałem podziękować naszym, że tak powiem, stałym inwestorom czy sponsorom i koleżankom i kolegom, którzy nas na co dzień prawie wspierają, że my możemy, że tak powiem, być na wodzie, pokazywać się z przyzwoitym sprzętem, bo sprzęt mamy jaki mamy, ale staramy się, żeby, że tak powiem, żeby był sprawny. No i mówię, to też również te środki, które są, idą na paliwo, to między innymi i też wykorzystujemy do remontu sprzętu. Sezon, uważam, udany. Nieszczęść, mówię, było, jeżeli już były, to na początku sezonu w naszym powiecie zdarzały się, natomiast cały sezon uważam za udany. Dziękuję bardzo za to, że ludzie w miarę respektują przepisy, zachowują się tak jak trzeba, a przy okazji mówię, korzystając z dobroci natury, jakim jest woda, no i ja mówię, i żeglarzom, jeżeli jest wiatr, również, żeby ten wiatr był sprzyjający, żebyśmy spokojnie relaksowali się i żebyśmy wrócili po urlopie bezpiecznie do domu. Czyli jeszcze raz uważam, że w miarę kaprycznej pogody, kaprycznej aury sezon był udany. Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Zygmunt Kisielewski, prezes Mrągowskiego Oddziału POPR. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Na liście zadań dopuszczonych do głosowania znalazły się 4 działania. Za chwilę dowiemy się o nich więcej. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Pauliną Sporowską-Wejchman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Co możemy powiedzieć o tych zadaniach, które przeszły do dalszego etapu, czyli do etapu głosowania?
3: To ja bym zaczęła trochę od początku. Że mamy podział na 2 rodzaje zadań. Jednym z nich są zadania inwestycyjne, czyli inwestycyjno-modernizacyjne, a drugie z nich to zadania miękkie. W związku ze zgłoszeniem tylko 2 zadań miękkich, z czego tylko jedno przeszło ocenę formalną i merytoryczną, znamy już wstępnie zwycięzcę właśnie zadania miękkiego. A pozostało nam wybór 4 zadań inwestycyjnych. Jednym z nich jest na przykład sieć interaktywnych nośników informacji miejskiej. To propozycja mieszkańców na to, aby w przestrzeni miejskiej zamiast takich naszych znanych pylonów, na których pojawiają się plakaty o informacjach, co w Mrągowie będzie się działo, żeby te nośniki zamieniły się właśnie na takie interaktywne, do których możemy wrzucać i filmiki, i żeby te plakaty były bardziej atrakcyjne i bardziej widoczne. Drugim z takich projektów jest rozbudowa toru pamtrakowego. Tutaj znany projekt szczególnie dla aktywnych osób, które jeżdżą na deskach i hulajnogach. Mamy skatepark, poniżej obok Orlika jest pamtrak, i propozycja rozbudowy tej przestrzeni. Mamy również 3 projekt, jakim jest rozbudowa placu zabaw przy Jeziorku Magistrackim w Mrągowie. Jest tam częściowo zagospodarowana przestrzeń. Mieszkańcy wskazują, że nie ma nigdzie obok takiego placu zabaw w centrum miasta, stąd propozycja, żeby tam pojawił się plac zabaw. I rewitalizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Parku Lotników. Etap 1. Modernizacja nawierzchni przy obiekcie streetworku parkuru. Tu propozycja jest tego typu, abyśmy w koło jakby tej przestrzeni, gdzie tą przestrzeń do zabawy na parkurze mamy, żeby nie było takiej nawierzchni naturalnej, tylko była przystosowana, taka pewnie ratanowa, bardziej miękka, żeby było bezpieczniej.
0: Trzeba też podkreślić to, że mamy pewne zmiany w tym roku w budżecie obywatelskim. Chodzi o to, że mieszkańcy nie zgłaszali nowych projektów, tylko po prostu będą jakby kontynuowane, rozwijane inwestycje, które już są w mieście.
3: Tak, to są projekty modernizacyjno-inwestycyjne, czyli zmieniamy na lepsze coś, co już istnieje. Takie jest nasze założenie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Nie tworzymy nowego, tworzymy, poprawiamy rzeczywistość. Też z tego względu, że zrobiliśmy rewizję budżetu obywatelskiego i zadań, które zostały zgłoszone. Często, gęsto te inwestycje no po prostu niszczą, bo nie są może aż tak często uczęszczane. To jest ten nakład środków, niekoniecznie współmierny do atrakcyjności danego projektu. Stąd w tym roku propozycja taka, żeby to były jednak zadania, które będą poprawiać, a nie tworzyć nowe.
0: Zgłoszonych zadań było więcej?
3: Zgłoszonych zadań było więcej, natomiast nie wszystkie przeszły tutaj ocenę formalno-merytoryczną. Rozmawialiśmy z inicjatorami tych zadań, więc mamy już koncepcję na przyszły rok do poprawy, tak żeby wpisywały się one w budżet obywatelski.
0: Dlaczego były odrzucane? Z jakiego powodu?
3: Przede wszystkim właśnie z tego argumentu, że nie były inwestycyjno-modernizacyjne, tylko było to tworzenie nowych przestrzeni, czyli nie wpisywało się to w tegoroczne założenia budżetu.
0: Głosowanie na projekty zgłoszone do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 rozpoczęło się 18 czerwca i potrwa do końca września, tak więc niewiele czasu już pozostało, żeby oddać swój głos. A czy wiadomo, ilu mieszkańców już zagłosowało?
3: Nie do końca, ponieważ mamy też, o ile w systemie elektronicznym widzę liczbę osób, o tyle nie wiem, ile jest kart w urnach, więc to jeszcze nie jest oczywiste. Będziemy liczyć te głosy 30 września. Natomiast zachęcamy wszystkich mieszkańców do właśnie oddania głosu, zadecydowanie, jak ma wyglądać ta nasza przestrzeń mrągowa. Mamy na to realny wpływ, głosując w budżecie obywatelskim.
0: O czym należy pamiętać podczas głosowania?
3: O tym, żeby po prostu wejść na stronę www.mragowo.pl i tam znajdą Państwo po prostu ikonkę głosuj w budżecie, krok po kroku całość prowadzi. Gdyby mieli Państwo jakieś wątpliwości, wtedy na naszym fanpage'u Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych jest instrukcja krok po kroku, jak to wygląda. Myślę, że taki proces nie będziemy słuchaczy dokładnie opisywać, bo zajmie to za dużo czasu, a nie będzie koniecznie atrakcyjne do słuchania. Natomiast jestem przekonana, że każdy sobie z tym poradzi, przypominając, że w budżecie obywatelskim może głosować każdy mieszkaniec Mrągowa, niezależnie od wieku.
0: Niezależnie od wieku, czyli nie trzeba być pełnoletnim.
3: Nie trzeba.
0: Jeżeli chodzi o Mrągowski Budżet Obywatelski 2027, jaki budżet właściwie jest do wykorzystania w tym roku?
3: Mamy 200 tysięcy na zadanie inwestycyjne i 50 tysięcy na zadanie miękkie. Łącznie budżet budżetu obywatelskiego to 250 tysięcy.
0: 250 tysięcy to jest łączny budżet, czyli 200 tysięcy na takie zadanie inwestycyjne. Mówimy tutaj o głosowaniu i miasto zachęca do tego, żeby głosować, żeby brać czynny udział. Chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli wpływ na to, jak będzie wyglądało ich miasto. Głosować można w formie elektronicznej, ale nie tylko. Wersja papierowa nadal jest dostępna.
3: Wersja papierowa nadal jest dostępna. Na korytarzu Urzędu Miejskiego jest urna, są karty, też jest instrukcja, więc myślę, że napisanie imienia i nazwiska swojego nikogo to nie pokona, podanie numeru telefonu i wybranie zadania. Tyle trzeba zrobić, żeby zagłosować w formie papierowej. Ewentualnie na naszej dedykowanej platformie do budżetu obywatelskiego też jest karta do pobrania, więc możemy sobie spokojnie w domu, jeśli nie chcemy głosować elektronicznie, wydrukować taką kartę, na spokojnie sobie poczytać o tych zadaniach, wypełnić ją i po prostu wrzucić do urny.
0: Kiedy zadania, zwycięskie zadanie właściwie, kiedy ono będzie realizowane? Budżet obywatelski 2027, czyli w przyszłym roku.
3: Tak, 2027, czyli realizacja w roku 2027. Mamy pełen rok kalendarzowy na realizację tego zadania. W związku z tym, że to są takie procedury nasze urzędowe, no to to rok zajmuje. Zresztą widzimy to po poprzednich zadaniach. Tyle czasu potrzeba.
0: Cofnijmy się może jeszcze trochę do budżetu obywatelskiego 2026 i przypomnijmy słuchaczom, jakie zadanie wygrało.
3: Wsi plac zabaw. Zadanie, które wielokrotnie powracało do budżetu obywatelskiego jako inicjatywa mieszkańców i zostało wyłonione w poprzedniej edycji i jest w tej chwili na ukończeniu.
0: Wsi plac zabaw powstanie w centrum miasta właściwie, koło Mrągowskiego Targowiska. Już prace trwają w tym miejscu.
3: Tak.
0: O czym warto jeszcze wspomnieć, jeżeli chodzi o budżet obywatelski? Budżet obywatelski, tak jak już tutaj też wspominałam, to takie narzędzie skierowane do mieszkańców. Mieszkańcy mają wpływ na to, jak będzie wyglądało ich miasto. Dlatego warto brać udział, czynny udział w takich przedsięwzięciach.
3: Ja z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że cieszę się, że co roku tych zadań jest coraz więcej, bo faktycznie mieliśmy taki dość duży spadek, jeśli chodzi o inicjatorów w ogóle zadań do budżetu obywatelskiego. W tym roku 4 zadania inwestycyjne, które przeszły i jeszcze kilka, które pozostało na etapie formalno-merytorycznym, to myślę, że to jest dość duży sukces, jeśli chodzi o budżet i tutaj brawa dla mieszkańców, że to zaangażowanie powróciło i chęć inicjowania tych działań. Zachęcamy jeszcze bardziej właśnie do głosowania, bo fantastycznie, że są mieszkańcy, którzy wymyślają te pomysły. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby zagłosować na budżet obywatelski, wybrać przestrzeń, w której to zadanie zostanie zrealizowane i tak naprawdę, które zostanie zrealizowane, bo różnorodność tegorocznych zadań jest dość spora, więc myślę, że każdy jest bardziej bliżej któregoś z tych zadań, no bo nośniki informacji, plac zabaw, rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej, to wszystko są bardzo różnorodne pomysły.
0: Bardzo różnorodne pomysły, ale takie skierowane, myślę, do dzieci i młodzieży głównie.
3: Myślę, że nośniki informacji miejskiej są bardzo skierowane do nas i mogą nam ułatwić. Jeśli chodzi o rozbudowę placu zabaw, to ja myślę, że one są bardzo skierowane do rodziców. Tym bardziej, że jesteśmy w strefie, gdzie też jest sporo usług takich gastronomicznych, czy też kawiarni, więc ja chętnie skorzystałabym z takiej przestrzeni móc wypić spokojnie kawę, więc pytanie, czy to dzieci i młodzież, czy to jednak rodzice?
0: No brakuje w tym miejscu tego placu zabaw, chociaż plac zabaw przy Jeziorku Magistrackim już był, czyli chodzi o to miejsce, gdzie wcześniej był ten plac zabaw.
3: Tam, gdzie był, tak. Rozbudowa toru pantrakowego, to myślę, że jest przestrzeń dla wszystkich, bo nie tylko młodzież, ale też dość dużo dorosłych. Trzeba pamiętać, że dzisiejsza subkultura, która zwała się kiedyś skejtami, dzisiaj ma po jakieś 30-40 lat i nadal dobrze daje sobie radę na deskorolce bądź hulajnodze, więc...
0: No to młodzież, to dalej jest młodzież,
3: zostańmy
0: oczywiście
3: przy tej perspektywie.
0: Dokładnie.
3: No i rewitalizacja tego parkuru, to myślę, że to też nie jest tylko strefa, w której korzysta młodzież, ale też często widzę mieszkańców, którzy po prostu robią tam sobie pierwsze rozgrzewki, jakieś rozciągania, bo to też jest dobra przestrzeń do tego.
0: Jestem ciekawa, sieć interaktywnych nośników informacji miejskiej, to taka nowość mogłaby być w mieście, oczywiście nie wiadomo, czy uzyska największą liczbę punktów, ale inne miasta już takie nośniki mają i ja się zastanawiam, bo miasto na pewno analizowało w pewien sposób to, jak to będzie wyglądało i jak to się przekłada na koszty.
3: Będą analogiczne do takiego nośnika informacji interaktywnej, tym bardziej, że pamiętajmy, że to dzisiaj są wyświetlacze LED, więc pobór prądu to nie są koszta, które w jakiś sposób mogą nas blokować jako miasto.
0: To taka bardziej ekologiczna forma, można powiedzieć.
3: Bardziej ekologiczna, na pewno bardziej z możliwością aktualizowania, bo jeśli nawet coś się wydarzy, tak jak ostatnio było czytanie w ramach biblioteki i pogoda nie pozwoliła na to, żeby jednak zrobić to w przestrzeni otwartej na skwerze i trzeba było przenieść do sali Orbita, to można by było od razu taki plakat również wrzucić na taki nośnik, bo mamy cały czas dostęp do takich informacji i nie musimy zwlekać, czekać z taką informacją do mieszkańców. Nie tylko Facebook, ale wtedy też te osoby, które niekoniecznie chodzą z telefonem w ręku, miałyby też na bieżąco taką informację.
0: No i mniej śmieci, no bo jednak plakaty, które niszczeją, które są już nieaktualne, no trzeba wyrzucić, trzeba coś z nimi zrobić.
3: Dokładnie, mniej kleju, mniej też zaangażowania ludzi zwyczajnie w świecie, bo nie musi jechać ktoś i tego naklejać, tracić na to dnia, tylko ktoś, kto i tak wrzuca plakat na media społecznościowe, tak samo klika i jest on w systemie.
0: Rzeczywiście zadania są różnorodne, są ciekawe, więc warto przyjrzeć się temu bardziej, no i zagłosować na wybrane zadanie, bo to zwycięskie zadanie będzie w przyszłym roku realizowane w naszym mieście i będziemy mogli się przekonać, jak to tak naprawdę w praktyce będzie wyglądało.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Justyna Malinowska, zapraszam.
5: Wakacje już się skończyły, ale to nie oznacza, że Mrągowskie Muzeum, Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur się zamyka. Teraz zmieniają się godziny funkcjonowania muzeum, ale to też nie oznacza, że muzeum jest zamknięte dla gości. Sezon był obfity, jak każdy sezon, z tego co się zdążyłam już dowiedzieć. I za chwilkę o tym jeszcze opowiemy i opowiemy, co jeszcze można zobaczyć w muzeum, co w ogóle można zobaczyć w Mrągowskim Muzeum. A opowie o tym pan Tomasz Wasilewski z Mrągowskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur. Dzień dobry panu. Jak ten sezon przebiegał tegoroczny?
6: Dzień dobry. No, specyfika miasta Mrągowa, a więc miasto zdecydowanie turystyczne i w tym wypadku no, niezmiennie wpływa to też na pracę muzeum. Oprócz tego, że mamy troszeczkę inne godziny otwarcia w czasie sezonu, dostosowane oczywiście do ruchu turystycznego, tak i widać było wzrost odwiedzających muzeum, zwłaszcza osób indywidualnych. Mniej grup, to też jest taka specyfika powiedzmy tego wysokiego sezonu, ale zdecydowanie więcej osób indywidualnych i co cieszy, to już chyba powtórzę po raz kolejny, wzrost odwiedzających ludzi w wieku młodszym, czyli młodzieży, osób powiedzmy gdzieś tam do 25 roku życia.
5: Jest... To takie nietypowe?
6: Jak do tej pory tak. Jak do tej pory to było nietypowe. Znaczy, my prowadzimy statystyki oczywiście. Prowadzimy statystyki, jeżeli chodzi o wiek odwiedzających. To jest dla nas bardzo istotne, bo muzeum musi się zmieniać w stosunku do odwiedzających. Inaczej jest troszeczkę, powiedzmy, z osobami starszymi, troszeczkę z młodszymi, inne są potrzeby i oczekiwania, ale pomimo tego, że wystawa jest niezmienna na ten czas, to widać wzrost zainteresowania takim życiem kulturalnym właśnie ludzi młodych. Szukają czegoś innego. Mrągowo to oczywiście jeziora, lasy, piękna pogoda czasami. Ale też powiedzmy widać właśnie to, że szukają czegoś atrakcyjnego, jeżeli chodzi o architekturę, o sam układ miasta. No a przy okazji oczywiście centrum miasta, czyli ratusz i nasze muzeum. I faktycznie wzrost zdecydowany ludzi młodych, którzy przychodzą do muzeum. Chyba opinie są dobre. Nie sprawdzałem już dawno. Chociaż jeden z obowiązków, ale nie sprawdzałem. Wydaje mi się, że dosyć dobre opinie, pomimo tego, że jesteśmy niewielkim muzeum przecież. To z zainteresowaniem cieszyła się ta wystawa, która jest przede wszystkim wystawą stałą i dotyczy właśnie miasta, powiatu mrągowskiego i tego, co możemy zaprezentować właśnie na salach muzealnych.
5: Mrągowo, no to wiadomo, plaże, jeziora i wtedy goście, myślę, że turyści wybierają się, żeby trochę odpocząć nad wodą, ale w taką pogodę, no bo lato bywało kapryśne, pogoda latem bywała kapryśna, więc wtedy, kiedy padał deszcz, było więcej odwiedzających muzeum, wtedy ludzie wybierają się właśnie do takich placówek?
6: Zdecydowanie. Tak widać wzrost, to też jest oczywiście związane z pogodą, ale nie tylko deszcz, ale upały też mają wpływ na to. A więc jeżeli ktoś szuka ochłody, no to stała temperatura, klimatyzowane pomieszczenia w muzeum powodują to, że faktycznie przynajmniej w tych, podczas tych upałów można odetchnąć troszeczkę, powiedzmy, jak takim chłodniejszym powietrzem. Ale tak, deszcz również. Przyjeżdżając tutaj, nie wiem, na 3-4 czy tydzień czasu, prawda, 3-4 dni, można sobie zaplanować wycieczkę. Można gdzieś tam w plany, powiedzmy, tego urlopu wpisać sobie wycieczkę po muzeach przecież, ale pogoda weryfikuje to. A więc bywa tak, że zaskakująco zaczyna padać deszcz, zaczyna wiać wiatr. Będąc w Mrągowie, no szkoda siedzieć, powiedzmy, jakby gdzieś w apartamencie, w hotelu czy gdziekolwiek, a więc turyści wychodzą i wtedy przy okazji dowiadują się na przykład, że jest muzeum i w danym miejscu i przesuwają ten termin, powiedzmy, przyjścia i przychodzą właśnie, kiedy jest niepogoda. A więc tak, no tutaj powiedzmy jakby spoglądając statystyki, takie czyste, techniczne statystyki, możemy śmiało, nie pamiętając, jaka była pogoda danego dnia, stwierdzić, kiedy faktycznie padało albo kiedy był upał. Bo to widać właśnie w statystykach wejść do muzeum.
0: Zwiedzanie muzeum warto zacząć od początku. Jesteśmy właśnie w pierwszej sali, od której właśnie zaczyna się to zwiedzanie. Co tutaj można znaleźć?
6: Przede wszystkim znajdujemy się na wystawie stałej. Wystawa stała od 2,5 roku, dotyczy cały czas miasta Mrągowa, powiatu mrągowskiego. I tutaj niesamowita praca profesora Hoffmana, profesora archeologii, który na pierwszej części z tej wystaw pokazał zbiory archeologiczne, które dotyczą właśnie samego Mrągowa i powiatu mrągowskiego. I tutaj zaczyna się taka podróż, powiedzmy, od początków zaistnienia ludzi na tym terenie tuż po zlodowaceniu. A więc zaczynamy od neolitu i ta podróż po salach prowadzi nas aż do 1983 roku, czyli do pierwszego pikniku country. A więc mamy retrospekcję, możemy przejrzeć, zobaczyć, jak to wyglądało podczas tych tysięcy lat istnienia życia, czy powiedzmy istnienia bycia ludzi na tym terenie. Bo jak dobrze wiemy, początek naszej przygody na tym terenie, no to lodowiec, lądolód, który przywędrował tu z północy. No historia w ogóle niesamowita, tysiące lat, dziesiątki tysięcy lat lodowca, no i później budzi się życie. No i pierwsze ślady osadnictwa akurat na pierwszej sali, którą możemy zwiedzać, to właśnie neolit i pierwsi ludzie, którzy przybywają tutaj po to, żeby zdobyć pokarm. I mamy tutaj materialne ślady, bo oczywiście możemy mówić, dywagować na temat wcześniejszych, powiedzmy, życia na tym terenie, dinozaurów, mamutów i tym podobnych. Ślady oczywiście istnieją w postaci skamieniałości, ale jeżeli mówimy o samych ludziach, to mamy tutaj ślady konkretnie ludzi z neolitu, którzy przybywali tutaj zakładając właśnie obozy po temu, żeby zdobyć właśnie pożywienie. I tak przechodząc z gabloty do gabloty, czytając opisy, które są nad tymi gablotami, dowiadujemy się całej historii i historii rozwoju osadnictwa na tym terenie. Cała historia, która jest bardzo niesamowita i co sprowadza nas do takiego podsumowania, że tak naprawdę gdziekolwiek byśmy nie byli na terenie Mrągowa, to prawdopodobnie nieświadomie depczemy pozostałości naszych przodków. I to jest takie niesamowite. Zresztą cały świat jest tak zbudowany, prawda? No ale będąc w Mrągowie, będąc na plaży, kąpiąc się w jeziorze, czy chodząc po lesie, zbierając owoce leśne, czy grzyby, mamy tą świadomość, że wszędzie przed nami byli nasi przodkowie, zostawili swoje ślady. Oczywiście dla większości z nas te ślady są, powiedzmy, jakby nierozpoznawalne, tak? Albo bardzo mało rozpoznawalne. A za to dla archeologów są to eksponaty, które pokazują nam przeszłość i pokazują naszą historię właśnie na tym terenie.
0: I archeolodzy bardzo chętnie tutaj prowadzą swoje wykopaliska na naszym terenie, na terenie powiatu mrągowskiego.
6: No tutaj śmiało, spokojnie. Myślę, że można powiedzieć, że w ciągu sezonu archeologicznego na terenie powiatu mrągowskiego, okolicy powiatu mrągowskiego 15-20 ekip archeologicznych cały czas ma co robić. Cały czas są stanowiska, które są badane, ale też przy okazji jeszcze są stanowiska, gdzie prowadzi się tak zwane badania ratunkowe, czyli zgłoszenie od mieszkańców, od przypadkowych znalazców pewnych ciekawych rzeczy. Archeolodzy mają za zadanie jechanie, powiedzmy, na ten teren, sprawdzanie, jakby wytypowanie tego, co mogło tam się zadziać, co jest w tej ziemi. A więc te ekipy cały czas są, cały czas badają ten teren i jeszcze do niedawna w ogóle uważano, nie wiem, czy w tej chwili się to zmieniło, bo nie mam jakby najświeższych informacji, ale twierdzono, że teren okolic Mrągowa jest jednym z najlepiej rozpoznanych pod względem archeologicznym w ogóle na mapie Polski, a więc no to o czym świadczy, prawda? Do tej pory zresztą nasze muzeum, czy nasze muzea w naszej okolicy, w naszym województwie opierały się na zdobyczach Heimatmuseów, czyli tych muzeów przedwojennych, które powstawały na tym terenie. I mamy dużo, dużo informacji, zwłaszcza merytorycznej informacji na temat tego, co było zdobywane. Oczywiście do tej pory uważano, że pierwszymi archeologami na tym terenie byli niemieccy archeolodzy, prawda, współpraca oczywiście z mieszkańcami tutaj, czy naukowcami z tego terenu, ale okazuje się, że już z dawien dawna, od 1650 roku są tutaj badane te tereny i nawet jeżeli nie były nazywane to, powiedzmy, badaniami archeologicznymi, tak się działo faktycznie, bo jest wiele przekazów o tym, że tak się działo. Nawet począwszy od Riedla, no jest to jeden z braci Riedlów, którzy urodzili się w Mrągowie. Jeden zresztą był nadwornym dyrygentem cesarza austriackiego w Wiedniu. Drugi był burmistrzem Mrągowa, a trzeci był pastorem w Sorfitach, a przy okazji jeszcze miłośnikiem historii i archeologiem, i z jego przekazów, jego opisów właśnie wynika z tego, że prowadził te badania archeologiczne w okolicach Mrągowa. Tutaj opisuje bardzo konkretnie okolice Sorkwit, Maradek, okolice właśnie tej gminy Sorkwity, no ale to też dotyczy jakby Mrągowa, prawda? A więc okazuje się, że te badania trwają bardzo, bardzo długo, od wielu, wielu lat. Ta spuścizna jest potężna. Co prawda zawierucha wojenna zabrała nam większość eksponatów. Te Heimatmuzea nie były aż tak ważne już po wojnie, w momencie, kiedy rodziło się, powiedzmy, jakby nowe społeczeństwo. Trzeba było zapewnić podstawowe wartości, ale faktycznie ta świadomość później zaczęła wzrastać, a dzisiaj to już wiemy, że ten, kto nie szanuje historii, nie wart przyszłości, a więc bardzo duży nacisk jest na to, żeby faktycznie pokazywać naszą historię.
0: Przechodząc do kolejnej z muzealnych sal, trafimy również na wykopaliska archeologiczne, ale bardzo cenne wykopaliska, chociaż pozostałe oczywiście są też równie cenne. Chodzi o skarb z Czeszkowa.
6: Zdecydowanie, jeżeli mówimy o cenności wykopalisk, to dla świata naukowego to zdecydowanie Czeszkowo jest czymś bardzo wyjątkowym. Oprócz tego, że oczywiście powstały różne periodyki, różne zapiski na temat tej wystawy, to interesowało się tam wszystkim, tą całą kolekcją oczywiście muzea z całej Europy, jeżeli chodzi o muzea archeologiczne. Czeszkowo jest ewenementem, które pokazuje na nowo, odświeża to na nowo, powiedzmy, tą historię naszego terenu. Jest tam bardzo dużo wątków, bo jednym z wątków jest oczywiście wątek pozostałości archeologicznych, ale to za tym idzie, otwiera tajemnicę, powiedzmy, gdzie zostało to znalezione, kto to zostawił, dlaczego zostawił, w jakim celu to zostawił, a jest tam bardzo dużo elementów takich pochodnych, które tworzą tą historię i ta historia tak naprawdę jest na początku swojej drogi, ona się dopiero zaczyna. Pomimo tego, że mówimy o znalezisku z 2009-2010 roku, to jeżeli chodzi o ten czas, to i badania archeologiczne to jest dosyć świeży temat i on będzie kontynuowany na pewno. Oczywiście wymaga to dużych nakładów pieniężnych, dużych grantów, zaprojektowania całych tych wykopalisk, bo z tych badań nieinwazyjnych wiemy, że w tym miejscu leżą jeszcze eksponaty, które nie zostały wyciągnięte, no ale nie ma technicznie takiej możliwości na dzień dzisiejszy, bo wymaga to dużo, dużo więcej przygotowań. No ale tak czy inaczej, sam początek tej wystawy pokazuje, że to będzie niesamowita przygoda, no i historia, która pokaże, że ten nasz teren, który przez wiele, wiele lat uważany był za koniec świata, za Galindeo, jest tak naprawdę jednym z ważniejszych

0: Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy
1: cię. Kropla spływają na brugę, się na nuda.

0: Radiom Rąkowo. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

jednego mor nie zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzucić.